stan. Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca. Jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczający

do mnie twoja wersja. Wow, o miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz, dlatego miota tobą wszechświat. Wow, wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow, w dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna, przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość.

0: Radio Campus, same sztosy.
1: Przez miasto pełne snu, spokojnie śni pod ciepłą pościelą. I ktoś się śmiał, a ktoś usnął znów, jakby na zawsze żegnał się już z nadzieją. Myślę o tym, chociaż obcy to problem, bo moja filozofia mówi, by wygrać. I tak na serio to nie pióro, a rewolwer. I powinienem częściej z niego korzystać. Oczy pełne łez, to wiatr, nie emocje, myśli ciągną nad Wisłę. Uciec gdzieś, coś w nogach pryskać, chociaż dusza na tym nigdy nie zyska. Dziwna mgła nagle spadła na bruki, chmury jakby wzięły miasto w objęcia. Z bramy słyszę klarnet i harmonię, magia co realność pozostawiła w częściach. Patrzyłem na to już wielokrotnie. Losy ludzkie wygrawerowane w bruku. Ścieżki tych, co wiodą życie samotnie, płyną tratwą meduzy w oceanie smutku. W dniach widzą tylko upływ udręki. Myślą, kiedy do cholery przyjdzie ten koniec. Zbyt słabi, by swój los wziąć do ręki. Nieobecni, więc kiedy laur większy skronie. Oczy pełne strachu, decyzje ważą wiele. Rozumiem wszystko, bo byłem w ich miejscu. Też stałem na dachu i ból wydawał się ważniejszy niż przyszłość. Miasto spało snem sprawiedliwych. Wsiadłem na chmurę, poczułem spokój. Nie chciałem już wyjść, bo

spada kurtyna nocy. Nieuchronnie poranek się zjawia z całą swoją mocą, brutalną pozą, nachalną siłą będzie chciał mnie naprawiać. Chyba wolałbym pójść spać już i wstać, kiedy niebo pomaluje w pomarańcz ten wielki konstruktor, co dał iskrę mózgom i wolność, która chyba gdzieś się zapodziała. Nadzieja ma dziś potomstwo z głupców. Miłość można kupić na kredyt jak wszystko i będzie tego więcej, bo studnią bez dna są dziś nasze potrzeby. Miasto pobitych dusz odżywa, powoli rusza w swój chocholi taniec i uczy jak pośród nędzy wygrywać, by przed następnym świtem zerwać kaganiec.

0: 97.1 FM.
1: Mamy to, gdziekolwiek nie idę w tej ekipie, zawsze podąża za nami wzrok. Potem znowu gramy show, gdziekolwiek nie gramy, nigdy nie jesteśmy sami, bo jest z nami ktoś. W drodze zawsze z nami road, teraz odwołali nam koncerty, byśmy nie zachorowali, szok. Mega dziwny rok 2020, chociaż tyle, nowa płyta i powróciła

marzeniami. Powoli spełniam, jeszcze mogę chwalić. Tyle wspaniałych ludzi między nami, jak wielka rodzina. Nie zatrzymasz, kiedy idziemy pod czek.

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych, przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały łatwić życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.

0: Radio Campus.
1: Nie czuję się dziś dobrze, wodociągi zryły asfalt, to już kurwa 3 miesiące.

Nie czuję się dziś dobrze. Ten dzień jest paskudny jak twój ryj, twój boyfriend. Miałem pisać rzeczy wielkie, ale Aiko zrobi beat, no to lecę. Enter. Se kupię ciuchy w second handzie, bo każdy hajs co mam to oddaję na BM-kę. Stuknąłbym w kogoś na rąk.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Nie budzi budzik, budzi mnie budzi, baby, telefonem. Pyta, czy mam ochotę, ale ja inną wolę, ej. Wcale nie spieszy mi się, spóźnię się, bo wrosłem.

0: Shalom, ziom.
1: A teraz
2: Radio Campus 97,1 FM.

0: wylew. Żenujący poziom debaty publicznej sprawia, że rodacy bojkotują telewizję. Społeczniaki dzwonią na policję, potem wymierzają sprawiedliwość żonom domowe zacisze.
1: Jestem jak Kasandra, dzięki, to mój dziennik. Na każdej dzielni wiedzą, że to się spełni.

Twój pałac będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać. Będziesz patrzeć jak wygrana się od ciebie oddala. Posypie się równowaga, kwaśny deszcz zacznie padać.

0: Dom kupić ślugi na sztuki na róg. Olek Andrzeja bo ma skacowane nogi, ale Andrzej nie ma nóg.
1: Te ślugi na sztuki to niby nielegal,
0: ale w tym ważnym dobrze znają ich dwóch przyjaciół od

wyjechałem, ruszała nim dalej. Miała w tym talent, marzyłem o tym, że zrobi mi Hot 16 Challenge. Stałem przed barem, to tak dokładnie jak kiedyś pod barem stałem. Nie jestem twoim ziomalem, ale wylewaj dalej te żale. Wyjąłem faję, chciała ją przypalić żarem.

Where you go?

tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest gotowy.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten prosty.

bo za nim nylon koper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim nylon koper dasz

Dobra, to jest początek.

0: Kapitan Poranek.
1: Hello, hello, hello. Mabe, przed chwileczką, czyli taki delikatnie elektroniczny, house'owy numer Fredegena, pana Freda, znowu Freda, który zdaje się tam o jakimś rozstaniu traktował, czy smutku. W każdym razie to taki smutek, ja proponuję wam rozstać się z poduchą, bo jest 7:10 wybiła. Równa godzina, 7:10 i 50 sekund w Radiu Campus. Jestem ja, Grzegorz Koperski, a za chwilę na siedzeniu obok usiądzie człowiek złożony w zasadzie z pasji do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Razem rozpykaliśmy już sprawę Suma z Gosławskiego Jeziorka. Mieliśmy też na tapecie interwencje w temacie stołówki w Buwie, studenckie sprawy, także nie są nam dalekie. A dzisiaj, jeśli będziecie z nami do 9:00, co najmniej, przynajmniej do 9:20 powiedzmy, to usłyszycie, jak zajmujemy się sprawą dosyć, może nie tajemniczą, bo sprawa została rozwiązana, ale bulwersującą na pewno, ale taką sprawą kryminalną, która poruszyła kiedyś całą Polskę, a poruszy ją pewnie niedługo znów, ponieważ będzie ona przedmiotem serialu nie telewizyjnego, tylko streamingowego. O czym i z kim będziemy o tym mówić, to pewnie dowiecie się niedługo, bo za chwilę, tak jak powiedziałem, na siedzeniu obok zasiądzie. A tymczasem oswójcie się z tym, że dzisiejszy poranek rozegramy w innym duecie niż zazwyczaj. Normalnie tutaj o tej porze siedział Tomek Kutera, ale jemu dzisiaj wysyłamy pozdrowienia i pozdrawiamy go serdecznie i życzymy mu powrotu do zdrowia, ponieważ Tomasz złapał wirusa. Też jest to tajemnicza sprawa, ponieważ dwie diagnozy były konieczne, ale już nie będę tutaj zdradzał tajemnic medycyny. W każdym razie wysyłajcie na 886-971-971 życzenia powrotu do zdrowia. Ja Tomkowi przekazuję na bieżąco, co się dzieje. On tutaj też prawdopodobnie czuwa, jeśli aktualnie nie śpi. Także pozdrawiamy cię, Tomku. Dla ciebie numer R, Bicep i Sore. A dla was wszystkich również zagadka kryminalna czy obyczajowa. Kto tutaj zasiądzie za minut kilkanaście? Teraz ja muszę wykonać parę ruchów rękami, więc się na chwilę zamknę i lecimy z tematem. 7:13 w Radiu Campus, Kapitan Poranek, Grzegorz Koperski. Witam was serdecznie.

0: Ambos Summer Stosse.
1: Na 886, na numer 886-971-971 przyszły pierwsze odpowiedzi na moje pytanie, na moją zagadkę pierwszą dzisiejszego dnia, czyli kto usiądzie obok mnie na fotelu za chwileczkę, za momencik. Przyszła jedna nieprawidłowa odpowiedź i jedna prawidłowa odpowiedź, także możecie strzelać, ale słuchaczowi Patrycjuszowi mogę powiedzieć, że strzelił w dyszkę. Tak to będzie, ale pojawiło się pytanie osobne. Jak zapowiedziałem, że dzisiaj będziemy rozwiązywać czy omawiać zagadki kryminalne, bulwersujące mniej lub bardziej, myślę, że bardziej. Napisał do nas słuchacz: myślałem, że raz na zawsze rozwiążecie sprawę znikających pieniędzy komunijnych. Ech, słuchaczu, dlaczego nie? Znikające pieniądze komunijne, może to jest sprawa, którą powinni się zająć śledczy i prawdziwe organa ścigania, ponieważ, więc trzeba rozpatrywać to przypadek po przypadku, ale już teraz wiem, bo się dokształciłem, że z przepisów wynika jasno, prezenty otrzymane z okazji pierwszej komunii, w tym gotówka zebrana w kopertach, są własnością dziecka. Mimo, że ono samo nie może jeszcze nimi rozporządzać. Może dla niektórych było to oczywiste, ale myślę, że niektórym osobom może się teraz zrobić głupio. Mówię tu o rodzicach dzieci, które ufundowały na przykład rozbudowę salonu albo większy telewizor z pieniędzy komunijnych, albo też pokryły część kosztów przyjęcia komunijnego z tych prezentów, które się znalazły w kopertach. A tak, nie wolno, okazuje się, i być może części z was to nie dziwi, dajcie znać, czy was to nie dziwi, ale można się chyba w takim razie upomnieć, jeśli się nie ma serca dla rodziców i temat się nie przedawnił, to można trochę postraszyć rodzicieli, że gdzie pieniądze są z mojej komunii, drodzy kochani, i zrobić własne prywatne śledztwo. A jeśli nie możecie tego zrobić, to dajcie namiary na 886-971-971 na WhatsAppie lub SMS-owo. I tutaj jak pojawi się w studiu mój przyjaciel serdeczny, to rozwiążemy sprawę znikających pieniędzy z waszej komunii, bo już teraz wiemy, że możemy się tym zająć. To nie jest mrzonka, to nie jest coś, co jest takim żartem pokoleniowym, gdzie są moje pieniądze, odbiorę sobie je, kiedy moje dziecko będzie miało przyjęcie. Otóż okazuje się, że tak nie wolno. Informacje te znalazłem w portalu Rzeczpospolitej i jest to publikacja z kwietnia tego roku, więc całkiem aktualna. Tutaj autor powołuje się na prawo, na artykuł 101, paragraf 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, więc tylko zarządzają majątkiem, mogą odebrać prezenty, ale nie mogą nim swobodnie rozporządzać bez udziału woli dziecka. Także pierwsza tajemnica dzisiejszego poranka została rozwiązana. Dajcie znać, czy rozwiązanie jest satysfakcjonujące. Czytam. SMS-y przyszły i wiadomości spływają, także będę zaraz je czytał, a was zapraszam na chwilę przemyśleń w rytm muzyki naszej ulubionej artystki w Radiu Campus, chyba to jest Nia Archives i utwór Danger.

0: To mój pejzaż, mówił Hoshi, mówił Shafter na bicie, na podkładzie Hoshiego, 7.30. Tymczasem nastała i Łukasz Górski jest ze mną tutaj w studiu, żeby opowiedzieć wam trochę o wiadomościach.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Oceny paliw, los referendum w Warszawie oraz wojna handlowa za oceanem.
1: Wiadomości.
2: Rząd, opozycja i pałac prezydent mogą dogadać się w sprawie cen paliw.
3: Mówiąc krótko, szukamy sposobu, żeby nie zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u.
2: Mówił premier Donald Tusk. Czasem Prawo i Sprawiedliwość wnosi własne projekty ustaw, mówiąc, że za ich rządu radzili sobie z tą sytuacją na rynku paliw.
4: Jest przecież złożony projekt ustawy w Sejmie, który złożył Prawo i Sprawiedliwość, pan profesor Czarnek, i trzeba jak najszybciej doprowadzić do jego przyjęcia.
5: Mówiła była premier Beata Szydło. Tymczasem baryłka ropy wciąż kosztuje niemal 100 dolarów, a ceny litra paliwa na polskich stacjach przekraczają 8 zł. To już pewne, w Warszawie nie dojdzie do referendum odwoławczego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zebrano 111 tysięcy podpisów, jest to poniżej zakładanego minimum wynoszącego 132 tysiące. Najwięcej zebrano ich na Patelni, Pradze Południe i na Bielanach. Organizatorzy poinformowali, że zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, a rozpocznie się teraz stołeczna organizacja rozwoju. Tymczasem Rafał Trzaskowski napisał, że ma przed sobą dwa kolejne lata pracy nad realizacją planów rozwoju miasta, planów popieranych przez zdecydowaną większość mieszkańców. Wojny handlowej między USA a Kanadą ciąg dalszy. Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa o zakazie importu nabiału, alkoholu i motocykli od swojego północnego sąsiada. Teoretycznie cła dotyczą jedynie towarów stanowiących mniej niż 1% kanadyjskiego importu do USA, jednak w połączeniu z 50% cłami na sery, papier, stal i aluminium czy meble mamy już obraz zaciętej wojny handlowej. Rząd w Ottawie już wcześniej odpowiedział cłami odwetowymi, wartymi łącznie 20 miliardów dolarów.
1: Korki.
0: No słuchajcie, za to referendum niektórych spotka tutaj zasłużona nagroda, a niektórych zasłużona kara. Widzę korki po odpowiednich stronach miasta się formują, a w innych widzę, że ich nie ma i teraz możecie zdecydować, które są które. Wiem, że most Grota Roweckiego tutaj świeci się zupełnie na czerwono i czarno, także z prawej strony Wisły na lewą nie przejedziecie płynnie. No i oczywiście Łomianki. Cóżeście zrobiły Łomianki, że kazano wam tu stać na ulicy Kolejowej? To nie wiem, ale no stoicie i widzę, że rogatki Warszawy są przed wami zamknięte. A tymczasem sprawy tutaj na obwodnicach wyglądają nie najgorzej, natomiast od strony południowej, czyli tutaj od Piaseczna, są spowolnienia, ale nie ma sytuacji tragicznej. Od zachodu również przy węźle Konotopa na razie wszystko świeci mi się na zielono. I od wschodu tak samo, także uderzajcie do nas, do Warszawy z tych kierunków, a jeżeli jesteście tutaj z ochoty, to wiecie, czego się spodziewać. Jak zwykle tutaj jest sytuacja podgorączkowa, że tak powiem.
1: Pogoda.
0: Ale wszystko to będzie łatwiej znieść, ponieważ dzisiaj pogoda jest fantastyczna. Rano było niecałe 10 stopni, ale już teraz ten słupek rtęci, czy elektroniczna wskazówka pnie się w górę i około godziny 15 osiągniemy 22 stopnie, więc myślę, że krótkie spodnie, jeśli możecie, to możecie sobie przywdziać, ale kurteczkę na wierzch założyć, żeby po prostu być przygotowanym na wszystkie warunki. Pada dzisiaj nie będzie, słońce będziemy obserwować, można wziąć ciemne okulary z chaty i generalnie dobrze się dzisiaj bawić. Jest wtorek, 7.34 w Radiu Campus, Kapitan Poranek.
1: Kapitan Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Ukradnę wszystkie twoje noce i dni. Tak, zdaje się, może mówić tylko ktoś bardzo zły. A kimś bardzo złym będziemy się dzisiaj zajmować. Będę się dzisiaj zajmować i tak będę powoli przechodzić od tajemnic takich małych, średnich, zbrodni małych, czyli przywłaszczenia sobie pieniędzy z komunii. To żeśmy sobie już obgadali, chociaż piszecie, że jakie pieniądze z komunii, mleko matki jest droższe od pieniędzy. No tak, no ale no nie porównujmy gruszek i jabłek, mleko matki, wiadomo, ale pieniądze od ciotki też mają swoją wartość. Ktoś znowu napisał, że w 99 roku decyzją rodziców zdecydowałem się kupić meble do pokoju z pieniędzy komunijnych. No, to jest ta nierówność mentalna między człowiekiem dorosłym a dzieckiem. Mieliśmy okazję to obserwować w minionym tygodniu w jednym z podcastów celebryckich. I nie mówcie, że tak nie było. Pieniądze komunijne to jest cashback. Trzeba mieć dwójkę dzieci, żeby to się zwróciło. Ktoś napisał. No to tutaj widzę, że rodzic się odzywa. A może jakieś dzieci z drugiej strony. Wiem, że jedziecie do szkół i przedszkoli. Może udzielicie głosu swoim dzieciom i przekażecie, ufam wam, ich opinie przez SMS-y 886-971-971. W oczekiwaniu na Macieja rozwiązujemy pomniejsze zagadki kryminalne. Włącz mikrofon, ktoś napisał. O stary, dzięki, dziękuwa. Zrobiłem to, tylko nie ten, co trzeba. To jest kolejna zagadka, którą rozwiązujemy na antenie razem z wami. Wydaje mi się, że pieniądze podawane w kopercie, że to pieniądze podawane w kopercie przez rodziców na ślubie dziecka. No to chyba już z odsetkami. To nadal nie. Jak sobie przywłaszczyłeś, to już zbrodnia została dokonana. O!
2: O!
1: O!
2: Siema.
1: Ja tu zagaduję o pieniądze.
2: Ludzie, że podobno jakiś grandzik
3: w tamtej. Strasznie.
1: Grandze?
3: No.
1: Do ciebie?

0: Dobrze. Uuu, lala!
1: Co się stało?
0: Nosek zatkany.
1: Och, chłopie. Dzisiaj właśnie ja będę przestrogą taką dla słuchaczy, czego nie robić.
0: Ja rozwiązuję już pierwsze konkurs. Zagadki kryminalne. Gdzie pieniądze z komunii? To pierwsza. A druga to jest, miałem przygotowaną, ale zaraz będziemy... Kto jest synem kogo?
1: Stacha czy tego drugiego?
0: Edek czy Stasiek? Kto jest synem kogo? To możecie pisać, bo ja wczoraj oglądałem, czyli ten kultowy fragment Prawdziwych Psów, chyba takiego serialu dokumentalnego w wykonaniu...
1: To było z tego serialu, tak?
0: Mhm. Patryka Wegi. Tak jest, z 2001 roku i tam jest ta scena rozpytywania osoby podejrzanej, czy tam świadkowej. I ja nie oglądałem to wczoraj. Całkiem no, świadomy swoich praw i obowiązków i tym, że chciałem się tym podzielić na antenie. Nie wiem, kto jest synem kogo. Sławek ile ma lat? Cholera, nie wiem. No to tak mniej więcej. No jak jest na emeryturze, to ile może mieć lat? Sławek na emeryturze?
1: Na przykład policjanci przechodzą na emeryturę w wieku 35 lat, więc może być młodym człowiekiem pełnym ikry i wigoru.
0: No, ale no tak, no to nie wiem. No, Sławek czy Edek, kto jest synem kogo? Dajcie znać, a już za chwilę w takim razie, skoro Maćka mamy tutaj przy sobie.
1: Skrzypi do krzesła.
0: Będziemy się zajmować
1: sprawą. Piękny szalik z majonezu kieleckiego, nie wiem, czy zauważyłeś.
0: To nie jest w ogóle przedmiotem rozmowy.
1: Nie?
0: Cieszę się, że jesteś.
1: Również.
0: Posłuchajmy muzyki Return to Bebo, Barrick and Swim. O, to dzisiaj takie utwory. Fred Again i Barrick and Swim, Radio Campus, 7.47, Kapitan Poranek. Lecimy!

0: 7.53 w Radio Campus. Kapitan Poranek. Kapitan Poranek, zgadza się. No i cieszymy się, że majonez w waszych żyłach płynie. Do tego stopnia, że ktoś wysłał, nie wiem, czy to jego tatuaż, bo to jednak chyba przesada. Ja mam wlepkę na całe życie i tatuaż majonezu kieleckiego. Nie wiem, czy...
1: Skoro słuchacz napisał, ja mam, to znaczy, że to jest jego lub jej.
0: To nie, to ja dostałem szalik. Pojechałem, byłem w Społem Kielce, w Kielcach, wyobraźcie sobie. Zostałem oprowadzony po fabryce i dostaliśmy różne fanty, których majonez kielecki produkuje podobno całkiem sporo.
1: A nie boisz się?
0: Skarpety. Czegoś nie boję, że
1: tak
0: dostanę oberwę. Dziwne spojrzenia dzisiaj, rzeczywiście. Pierwszy raz w nim byłem na mieście i od mężczyzn pewnej prowiniencji otrzymywałem dziwne spojrzenia. No bo... Nie wiem, on wygląda jak żółto-zielone są
1: właśnie
0: barwy Jagiellonii?
1: Nie, żółto-czerwone, no burgundowe. Ale zaraz zobaczymy, żółto-zielone to jakiś taki żółto-zielone, to barwy klubu jakiego?
0: jakaś przyśpiewka to zabrzmiało. To żółto-zielone to barwy niezwyciężone było, więc pewnie byś się dowiedział. Norwich City FC, więc może to byli kibice innego.
1: I Puszcza Niepołomice.
0: Klub z polskiej ekstraklasy, którego kibice używają wspomnianego okrzyku. Jeszcze skarpetki mają,
1: czyli
0: mają kaszkiety
1: okrzyku
0: piękne.
1: Żółto-zielone to barwy niezwyciężone.
0: Tak, kaszkiety piękne, a z majonezami jest tak, że w zasadzie w Warszawie nie zdziwiłbym się, jakby ktoś za majonez kielecki w dziób mógł dostać, bo to jednak nie żyjemy w krainie majonezu kieleckiego, zdecydowanie.
1: Inna sprawa jest taka, że no, po prostu ten szalik wygląda jak taki sportowy.
0: Zazdrościsz.
1: Trochę tak.
0: A trochę nie.
1: Nie no, trochę. Lobby. A trochę skarpety. Nosisz wielką reklamę na szyi.
0: No, to widzisz, to jest osiągnięcie, to jest późny kapitalizm dopiero, że ktoś z chęcią zakłada właśnie coś, jakiejś marki po to, żeby ją reklamować.
1: Jest to tym bardziej pożądany artefakt, że nie można go normalnie wziąć do ręki z półki i kupić go w sklepie, więc tak, to my dzieci wychowane na samych takich przedmiotach, to już znowu dziaderskie historie, ale u nas to wszystko było takie, że niedostępne w sklepie, więc no jak tylko coś się pojawiło, co miało jakąś namiastkę brandingu, można powiedzieć, zachodniego albo w ogóle jakiegokolwiek, to się chciało mieć i się nosiło. I ręcznik na plażę z marką napoju gazowanego, to już był szczyt szpanu. Ale tak. I pewnie nie jeden się o coś takiego pobił, a może ktoś nawet pozbawił kogoś życia za coś takiego. I tutaj wchodzimy. O gorsze rzeczy ludzie się pokłócili śmiertelnie.
0: To więcej o tym za jakiś czas. W klimacie szalików i klubów sportowych już za 4 minuty sportowy kampus w Radiu Campus.

0: Campus.
1: Same sztosy. Życie jest dla słabych, a nie dla słabych jest Ekstraliga, bo się okazało, że Puszcza Niepołomice gra obecnie w pierwszej lidze, więc złą wiadomość podaliśmy. Ale same dobre wiadomości sportowe, to znaczy sprawdzone i zweryfikowane, ma dla was Łukasz Górski.
0: Sportowy Campus.
2: Reprezentacja Polski w piłkę nożną przegrała ze Szwecją 3-1 w meczu fazy grupowej Ligi Narodów.
3: My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się.
2: Mówił trener Jan Urban. Wielu komentatorów poważnie zastanawia się nad kondycją kadry, jednak PZPN na razie nie widzi potrzeby zmian. Następny mecz ze Szwecją Polacy zagrają 17 listopada. Dzisiaj w chińskim Hangzhou dwaj rosyjscy tenisiści zmierzą się w finale turnieju ATP. Mowa o Danilu Miedwiediewie oraz Andrieju Rublowie. Panowie zmierzyli się dotychczas 9 razy, z czego 7 pojedynków wygrał Miedwiediew. Będzie on walczył o 24 tytuł w swojej karierze. Rublow ma zaś na koncie 18 turniejowych zwycięstw. Mecz rozpocznie się dzisiaj o godzinie 13:30. Pozostając w temacie tenisa, w chińskim Chengdu również czekają nas sportowe emocje. O 13:00 Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP 250. Polak stanie przed szansą na zdobycie 9. tytułu w swojej karierze. Będzie to 13. finał dla 29-letniego wrocławianina, który ostatni triumf świętował w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril. 3 godziny wcześniej rozpocznie się finał debla, w którym Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson zagrają z Amerykaninem Robertem Gallowayem i Szwedem Andre Goranssonem.
0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Kapitan Poranek.
1: 8:08 w Radiu Campus.
2: The Avalanches. Kiedyś jak się chciał być hipsterem, to się słuchało...
1: The Avalanches.
2: Może nawet nie hipsterem. I już dajmy spokój z tym, co było kiedyś. Super, super jest to muzyczka. Kolaż muzyczny.
1: Czy hipsteriada była powiązana z indie rockiem, nie? Więc tak, no wszystkie te indie rockowe zespoły były hipsterskie, ale w neutralnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, były takie czasy, że nazywanie czegoś hipsterskim było albo pozytywne, albo negatywne, a to neutralnie po prostu.
2: Mhm. Tylko, że to nie rockowy... Ale gdzieś tam na tej alternatywnej stacji muzycznej...
1: To tak jak z Ekstraklasą, no prawie mieliśmy rację. Znaczy, my mieliśmy rację, ale ktoś się z nami kłócił i nazywał nas kasztanami nawet, że pierwsza liga, no to jest właśnie Ekstraklasa. Tylko nie, jest pierwsza liga i później po niej Ekstraklasa.
2: Ja wybaczam, bo ja tak samo się znam na sporcie.
1: To tyle wiem o piłce nożnej w zasadzie, więc wydawało mi się, że nic nie wiem jednak, ale okazało się, że coś jednak
2: bo wiem. Jesteśmy na tropie znowu, jakiejś tej sprawy. Dlaczego najwyższa liga nie jest, że pierwsza liga to nie jest...
1: Wydaje mi się, że z czysto marketingowych powodów. To znaczy, żeby nad pierwszą ligą dodać jeszcze właśnie, że pierwsza liga ugruntowała się, no że kto gra w pierwszej lidze? Najlepsze zespoły z kraju. Więc jakby wziąć te, które w ogóle dominują pierwszą ligę i stworzyć jeszcze jedną ligę i nazwać ją Ekstraklasą i nazwać ją jeszcze, dodać przedrostek, który będzie nazwą brandu. No w zasadzie tak, był kiedyś taki turniej piłkarski, który się nazywał Puchar Zdobywców Pucharu. Mm-hmm. I ja to lubiłem oglądać, mimo tego, że nie interesowałem się jakoś szczególnie piłką, ale lubiłem to oglądać. Dlaczego? No bo tam grały najlepsze drużyny, ci, którzy grali o Puchar Zdobywców Pucharu. I sobie myślałem, że jakby zrobić Puchar Pucharu Zdobywców Pucharu, to by się dopiero oglądało, nie?
2: To tak jak jest Diamentowa Liga dla lekkoatletów. To też
1: więc
2: jest.
1: Wydaje mi się, że czysto psychologiczno-marketingowe powody. I jest to dobry pomysł, ale...
2: Ostatnio rozmawiałem z Barberem, pozdrawiam serdecznie, Wikinga, jeśli mnie słucha, który bierze udział właśnie teraz w Pucharze Polski, brazylijskiego jiu-jitsu, a wcześniej był na podium Mistrzostw Polski. I ja go pytam, to pewnie z jakiejś innej federacji mistrzostw. No. Nie, z tej samej. Że są i mistrzostwa, i puchar.
1: Ale pewnie są dwa koszyki jakby, nie? Że osoby, które brały udział w mistrzostwach, nie mogły brać w pucharze. Jakby, no pewnie są pule zawodników są różne, nie? Bo tak mi się zawsze wydaje, że to o to chodzi, nie? Inaczej jest. Ale mniejsza z tym. Co mnie jeszcze denerwuje? Byłem w weekend w Krakowie i w mieszkaniu, które wynajmowałem, był telewizor, więc go oglądałem. Obejrzałem teleturniej The Floor. Co mnie denerwuje obecnie w teleturniejach, to, że jest teleturniej, który na czymś polega, ale do niego jest dodana gigantyczna warstwa meta, która w zasadzie dominuje ten teleturniej. Jest to teleturniej, w którym bierze udział 100 zawodników, więc proces jest rozłożony na wiele odcinków. Każdy z tych uczestników ma swój temat, którego jest ekspertem. O, idzie Kawisia nasza.
2: Kamilu.
1: Ty ten kurty motocyklowej to nigdy nie zdejmujesz? Czy to? Okej.
2: Okay. Chciałeś kawę dostać.
1: Żeby można było zagaić zawsze. Jeszcze... Na motocyklu jeździsz, okej. Okay. Arshima to mojego kolegi firma w ogóle.
2: Powinieneś dostać wychowawczego, Maciej, za...
3: Szkoda, że już muszę iść.
1: Przepraszam.
2: Ale to pachnie pięknie.
1: To kawa dodam. Zapomniałem, o czym mówiłem. Oglądałem ten... każdy... Tematem, w którym jest ekspertem. Tematu, w którym jest ekspertem. Trochę jak w Idź na całość, że przychodzi koleś przebrany za górala i jego tematem jest co?
2: Oscypki.
1: Pod hale. Mhm. No i tam różne tematy i oni się ścierają ze sobą na te tematy i mają takie zadania, wszystkie są graficzne. Typu, że tam, nie wiem, masz wielkie koty i są zdjęcia tych kotów i to musisz szybko powiedzieć...
2: To jest ten teleturniej, gdzie dwie osoby stają naprzeciwko siebie i mówią, co jest na ekranie?
1: Tak, tak.
2: Przy czym... Raperzy! I tak! Łona! OSTR!
1: Ta część, nie wiem, że stoją naprzeciwko siebie i mówią, co jest na ekranie, to jest jakieś 10% programu.
2: Bo muszą się przedstawić.
1: Muszą się przedstawić, muszą opowiedzieć o sobie. Muszą wybrać, czy rezygnują i zabierają kasę, czy też z kim się ścierają. Może z Waldkiem, nie? Waldek wygląda na poważnego gracza, poza tym ma kategorię nakrętki i nasadki na ten, wkrętarkę. To ja się na tym nie znam. Ktoś tam ma warzywniak, nie? Ale można też zamienić kategorię, że teraz i ten etap, w którym po prostu stoisz, słuchasz opowieści jakichś ludzi, którzy cię średnio interesują i czekasz, aż zaczną... W którym momencie, przepraszam, nasze cyniczne społeczeństwo się zmieniło w to, że interesują cię historie innych ludzi?
2: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy, którzy czekają na wiadomości o 8.30 i możesz słuchać naszych prywatnych opowieści i wynurzeń. Maciek, to nie wiem, czy ja już opowiadałem tę historię ze swojego dzieciństwa, jak mi dziadek chciał pokazać rosyjską telewizję, którą oglądał.
1: I... Rosyjską czy białoruską?
2: Rosyjską.
1: No.
2: A w szczególności uważał, że świetną rozrywką dla mnie, który nie zna zupełnie języka rosyjskiego, będzie oglądanie Koła Fortuny. I ja to tylko, no tak, tak. I tam bukwa.
1: I zgadywanie.
2: Nie. I ja generalnie...
1: Puszkin.
2: Kojarzyłem, no po prostu... Ja kocham spędzać czas
1: oczywiście, z dziadkiem. No.
2: Natomiast i on tam śmieje się, pokazuje, ale to był, znałem format Koła Fortuny Wojciecha Pijanowskiego wtedy jeszcze i tak dalej. Natomiast Koło Fortuny rosyjskie wyglądało właśnie tak, jak The Floor, który opisujesz, którego nie oglądałem. To znaczy tam to, że ktoś przyjechał do studia, to było takie wielkie coś dla niego.
1: Ale to były więc lata 90. To było coś wielkiego.
2: To były panie właśnie w strojach takich regionalnych i przywiozły chleby, a tutaj opowiedziały o tym, a to z dalekiej Mongolii ktoś przyjechał, proszę bardzo.
1: A ty bez imbiru jakbyś mi nalał.
2: Tak.
1: Spróbuję oczywiście, czy może to z imbirem lepsze. No.
2: To ja wtedy wtedy tego nie rozumiałem, ale potem zrozumiałem, że na tym polega ta telewizja. No ileż można oglądać, jak człowiek kręci kołem i zgaduje literki.
1: A Wojciech Pijanowski radziecką wersję też prowadził?
2: Nie. A. Ale to była też, jak się zdążyłem zorientować wtedy, jakaś... To jest atrakcja, żeby oglądać tego człowieka, bo on był taki, miał być taki rzutki, miał żartować, angażował się w jakieś zabawy też. A teraz panu pokażę, jak wyglądają cztery kroki taneczne tego. No dobra, no to lećmy. I tu.
1: Znaczy wiesz, no, to było coś nowego w telewizji. Teraz tych teleturniejów masz mnóstwo, tylko większość z nich jest... Wróciło Idź na Całość chociażby.
2: I to się...
1: Program, który już nie ma żadnego sensu.
2: I tam też się odbywały rozmowy z publicznością. Kto tutaj będzie kolejnym przedstawicielem z publiczności? Może pani w stroju czarnej damy?
1: Czy kiedykolwiek lubiłeś ten etap, w którym Karol Strasburger podchodzi do tej familii roztrzęsionej i mówi tam... Nauka WF-u to twoja pasja i twoja codzienność. Tak, tak, tam uczę WF-u w szkole podstawowej w Prądzynie. To znaczy, że jesteś najpopularniejszym z nauczycieli wśród wszystkich pani z kadry.
2: Bo to można zrobić, widzisz, bo to można zrobić tak.
1: No, czy ktoś robi to lepiej niż Karol Strasburger, który na tym rynku się utrzymał przez ostatnie lata?
2: Maciej, to powinien być...
1: Eon ostatni.
2: To powinien być cyrk, to powinno być wynaturzenie. Tam powinni przychodzić ludzie...
1: Dziwolągi.
2: Tak, to znaczy, no nic nie...
1: Parada rubryków.
2: Nie tam rodzina graczyków, tylko... nie wiem,
1: ludzie z dwoma głowami.
2: Na przykład, o...
1: To bym oglądał.
2: Ciekawa pasja.
1: Ale musiałby tak zagajać i rozmawiać z nimi, żeby nie nawiązywać do dwóch głów, nie? Pomijać ten temat, no bo to
2: przecież
1: tak.
2: Amerykańska familiada, czyli Family Feud.
1: Tylko oni to zrobili świadomie, nie? To jest w ogóle interesująca
2: jest
1: historia, że ale Family Feud do pewnego momentu wyglądał tak jak nasza familiada do pewnego momentu wyglądała, znaczy było taki bardzo homey, że przychodziły autentycznie rodziny, prowadzący był takim czarusiem, który tam panią zawsze całował, najpierw w rączkę, później w policzek, a później troszeczkę aż za blisko po prostu. I był śmieszkiem, ale miało to być taka właśnie rozrywka dla rodziny. Ale spadające wyniki oglądalności, to demografia, że oglądali to głównie czarnoskórzy Amerykanie i to, że ta formuła się po prostu wyczerpała, że była 70-sowa, sprawiła, że teraz zrobili taką wersję, którą ludzie oglądają głównie na TikToku, na shortsach, na YouTubie i która jest jajecna, nie? Że właśnie są dziwne pytania i dziwne odpowiedzi i to im się udało. No u nas jakby ta formuła, zwłaszcza, że familiada chyba dalej leci w niedzielę w porze obiadu, nie? Więc
2: parę
1: jest to po
2: razy
1: prostu
2: się udało
1: rytuał,
2: i do dzisiaj ludzie powtarzają.
1: Na wykłanie instynktu. Co powtarzają?
2: Tych kilka momentów, które się udały, którym się udało rozśmieszyć publiczność, no nie? Do tej pory się opowiada więcej niż jedno zwierzę, to owca.
1: Tak? Okej. Okay. Tak. Moim
2: druga
1: ulubionym
2: pani
1: momentem
2: lama.
1: W Kole Fortuny było zawsze, kiedy była kategoria znany aktor albo znany Polak, pierwsza odpowiedź była zawsze Karol Strasburger. Na trzecim, czwartym miejscu wszyscy bili, brawo. Oczywiście.
2: Geografia.
1: Strasburger
2: kierunek
1: w Kole Fortuny.
2: Południowy Zachód.
1: No, Koper rozbił, byli, oglądaliśmy, to było koło Fortuny?
2: Tak. Gadaliśmy o tym.
1: No, Koper bez ani jednej litery zgadł hasło, ale był w nim myślnik, więc trochę go to naprowadziło.
2: No i kategoria.
1: Jakie teleturnieje lubicie oglądać, zanim kryminalny kącik zrobimy?

0: Check. Radio Campus, stale turniejów. Rzeczywiście wspomniana wielka gra, która była super nudna, ale była pierwszym teleturniejem tego rozmiaru w Polsce. No i miała taki też format po prostu, że byli w niej ludzie, którzy się mieli świetnie znać na jakimś jednym temacie, typu wakacje Napoleona w Lubece 1879, nie? I na jakiej zastawie jadł, miałeś wiedzieć, które...
1: To numer leci tam w tle.
0: Wiem, słyszę.
1: No tak, i
0: czy wtedy wynaleziono Napoleonkę?
1: Ja jako dziecko dziwiłem się bardzo, jak to jest możliwe, że ci ludzie to wiedzą, a potem się dowiedziałem, że mają temat zadany i mogą się przygotować. Więc no i tak wielkie kudosy, wielki szacunek dla nich, że to zrobili i no urozmaicali swoimi nudnymi wypowiedziami popołudnia w telewizji, kiedy ja oczekiwałem jakiegoś bloku
0: rysunkowego. Mój teść był ekspertem w wielkiej grze. Od hydrologii i geografii w Krymu, więc możesz sobie wyobrazić, jak bardzo precyzyjne były te odcinki.
1: Podaj wszystkie do rzecza rzeki takiej, to pewnie było najprostsze pytanie i ktoś się modlił o to, żeby je dostać, a na przykład liczba zakrętów, meandrów do rzecza...
0: Był taki odcinek South Parku, gdzie już nie pamiętam, czy porywają ich kosmici, czy w każdym razie jakoś lądują w kosmosie i okazuje się, że Ziemia jest ogólnogalaktycznym teleturniejem, że no przecież nie jest tak, debile Ziemianie, przecież nie jest tak, że na jednej planecie żyją jednocześnie sarny, słonie, ludzie, małpy. Na każdej planecie żyje inny gatunek, a Ziemia jest takim eksperymentem i teleturniejem zoo takim, gdzie się zebrali te wszystkie prymitywne gatunki z całej galaktyki, wzięli na jedną planetę i patrzą, co się będzie działo. No i dzieją się rzeczy bardzo interesujące.
1: To napisał do nas słuchacz, że wcale. Te pomysły brzmią jak program z galaktycznej kablówki Ricka i Mortiego.
0: Tak, no.
1: A tutaj inny trop. Okidoks. Ale to w ogóle Rick i Morty, South Park...
0: Rick i Mortin.
1: To są takie dzieła, i mi się to bardzo podoba, które wciąż komentują aktualne wydarzenia i aktualne takie...
0: South Park już dawno się zepsił, a Rick i Morty jak dla mnie nigdy nie był śmieszny. Ale
1: ostatnio
0: ja
1: był w South Parku było odniesienie do elektrycznych rowerów, hulajnóg i...
0: Oni zawsze są na czasie, bo mało, przed chwilą było o Ozempiku, więc to oni kiedyś, wiesz, kręcili, komentowali coś, co się stało na początku tygodnia, na koniec tygodnia, bo kręcą te odcinki w parę dni dosłownie, więc to...
1: No dobra, ale teleturniej. Ja z kolei oglądałem odcinek czy dwa takiego teleturnieju teleturnieju Taskmaster, to się nazywa. Był reklamowany też dosyć
0: mocno. To opowiesz więcej po wiadomościach. Pyta słuchacz nas, w jakiej kategorii byśmy się tam odnaleźli? W The Floor, czyli przychodzisz, wiesz, w Baranicy i jesteś od Podhala. To ty koper od czego?
1: Hip-hop. No, ale oglądałem taką potyczkę i po prostu były facjaty raperów i trzeba było krzyknąć na głos ich ksywkę.
0: Ale no to... jak jest zbyt łatwa kategoria, to jest tak, że na przykład, że puzzle tylko się pojawiają pojedyncze.
1: I bym pokonał panią Krystynę z Wadowic. Na pewno na hip-hop bym pokonał kogoś. No nie, jakiegoś...
0: Kogoś na pewno byś pokonał, to prawda.
1: Chyba, żeby mi kazali tam właśnie Lochlek, albo tam...
0: Co?
1: Inny taki.
0: To ja się zastanowię i powiem, wy też się zastanówcie, w jakiej kategorii byście poszli do programu The Floor, w czym jesteście najmocniejsi?
1: To dobre
0: wiadomości pytanie. Za chwilę.

0: Radio Campus.
1: Wiki, wiki.
2: Hip-hopowy podkład dla ciebie, wariacie hip-hopowy, no.
1: Bingo, te żółci 1000. A tak naprawdę my mówimy 8:30 i 30 sekund. To najwyższy czas, żeby znowu posłuchać o wiadomościach i w wykonaniu dodatkowo Łukasza Górskiego.
0: Akademickie Radio Campus.
3: W serwisie prezydent USA o sytuacji na Bliskim Wschodzie, wyciek danych z polskich placówek medycznych oraz wybory w kolejnym unijnym państwie.
0: Wiadomości.
3: Napięcie na Bliskim Wschodzie nie słabnie. Prezydent Donald Trump zaprzeczył doniesieniom mediów dotyczących złagodzenia sankcji wobec Iranu. Iran nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Jeśli chcecie zobaczyć zamieszanie, pozwólcie im w przyszłości trafić w jedno z naszych miast głowicą atomową. Nie mówię tu o Izraelu czy Bliskim Wschodzie. Ludzie uważający, że to okej, są po prostu szaleni. Mówił prezydent Donald Trump. Na zakończenie wojny oraz spadek cen ropy trzeba będzie zapewne jeszcze poczekać. W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do 3 wycieków danych z polskich medycznych baz danych. Mowa o firmach Enelmed, Kubusoft i MyDoctor. NASK przypomniał, że informacje na temat szczegółów poszczególnych zdarzeń mogą udzielać jedynie podmioty, w których wystąpił incydent cyberbezpieczeństwa. Polskie służby prowadzą dochodzenie. W planach są także liczne kontrole sprawdzające, w jaki sposób podmioty odpowiedzialne chronią wrażliwe dane swoich pacjentów. Kolejne państwo w Unii wybiera swoich przedstawicieli. Dzisiaj na Łotwie rozpoczęły się przedterminowe wybory parlamentarne. Wzięło w nich udział już 26 tysięcy osób spośród 1,5 miliona uprawnionych. Główne głosowanie zaplanowano na sobotę. Wybory trwają w cieniu rosyjskich prowokacji, zarówno tych informacyjnych, jak i przy użyciu dronów. W przedwyborczych sondażach na czele jest ugrupowanie Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa. Łącznie 7 partii może przekroczyć próg 5% i wprowadzić posłów do 100-osobowego Sejmu.
0: Korki.
1: A 100-osobowy, 100-samochodoosobowy korek, wydaje się, jest na, jak pięknie nawiązałem, na S8.
2: Dobrze, sam się pochwaliłeś.
1: Tak, przy dojeździe do Blizny Jasińskiego. Także tutaj sobie musicie uważać. Możecie sobie popatrzeć na Ford Bema zza wygłuszających tablic i ekranów, czyli nie możecie tego zrobić. No i w Piasecznie widzę jeszcze, że całe Piaseczno jest na żółto zaznaczone, także tutaj w ogóle zanim wyjedziecie z Piaseczna, to będzie kłopot, ale jak już miniecie granicę miasta Warszawa, to wydaje się, że nawet ulica Puławska nie jest aż tak tragicznie zakorkowana, jakby mogło się wydawać. No i Śródmieście to taki ulubiony mój moment, bo tutaj każde skrzyżowanie ulic jest w zasadzie oznaczone kolorem szarym, czyli stoi, więc Wola, Jelonki, Bemowo, Legia Warszawa i Obozowa i Jana Pawła, wszystko tutaj stoi, także możecie po prostu wziąć zapewnik.
2: Zostać w domu.
1: Nie, po prostu przesiądźcie w ten nowoczesny autobus
2: On
1: czarny.
2: Już jeździ?
1: Jeszcze jeździ.
2: Jeszcze jeździ, jest testowany. Testowo, tak? Okej.
1: Okay. Tak. To... I metro, kochane metro, bo nie stać mi na taksi, lecz dzięki temu mam coś tam, jak śpię ofisz. Korki są w Warszawie.
0: Pogoda.
2: Moi drodzy, gorąco nie będzie dzisiaj. Co gorsza, jak w ostatnich dniach, ciężko się ubrać w zasadzie.
1: Jak 22 stopnie, to jest ciepło właśnie. Będzie.
2: No, będzie słonecznie.
1: Jak ktoś ma gorączkę, to mu będzie zimno, nawet jak będzie 22 stopnie.
2: Masz rację. No ale już tak powyżej 20 stopni, to raczej przed przyszłym majem się nie mamy chyba co spodziewać. No a poza tym rano było bardzo zimno, po południu będzie cieplej i wieczorem będzie znowu zimno. Więc jak chcecie się ubrać teraz, wyjść i wrócić wieczorem, to zabierzcie jakieś drugie SUV, bo może być ciężko bardzo, ale no poza tym no ładnie będzie, Boże drogi, wyjrzyjcie za okno i sami sprawdźcie.

0: Wyjrzyj za okno.
1: Zapraszamy na dobrą.
0: To wyjrzyj za okno. Słuchajcie, okazuje się, że słuchają nas nawet ludzie, którzy brali udział w teleturniejach i to w tych teleturniejach, o których mówiliśmy. Napisał do nas jeden ze słuchaczy, że brał udział w
1: 6. sezonie The Floor.
0: Wiedziałem, że było 6 sezonów już tego.
1: Zająłem nawet trzecie
0: miejsce i wygrał 0 zł. To inna sprawa, że wygrał 3 pojedynki, zajął 3 miejsce. Schemat tego durnego programu wygląda tak, że ktoś pokonuje...
1: Cięty na The Floor, no.
0: Pokonuje tego, który gra obecnie, wchodzi na jego miejsce, wygrywa jeden pojedynek, po czym kolejny przegrywa i schodzi. I jest to...
1: I nie ma ze sobą nic.
0: Tak, strasznie, jest to strasznie niesatysfakcjonujące no, również. Fajne doświadczenie,
1: jakby 1000 osób tam miało wygrać po 1000 zł, to jakby to się skończyło?
0: Że wygraliby... dużo pieniędzy. Wygrał, fajne doświadczenie i mega męczący i ludzie męczący. To prawda, że jak patrzę tam, to wszyscy się to mnie najbardziej denerwuje, że trafiają tam ludzie, atencjusze po prostu, uzależnieni od uwagi do tego stopnia, że tam jest taka animacja, wiesz, jak ktoś zdobywa jakiś teren, to się tak rozszerza na tym LED-owym ekranie, rozlewa się tak żółty po prostu jego władź i laski tam palcami pokazują, siu, siu, leci i po prostu, że każda minuta, kiedy kamera na niej jest skierowana, że była maksymalnie wykorzystana, więc mega denerwujące.
1: Ja oglądałem pik takich teleturniejów, podejrzewam, czyli widziałem show pana Beasta, Mr. Beasta na Amazonie, gdzie też zaczyna wielka liczba osób i tam każde zadanie to jest mega zaskakujące. Teraz połowa uczestników w ogóle losowo odpadnie z programu, więc ludzie, którzy ci się przed chwilą przedstawiali, że mam problemy, mieszkam w Ohio właśnie i myślę, że jak wygram $1,000,000, to nakarmię mamę, tatę, wujka, ciocia,
0: no, zraz brata, nakarmisz pewnie,
1: po czym
0: tak.
1: Mr. Beast naciska wajchę i leci do rury i tam wszystko, zdrady, sojusze, głupie odpowiedzi, mądre odpowiedzi, ciekawe zadania, nieciekawe zadania, Wszystko
0: to
1: wszędzie
0: program
1: i naraz.
0: Ja tego dużo nie oglądałem, ale...
1: Tajemnicza wyspa, właśnie, wielki skarb, możesz sprzedać swoich znajomych.
0: Zwraca uwagę i przyciąga to, że jest bany hajsem ten teleturniej.
1: No jednocześnie...
0: Amazon powiedział, tak. Oto otwarta portmonetka z dowolną ilością pieniędzy, jakich potrzebujesz, i kręć program, i widać to w nim.
1: Ale
0: że jak jest 100 uczestników, to jest sala, na której jest tych 100 uczestników, widzisz ich rzeczywiście... robi to wrażenie. Ale najlepszy teleturniej to jeden z 10.
1: Tak, nie zmienia to faktu, że są tam też ludzie, którzy mogą cię irytować. No a jak te wszystkie takie rzeczy typu taniec z gwiazdami, w których jak para, które polegają na przykład na głosowaniu również, że wysyłajcie SMS-y i jest ta chwila, kiedy
0: pani się tego nie robi, nie?
1: Skrzynecka mówi, że tam, o, jak wam poszło, super jesteście i teraz głosujcie na 10 i wszyscy
0: dalej tak jest.
1: Palcami pokazują 10.
0: No, dalej jest tak w tańcu z gwiazdami, że ludzie na bieżąco głosują?
1: Tak, chyba tak. I wynikają z tego powodu. No, ale tak, taniec z gwiazdami to jest inna sprawa. Czy my teraz omawiamy
0: wracając
1: wszystkie
0: do, nie, do ważnego pytania, odpowiedział słuchacz na pytanie, którą kategorią byśmy byli w najprostszej marki out. Ja chyba patostreamy i patostreamerzy, wydaje mi się. Albo
1: ale zobacz, no,
0: znane
1: słuchacz...
0: filmiki Zbigniewa Stonogi. Coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Więc powtórzę.
1: Tak.
0: Wynik wyborczy KWW Stonoga. No
1: to dawaj.
0: To jest jakieś nieporozumienie. To jest skrócona wersja.
1: To słuchaj, tak, w ciebie, to słuchacz, żeby... który był w tym 6. sezonie, miał kategorię loga partii politycznych.
0: Ciekawe, ale polskich partii politycznych? To jest interesujące, bo one się zmieniały też na przestrzeni lat, więc możesz wziąć SLD-ówek z lat 90., ale możesz wziąć SLD-ówek z początku lat 2000 i będą to dwa różne loga. Można również wziąć słynne logo Platformy Obywatelskiej, z której brzydko dworowali sobie pan Piasecki i pan Rewiński świętej pamięci. Okazało się, że ma capkę, rogatywkę i taką okrągłą czapeczkę to logo. Ale teraz takie żarty to już absolutnie są niedopuszczalne. Wtedy leciały w TVN-ie.
1: No i dobrze.
0: Cieszę się, że
1: ale
0: się
1: plama, ale plama to była.
0: Ale plama.
1: Oaza takiego po prostu freestylu, humoru, no, który czasem
0: siadał,
1: czasem
0: kiedy powstał Radio Campus oczywiście. Tutaj cięty humor, satyra polityczna ciągła, poinformowany, inteligentny żart komentujący i trochę przedstawiający rzeczywistość w krzywym zwierciadle.
1: Freak fighty. Tak? To druga kategoria.
0: O, myślę,
1: ale taka...
0: Że...

0: do 2024.
1: No tak.
0: Tak wąska specjalizacja, bo potem się popsuło.
1: Oglądałem ostatnio wywiad z Jackiem Murańskim, który, jak to Jacek Murański, postać znana, nie mówił o swojej karierze freakfightowej, ani o niczym, co by się znało, tylko mówił o polityce. I nawet nie mówił o polityce polskiej, tylko mówił o polityce globalnej, o Donaldzie Trumpie, o Władimirze Putinie.
0: Niemieckiej polityce. Aha, no dobra, no.
1: O tym, wiesz, czemu Trump jest szaleńcem i tak dalej, ale był taki mały szczegół zdradzający jednak jego poziom inteligencji wysoki, to znaczy ubzdurał sobie z jakiegoś powodu, żeby o prezydencie Zełenskim mówić Załęcki. A postać Załęckiego jest ewidentnie wzięta z freak fightu, znaczy świat freak fightowy, świat geopolityki.
0: No tak, Denis Załęcki.
1: Miesza się panu Jackowi niestety mocno w głowie, więc mówił bez przerwy, że prezydent Załęcki,
0: wiesz co, myślę,
1: myląc go z Denisem Załęckim, który również wielką postacią jest.
0: Ale jeszcze nie jest prezydentem.
1: Ale jeszcze nie jest prezydentem.
0: Może kiedyś Torunia.
1: Aczkolwiek wojowniczym jest niesamowicie, wojowniczo jest niesamowicie postacią.
0: I przystojną.
1: I przystojną.
0: Zwłaszcza po tej operacji laserowej
1: ze stylem.
0: Oczu.
1: Wiesz co, ty, zobaczył kolesia, spodobały mu się jego oczy, więcej też to zrobił. O co ci chodzi?
0: Koniec, bo przesiąka nam tutaj do kulturalnego radia akademickiego totalny ściek i szlam freakfightowy. Nie chcemy tego. Potem dostaniemy uwagę na kolegium. A kolegium, wbrew pozorom, nie składa się z kolegów.
1: Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Kolegów tam nie znajdziesz.
0: Tak, jak my żeśmy musieli walczyć, żeby o tym sumie wam opowiedzieć, bo to już wszyscy nam chcieli wyrwać ten temat, ale my żeśmy się wystarali.
1: O tym sumie, co go złowili na Gosławiu?
0: Tak.
1: Kiedy to było?
0: Wspominam, dawno temu. Ale okay. to był nasz break to fame, czy tak się mówi?
1: Historia o sumie?
0: Claim to fame.
1: Dobrze, tak to posłuchajmy muzyki i zastanówmy się nad swoim życiem i wyborami.
2: Kapitan Poranek. Akademickie Radio Campus.

0: Disgruntled, Chase and Status już w lutym w Łodzi w Atlas Arenie. Byli też w tym roku chyba na Audio River, więc jak ktoś przegapił, to jeszcze może ich złapać.
1: Radio Campus.
2: Może gonić Chase'a?
0: No comment. Strefa gangsterów, czyli...
2: nowy sezon?
0: Mobland, chyba drugi odcinek był.
2: Na Skype.
0: Wszyscy się strasznie zachwycają. No ale to całkiem niezły serial.
2: Próbuje mnie zwabić do siebie, Sky.
0: Oglądałeś? Nie no. A to jest na Sky Showtime?
2: Yes, of course.
0: O mamo. To jest pewnie jakaś produkcja BBC, czy jakiegoś Sky właśnie pewnie. No tak, dlatego jest na Sky Showtime. To nie, to mnie chyba nie zwabi.
2: I jeszcze serial Pionek promuje tę platformę, a tam, nie wiem czy widziałeś, ja widziałem parę razy, już mi się w mediach społecznościowych przewinęła reklama z Justyną Steczkowską, która gra tam jedną z ról.
0: Justyna Steczkowska gra w serialu?
2: Tak.
0: Mówi, Boże, czego ta kobieta nie potrafi?
2: Mówi,
0: dobrze wyglądać.
2: Dzień dobry.
0: Tomasz.
2: Pani Greta? Jo, to jestem ja. Ona tam jeszcze jakiś akcent...
0: Ślązaczkę z Dortmundu.
2: Tak. Poszedł mi stąd.
0: To ta przecież Andzia z Świętej Wojny.
2: Powinna
0: też miała
2: zagrać.
0: Ona miała taką kuzynkę z Köln, która przyjeżdżała i też była polską aktorką udającą Ślązaczkę mieszkającą obecnie w Niemczech.
2: Ślązko-babo.
0: Tak, i mniej więcej tak grała, więc może to była inspiracja dla postaci pani Steczkowskiej.
2: Leszek, proszę cię, nie rób tego.
0: A czemu mówi z amerykańskim akcentem w takim razie? Czy ona jest z Dortmundu, ale w Alabamie?
2: Trzeba tego posłuchać, żeby się dowiedzieć.
0: A propos rewelacyjnych seriali Świętej Wojny i tym podobnych polskich seriali, chcemy poświęcić teraz chwilę nowemu serialowi, który dopiero się pojawi i o którym informacje, mam wrażenie, w ciągu ostatnich 2 dni wypłynęły do internetu. Mianowicie Jan Cholubek, czyli autor największych serialowych hitów ostatnich lat, czyli Wielkiej Wody o powodzi 97 roku, głównie we Wrocławiu, i Jana Heweliusza, czyli o powodzi w bardzo małym lokalizacji na statku.
2: Tym razem nie bierze się za wodę, więc to skandal.
0: Tak, nie bierze się za wodę, ale krew nie woda, więc bierze się za krwawą historię zbrodni połanieckiej, tak zwanej. Ja kojarzyłem, że coś takiego było, kompletnie nie znałem szczegółów i tak jak jest wiele historii tam, nie wiem, mord we Włodawie, takich jakichś starszych historii zbrodniczych z polskiej przeszłości, które są interesujące, tak to jest coś, czego naprawdę ciężko sobie wyobrazić, że nie jest to scenariusz gotowy serialowo-filmowy i że coś takiego się wydarzyło.
2: Nie, to nigdy by na to nie wpadł.
0: Jest w tym taka charakterystyczna dla rzeczywistości mieszanka makabry i absolutnego absurdu i też klimatu bardzo charakterystycznego dla polskiej czasu Republiki Ludowej. Mieszaniny takiej ludowości wręcz po prostu jak z braci Grimm, gdzie jeszcze ci ludzie się jak w konopielce dopiero zelektryfikują i oni nie są Polacy, Ślązacy czy jacyś, tylko oni tutejsi, i już jednak w wchodzącej cywilizacji nowoczesności. Jest to historia zbrodni z lat 70. dokonanej na wsi, nazywa się to zbrodnia połaniecka, jako że dokonała się na trasie do Połańca. Jest to najbliżej w ogóle polskiemu Fargo, jak można sobie wyobrazić.
2: Ale jakby ktoś taką historię sprokurował, chciał ją napisać na potrzeby scenariusza czy do serialu czy filmu, to można by, mogłyby się podnieść głosy oburzenia, że to przecież to stawia nas w złym świetle, że takie rzeczy się nie dzieją, że to jakby jest jazda po ludziach, którzy mieszkają właśnie w małych miejscowościach, że oni tacy nie są, że przedstawia się ich jako właśnie zdziczałych ludzi, którzy nie mają kompasu moralnego, ale niestety tę historię napisało życie.
0: Tak, która też była zamiatana bardzo mocno za czasów poprzedniego reżimu pod dywan.
2: No właśnie, no bo jak to? My przynosimy wam szkołę, my przynosimy wam drogi, cywilizację, telefony i tak dalej, a wy się odwdzięczacie zbrodnią małaniecką.
0: O co, chodziło? Jest to historia wendety, nienawiści między dwoma wiejskimi rodzinami, która jak zwykle zaczyna się od jakiejś kompletnej małostkowości i głupot typu, że ktoś komuś jakąś wędlinę buchnął na weselu. Jest to historia lokalnego wiejskiego barona, faceta, który miał cegielnię w tamtych czasach i który po tym, jak jego rodzina została urażona, mówił, że wypleni kalitowe plemię. To kalitowie to druga rodzina. I już jakby zdążając ku końcowi, zbrodnia została dokonana na weselu, czy po weselu, w czasie kiedy rodzina, która padła jej ofiarą, wracała po boczem drogi w nocy do domu. Zostali ci ludzie rozjechani. Ale nie zostali rozjechani przez samotny, nieoznakowany samochód, czy też jelcza z budą. Zostali rozjechani przez autobus. A w zasadzie nawet dwa autobusy i taksówkę. Ale jak myślicie, no autobus to potężna maszyna, którą można kogoś rozjechać. Był to autobus pełen ludzi. Pełen ludzi, którzy zostali przez sprawcę zobowiązani do milczenia.
2: Do zmowy.
0: Do zmowy.
2: Był zostali... już taki film Zmowa, jak nam podesłał słuchacz informację z 1988 roku, ale kto go widział?
0: Zostali zobowiązani do milczenia. Każdy musiał pocałować krzyż, każdy dostał agrafkę, musiał przekuć palec, ślad krwi odbić na kartce,
2: nie
0: aby przysięga nabrała mocy. Dostali też łapówki, więc było to takie sakrum i profanum połączone, ale później jeszcze w późniejszym terminie zawiózł ich sprawca do kapliczki, do pobliskiej miejscowości i kazał im przed tą kapliczką przysięgać. Nie wiem, czy to jest spoilowanie, bo podejrzewam, że dowiemy się, my nawet nie chcemy za bardzo w szczegółach mówić, bo ja prześledziłem dwukrotnie tą historię i ciężko mi jest wszystkie jej niuanse zrozumieć tak naprawdę. Jest to porąbana historia.
2: Tak, tu ten tekst o tym, że nie da się zespoilować komuś kolejki górskiej w parku rozrywki nie pasuje za bardzo, ale no nie da się tego zespoilować i wydaje się, że ktoś tak uczony w filmie i serialu jak Jan Holoubek wam da taki spektakl, że będziecie szczękę zbierać z podłogi i pupę.
0: Powiem szczerze, że bardziej mnie to interesuje niż Jan Heweliusz i niż Wielka Woda, no bo to były jakieś takie właśnie kataklizmy, o których wszyscy wiedzą, wszyscy znają mniej lub bardziej szczegóły i były w czołówkach gazet, a to jest coś naprawdę z przeszłości już nam takiej, która się trochę zaciera.
2: I będziecie mogli się przekonać i to znaczy tak, materiał źródłowy jest do źródłowy, no, to znaczy kronikarski, powiedzmy. Są reportaże książkowe, filmowe, podcasty. Niezliczona liczba podcastów kryminalnych. Wasz ulubiony podcast kryminalny pewnie zrobił 3 odcinki o tym, więc możecie zobaczyć, przeczytać. Ja coś kojarzę, że właśnie będąc nastolatkiem gdzieś przeczytałem reportaż jeszcze w gazecie.
0: Wydawnictwa czarne pewnie.
2: Nie, taki wiesz, typu
0: w dużym
2: tam
0: formacie.
2: Na przykład, albo w jakimś weekendowym wydaniu i tam się ukazywały takie historie, czasem mrożące krew w żyłach i no to już, tak jak wiesz, jak pająka jakiegoś gazownika i tak dalej.
0: Wampira.
2: I to rozpalało wyobraźnię. Teraz zobaczyć to na ekranie, myślę, że będzie trzeba, ale nie wiem, czy też właśnie do końca. Nie wiem, czy będę w stanie sobie zafundować taką dawkę patologii i smutnego losu. Jak powiedziałeś o Fargo.
0: No? Czy to będzie, Fargo jest komediowe. No,
2: czy to
0: również
2: będzie komediowe?
0: Wiesz co, myślę, że nie będzie stuprocentowo szare i burę. Nawet ten, bo to wyrzucają nam słuchacze teraz od razu, że był film Zmowa. I tak był film Zmowa, film z tam lat 80. chyba. Znaczy on absolutnie nie był jakby adaptacją tej historii. Tam nawet oni zaznaczają, że to jest na motywach i jest jakby inspiracja pewna wzięta. I ten film też ma odcienie swoje, aczkolwiek no jest thrillerem perelowskim. Sprawia to wrażenie interesujących rzeczy. Na HBO Max będzie można obejrzeć serial, który nazywa się jak? Wśród Wielkiej Ciszy? Wśród Nocnej Ciszy?
2: Wśród Nocnej Ciszy.
0: Wśród Nocnej, tak, no bo to jeszcze do tego wszystkiego ta zbrodnia się wydarzyła po pasterce. Takie powiem po weselu, Boże drogi, tfu, po pasterce oczywiście. W noc między Wigilią Bożego Narodzenia a Dniem Bożego Narodzenia.
2: O rany zaczęłam czytać reportaż o tej sprawie, ale nie dałam rady tego dźwignąć.
0: No to teraz będziesz mogła obejrzeć serial pewnie 6-odcinkowy. Genezę zbrodni połanieckiej należy doszukiwać się w rodzinie połanieckich. Nie. Można w 48 roku, tak. Wówczas Jan Solida, dobra, nie kopiuj nam Wikipedii tutaj. Ale tak, zaczyna się to w ogóle jak w samych swoich, od plebiscytu trzy razy tak, w sensie plebiscytu tego powojennego, dotyczącego scementowania władzy socjalistycznej.
2: No tak, to można się doszukiwać, nawet bym powiedział, że tam ona jest, geneza tego konfliktu, ona tam jest, tylko że no streszczanie teraz całej sprawy tej, zresztą no, tu wybrałeś taki najbardziej jaskrawy, ten, to, moim zdaniem ten zapalnik, czyli ta kiełbasa nieszczęsna, to wesele, po którym...
0: Co byłeś w stanie komuś to ukradć, zrobić, kto ukradł ci kiełbasę z wesela? To nawet nie ukradł, to było tak, że oni byli umówieni, że ona może zabrać jakąś wędlinę, ale ona zabrała więcej niż oni uważali, że jej pozwolili.
2: Nie, tam
0: ile potem, kiełbasy by ktoś musiał zabrać potem, ci z wesela, żebyś go doszło, rozjechał nie, autobusem?
2: Potem doszło do takiej jakiejś... To, czy rozmawiałem o tym?
0: Ja znam odpowiedzieć.
2: Co by musiało się stać?
0: Jak dużo kiełbasy musiałby ci zabrać z twojego wesela,
2: jestem
0: żebyś
2: pamiętliwy.
0: Go rozjechał autobusem?
2: Jestem pamiętliwy,
0: ja wiem,
2: ale...
0: Ja właśnie zastanawiam się, czy jedną pałkę, czy półtorej.
2: Nawet kiełbasa by nie miała znaczenia, tylko czy ktoś się wyprze tego. Bo bym powiedział...
0: Jaka kiełbasa?
2: Ile byś nie wziął, ale przyznaj się.
0: Właź pod autobus!
2: To nie trochę taki ma polski śmieszków, beef, Maciej, ze zbrodni. Tam ludzie prawdziwi i dramaty. To napisał nam słuchacz, że pani, która odpowiedziała w familiadzie, że więcej niż jedno zwierzę, to lama musiała zmienić miejsce zamieszkania.
0: Owca. Tak. Powiedziałeś owca.
2: Owca.
0: Musi zmienić miejsce zamieszkania.
2: Tak, musiała zmienić miejsce zamieszkania, bo się jej to położyło cieniem na życiorysie nauczycielki. To pomyśl sobie, jak bardzo wpłynęła zbrodnia połaniecka na tych wszystkich ludzi.
0: Dobry proch nos wzbogaca.
2: Ten facet zostanie sołtysem, prezydentem miasta, czy tym burmistrzem.
0: Myślę, że tak.

0: Tomasz, po dziewiątej.
1: Tomasz Morello.
0: W kolabie.
1: Znikap. Bardzo hałaśliwa muzyka młodzieżowa.
0: Ciekawe, jaka muzyka. Taką młodzież lubi.
1: Ciekawe, jaka muzyka będzie w serialu. Wśród nocnej ciszy. Pewnie jakaś pasterkowa kolęda. No ciekawe.
0: Musisz zacząć ćwiczyć kolędy.
1: Tak. Patrzę sobie, jakie polskie seriale powstały na kanwie prawdziwych wydarzeń.
0: Wszystkie je prawie już wymieniliśmy, więc ich jakoś szalenie dużo ich nie powstało. Łowcy skór, no to był dokument, a nie serial w zasadzie. I to z niedawna. Nie dało się tego oglądać. To chyba tylko 3 odcinki były, ale bardzo ciężko się to oglądało.
1: Ale w sensie, że materia była ciężka, czy
0: wiesz
1: ciężko
0: co?
1: Szło?
0: Człowiek zapomina, jak strasznym miejscem była Polska lat 90.
1: Była Łódź.
0: No, a Łódź to już w ogóle. To już nawet na tle Polski lat 90. była okropnym miejscem. Że teraz sobie żyjesz i tak sobie myślisz, że krok po kroczku żeśmy zmierzali do jakiegoś bardziej do normalności, ale przez takie po prostu aberracje i patologie i bagna, żeśmy do niej się zbliżali, że w zasadzie takie rzeczy to były, że i artyści wówczas jeszcze nie internetowi, ale jacyś tacy rozpowszechniani na dyskietkach i robili sobie żarty z tego, że tam powolonik i to było znormalizowane przez to, że było czymś, co w tamtej rzeczywistości było w stanie uwierzyć, że kierowcy karetek mogą się dogadać z właścicielami domów pogrzebowych i znaleźć jakoś przecinające się interesy, wspólny interes, nad którym mogliby pracować, więc to mnie bardziej dobijało. To tak jak nie lubię oglądać filmu Psy, czy Psy 2, bo bardziej przeraża mnie po prostu to, że coś takiego się wydarzyło i w zasadzie żyjemy w rzeczywistości, która wzruszyła na to ramionami.
1: To wiele takich z polskich produkcji musi
0: specjalizowaliśmy się kiedyś w tym.
1: No tak, no a w którym to było, w którym to serialu czy filmie, w jakimś Pitbullu, były też takie zainscenizowane kulisy z prokurowanych.
0: Tak, w Pitbullu było tak, że odtwarzali te różne głośne sprawy i z Leperem, ale tam była też strzelanina w Magdalence.
1: Też, no.
0: W którymś sezonie było tak, że była ta strzelanina u ciebie na Kabatach, przed tym kościołem takim dziwnym na Stokłosach.
1: Serio?
0: Tam kiedyś była taka strzelanina, że samochodem jeździli, strzelali do siebie i to też pamiętam było w Pitbullu. W Pitbullu,
1: no,
0: to, w tym kryminalnym serialu.
1: To myśmy to sobie oglądali w wiadomościach gdzieś tam może, albo czytali o tym w internecie, że to była po prostu strzelanina, a w serialu nagle ktoś nam odkrywa teorię spiskową dziejów, że to właśnie wojskowe służby wywiadowcze albo Urząd Ochrony Państwa maczał w tym palce i na pewno gdzieś ktoś marionetkami poruszał. No i czy to ma po prostu zrobić na tobie wrażenie i właśnie tak jak powiedziałeś, wzruszysz ramionami i pójdziesz spokojnie do roboty, czy w następnym wydaniu serwisu informacyjnego dowiesz się, że podjęto śledztwo i nadzwyczajne kroki, żeby wyjaśnić tę sprawę, którą
0: albo
1: odkryli tam.
0: Albo wbijesz się na antenę. Ty pamiętasz taki film netflixowy o tym, że ktoś się właśnie
1: wbił na antenę w telewizji polskiej?
0: W TVP, tak? W jakimś teleturnieju?
1: Pamiętam.
0: W ogóle
1: i to była sprawa prawdziwa.
0: No tak, o to chodzi.
1: Że ktoś wziął zakładników, dlatego ja zawsze zamykam drzwi do studia tutaj, bo myślę sobie, że przyjdzie ktoś
0: na pewno,
1: do Radia Campus.
0: Na pewno, powie 12 osób, które nas słucha, to teraz oni usłyszą
1: skutera,
0: całą prawdę o wszechświecie.
1: Skutera puśćcie.
0: Lecimy bez problemu.
1: I trochę o witaminie D tutaj bym powiedział.
0: Za mało jej przyjmuję.
1: Nie wpuszczamy na antenę. Ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich 15
0: wariatów.
1: Słuchaczy. Tak jest. Nie mówimy wariaci, tylko osoby
0: wariackie.
1: Wariackie, tak jest. I co?
0: Tak leci to życie. No.
1: Tak oto.
0: Coś tam jeszcze miałem opowiedzieć, ale to może innym razem. Na basen nie pójdę. Nie pójdę.
1: Nie ma co iść na basen, bo już się sezon letni
0: skończył.
1: A propos
0: teorii spiskowych, to Koper ma teorię spiskową, że mało piszą o tym serialu Wśród Nocnej Ciszy, ale to specjalnie, że oni usuwają wszystkie informacje o tym po to, żeby ludzie nie przeczytali przed lekturą serialu i nie poznali sprawy na własną rękę,
1: tak,
0: tylko żeby siedli i obejrzeli
1: to
0: serial.
1: Znaczy, tak, bo ty mi powiedziałeś, to jest taka powiedzmy szurnięta trochę teoria, ale powiedziałeś Koper... Pogadamy tutaj o zbrodni połanieckiej. Więc ja wpisałem sobie zbrodnia połaniecka i wyskoczyły mi źródła.
0: Znaczy, między innymi na przykład Jan Holubek na Wikipedii i na Filmwebie nie ma tego zaznaczonego jako coś w swoim dorobku, mimo tego, że zazwyczaj takie rzeczy, które już wiadomo, że zaraz wejdą, są na tych stronach.
1: Po czym wróciłem do domu, minęło chwilę, odkąd się widzieliśmy, wróciłem do domu i myślę sobie, a no tak, muszę przeczytać o tym, co się wydarzyło, żeby trochę wiedzieć, co jest grane i żeby mieć coś do powiedzenia na ten temat.
0: CS5.
1: I wpisuję sobie Jan Holubek, serial HBO i widzę tam podczas pasterki w 72 roku, coś tam, rodzina, dzieci, znajomi, wielka zbrodnia. I szukam tej nazwy tej miejscowości, nie? Tego hasła zbrodnia połaniecka, które mi kompletnie wyleciało z głowy. I nie mogłem tego znaleźć. No to dobra. Ale jest napisane, że na bazie reportażu książkowego. No to i podany tytuł. No to wpisuję ten tytuł na portalu o książkach. I tam znowu czytam.
0: Na portalu o książkach. Tak. Lubimy czytać.
1: I tam znowu ten portal. Taka krótka notka o tym, o czym jest ten reportaż. Znowu nie wymienia z nazwy tego zasmarkanego połańca, tej sprawy połanieckiej. I znowu nie mogłem znaleźć tych wszystkich podcastów kryminalnych, których chciałem posłuchać.
0: Żebyś zaczekał na serial po prostu.
1: I to jest moja teoria.
0: HBO manipuluje internetem polskim.
1: Tak. Wyrugowano z internetu informacje o tym, żebyście po prostu nie znaleźli i żeby to była dla was świeżyna, ale już my trafiliśmy na ślad tej afery i właśnie takie dla was wyjaśniliśmy.
0: Swoją drogą, o tym serialu, może nie tyle, że przypomniała mi, ale słyszałem rozmowę naszej koleżanki z pracy o tym, że serial Wśród nocnej ciszy, która ostatnio, jako że wie, że my się interesujemy filmami, serialami, przyszła do mnie i mówi, że świetny serial widziała. Mówię, jaki? On mówi, kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa. Menu chyba. Pierwsza rzecz, to mi przychodzi do głowy, no był taki film na Menu, mówię, no ale grał w nim ten facet, który grał Hannibala Lectera.
1: Anthony Hopkins.
0: Ona, nie Anthony Hopkins. Ten, który miał smoka na plecach. Więc ja po prostu, mi jakieś bardzo odległe synapsy w mózgu skleiły, że ona miała na myśli Boże, tego Amona Gotta, jak się teraz ja mam zaćmienie, jak się nazywa ten Ralpha Fiennesa, który nie grał Hannibala Lectera, grał w filmie Czerwony Smok, który jest prequelem Milczenia Owiec, w którym pojawia się Hannibal Lecter, ale Ralph Fiennes gra w nim zupełnie innego mordercę, właśnie gościa z czerwonym smokiem na plecach, który jednocześnie grał w filmie Menu, nie Anthony'ego Hopkinsa, ani nie Hannibala Lectera, tylko że film Menu nie jest serialem, więc mówię jej, nie, ale to nie serial. A ona mówi, a taki długi był, myślałem, że to serial, więc ona tak jak ty zasypia,
1: bo to był
0: i jak kolejnego dnia ogląda, to myśli, że to jest kolejny odcinek.
1: Wiesz co, bo to była premiera gdzieś w jakimś VOD-sie, to na Netflixie albo coś. I
0: co leci na VOD-sach? Seriale.
1: No tak. A kto gra jeszcze w serialach? W serialach gra na przykład Anna Taylor-Joy, bo jeszcze wcześniej ona była w tym serialu o szachistach.
0: Szachuje.
1: I potem ona się pojawiła w tym
0: Gambit Królowej nazywał się ten serial. Grał w nim Marcin Dorociński, którego film już dzisiaj obejrzy Koper, gdyż Koper dzisiaj został zaproszony. Ja nie zostałem, ale Koper został zaproszony na uroczystą premierę.
1: Wbijaj, dawaj, ale...
0: W pałacu na uroczystą premierę filmu The Doll po angielsku.
1: Nie w pałacu,
0: po polsku.
1: Tylko w pałacu filmowym, czyli w kinie.
0: Lalka z Marcinem Dorocińskim, panem Konratem, jak on imię? Konrad.
1: Marek.
0: Markiem Konratem i Plejadą Gwiazd, ekranizacją lektury szkolnej, którą ostatnio sprofanował Netflix, jak wszyscy mówią. Bo tak moglibyśmy obejrzeć dwie wierne ekranizacje, jedną w formie serialu, drugą w formie filmu, ale odebrali nam tą
1: teraz
0: możliwość.
1: Teraz możemy obejrzeć jedną niewierną i jedną wierną. I dzięki temu możemy sobie wybrać
0: to prawie jak z Łęcką.
1: Drogę.
0: Nie możesz się doczekać?
1: Nie mogę się doczekać? No jasne, z przyjemnością zobaczę i będę miał już wyrobioną opinię na temat jednego i drugiego dzieła.
0: A teraz obejrzałeś serial do końca?
1: Tak.
0: Wow.
1: Bardzo...
0: Biłeś brawo?
1: Nie, no nie biłem brawo, ale nie było problemu, żeby dokończyć. To jest 6-odcinkowa seria. Dwa wieczory i gotowe. I całkiem angażująca, to muszę przyznać. Czy to mi w ogóle, już mówiliśmy o tym ze 3 razy, że mi nie przeszkadza, że tam się pozmieniało trochę.
0: Ale zacząłem od Marcina Dorocińskiego, który grał w Gambicie Królowej, oczywiście Rosjanina, rosyjskiego szachowego mistrza. I dużo głosów na temat, tak jak dużo głosów na temat netflixowej wersji było, że bohaterowie są antypatyczni, na, że przede wszystkim kompletnie nie ekranizuje książki ten serial. Tak tutaj dużo głosów się odzywa, kto by nie chciał Marcina Dorocińskiego. Że Wokulski miał nie być atrakcyjnym mężczyzną, nie być cool mężczyzną, tak jak w netflixowej lalce, nie być jakby poza tym, że jest parweniuszem i nie jest arystokratą, nie jest człowiekiem z towarzystwa, to po prostu jest nieatrakcyjny
1: to
0: dla
1: tejże. To ja się mogę wypowiedzieć w tej
0: damy.
1: Kwestii,
0: no,
1: ponieważ jestem szalenie przystojnym mężczyzną i uważam, że nie każda mnie chce.
0: Niemożliwe, Koper, no. Niemożliwe.
1: I zobacz, więc ja współczuję tutaj Marcinowi Dorocińskiemu, bo na pewno, tak jak ja, ma on takie swoje wady, które zostaną uwypuklone na ekranie.
0: Za bardzo się troszczy.
1: Tak,
0: zbyt umięśniony.
1: Zbyt inteligentny. Onieśmiela wszystkich swoim sprytem i talentem do prowadzenia interesów. Oraz nienagannym kostiumem.
0: Kiedy jesteś z nim, wszystkie kobiety się na niego rzucają, więc nie jesteś w stanie wytrzymać tej konkurencji po prostu. No, zobaczymy.
1: Może... Z przekory po prostu go odrzucają.
0: Z przekory. Tyle chyba w dzisiejszym porannym programie Radia Campus. Użyli panowie terminu, który pasuje do netflixowego The Dole na motywach powieści. Tak, jest to idealnie wyjaśnione, dlaczego nie ma nic wspólnego z powieścią. I nikt tego zresztą nie ukrywał. Nawet twórcy mówili, że wcześniej miała być to taka w ogóle bardzo luźna ekranizacja i uwspółcześniona, że mieli ze sobą na Messengerze rozmawiać, czy tam na smartfonie, ale jednak zdecydowali inaczej, więc jest to zdecydowanie na motywach powieści.
1: Sporo facetów jest singlami z wyboru kobiet, napisał nasz stały słuchacz.
0: Involuntary celibate, zgadza się.
1: Takim hasełkiem, a weź przywróć jeszcze tego Fisza i Szczyla tam.
0: Co?
1: Tam skasowałeś taki utwór z playlisty.
0: Dobrze. Zobaczymy, czy się uda.
1: Mhm. Dobra, bo on taki, myślę, że jesienny, sentymentalny.
0: Nie chciała dzisiaj konsoleta z nami współpracować, więc wybaczcie.
1: Psuła się i były chochliki u nas w studiu obecne,
0: zwłaszcza
1: ale...
0: Zwłaszcza przed 7:30.
1: Nie może być tak, to
0: jeden
1: nam...
0: Jeden chochlik. Ale bardzo przystojny, prawie jak Marcin Dorociński.
1: Szpakowaty ledwie, ale już wiadomo, że ma coś...
0: Szpakowaty, bocianowaty trochę.
1: Coś do powiedzenia, bo zna życie. I zna, wie, że jak się psuje konsoleta, to trzeba zachować zimną krew.
0: Pięścią w nią walnąć. Dobra, tyle tych mądrości. Dzięki wielkie, za chwilę jeszcze serwis w Radiu Campus, a później
1: zdrowia i jeszcze raz
0: dzięki,
1: pieniędzy.
0: Dzięki, pozdro.
1: Hello. Radio Campus.
2: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

kocham kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

0: Dance Poranek. Jakby nie było sentymentalnie i miło i wesoło, to teraz będzie poważnie. 9:30 w Radiu Campus. Łukasz Górski w studiu ma dla was wiadomości.
1: Akademickie Radio Campus.
2: W serwisie. Leon XIV zakończył wizytę we Francji. ONZ o kryzysie humanitarnym oraz pomysł MSWiA na poprawę bezpieczeństwa w Polsce.
1: Wiadomości.
2: Papież Leon XIV zakończył historyczną pielgrzymkę do Francji. Watykan organizuje komisję, która będzie miała na celu pokazanie światu, co stolica apostolska myśli na temat sztucznej inteligencji. Chcemy dyskutować o tym, jak jej używać, jakie są jej minusy, jakie są plusy. W ten sposób papież podczas konferencji prasowej w samolocie odniósł się do swoich głośnych wypowiedzi na temat AI. Podczas samej wizyty we Francji Leon XIV odniósł się również do wzrostu ekstremizmu w Europie, a także potępił liberalizację aborcji i eutanazji. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców ostrzega przed ogromnym kryzysem humanitarnym. Wszystko z powodu słabnącego międzynarodowego finansowania organizacji pomocowych. Od 2024 do 2025 roku środki przekazane UNHCR spadły z ponad 5 miliardów dolarów do zaledwie 4 miliardów. Do końca lipca bieżącego roku otrzymano jedynie 32% sumy niezbędnej na 2026 rok, podczas gdy potrzeby są historycznie wysokie. Blisko 8,3 miliona uchodźców może być w tym roku pozbawionych pomocy, głównie w Sudanie Południowym, Syrii oraz Afganistanie. Impas polityczny w Szwecji. Pomimo zwycięstwa w wyborach, liderka partii robotniczej socjaldemokraci Magdalena Andersson zrezygnowała z misji tworzenia rządu. Wszystko za sprawą skrajnej partii lewicy, która poparła kandydata centroprawicy na przewodniczącego parlamentu. Głosy partii lewicy domagającej się własnych ministrów w przyszłym rządzie są konieczne, aby mieć większość w parlamencie. Sytuację podgrzewa wszczęte przez prokuraturę śledztwo dotyczące płacenia za głosowanie na kandydata partii lewicy Mohameda Alego. Pochodzący z Somalii polityk zrezygnował już z piastowania urzędu. MSWiA zapowiedziało program oznaczenia wszystkich punktów schronienia międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, czyli niebieskim trójkątem na żółtym tle. Ma to się stać do końca roku. W Polsce jest 86 tysięcy takich miejsc, które można wyszukać w aplikacji gdziesieukryć.pl. Większość z nich oznaczono jako punkty o ograniczonej dostępności, co oznacza, że mogą być otwarte w określonych godzinach lub po kontakcie z zarządcą. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie ma prawnego obowiązku udostępnienia takiego obiektu.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.

0: to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama. Minęła 10.30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
2: Akademickie Radio Campus.
1: W serwisie proponowane zmiany w podatkach, napięcie na Półwyspie Koreańskim oraz przełomowy lot w kosmos.
2: Wiadomości.
1: Trwa posiedzenie rządu. Jednym z głównych tematów jest ustawa budżetowa na przyszły rok.
3: Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki podatkowej 12%. Wprowadzona zostanie nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych.
1: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany będą musiały zostać zatwierdzone jeszcze przez Sejm i Senat, a następnie otrzymać podpis prezydenta. Rośnie napięcie na Półwyspie Koreańskim. Rząd w Seulu oskarżył swojego północnego sąsiada o podłożenie miny, która raniła tydzień temu trzech żołnierzy. Oprócz tego północno-koreański reżim krytykuje amerykańskie plany dostarczenia Korei Południowej okrętu podwodnego z napędem atomowym. Napięcie między państwami rośnie nieprzerwanie od 2024 roku. Po raz pierwszy od dawna ucierpieli jednak żołnierze jednej ze stron konfliktu. Rakieta Starship należącej do Elona Muska firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła na niej 26 satelitów. Niestety lot skrócono z powodu problemów z silnikami. Nie zmienia to faktu, że maszyna bezpiecznie wodowała na Pacyfiku. Starship to najpotężniejsza rakieta kosmiczna w historii. Ma kluczowe znaczenie dla powrotu załogowych misji na Księżyc zaplanowanych przez NASA na 2028 rok.
2: Pogoda.
1: Na zakończenie serwisów tradycyjnie prognoza pogody. Dwa ostatnie dni września przyniosą nam iście letnią aurę. Temperatury w Warszawie będą dzisiaj oscylować w okolicach 20 stopni. W nocy mogą spaść do 11 stopni. Jutro, choć pochmurnie, dalej będzie ciepło. Termometry pokażą 20 stopni.
2: Tu Campus. 97,1 FM.

Słyszę niewiele to szelest, liści dalej, trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń,

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, urem brak.

Scream z kawałkiem Closer. W taki sposób rozpoczynamy dzisiejszy kampus główny o 11.07 i tak do godziny 13.00. Będziemy mówili o nauce, o tym, co nowego w świecie nauki oraz o sukcesach polskich studentów z Politechniki Warszawskiej, którzy ostatnio stanęli na podium w prestiżowym konkursie budowania, a później latania i wykonywania przeróżnych zadań dronem. Na czym to wszystko polegało? O tym w dzisiejszym programie. Zapraszam, Kuba Łasicki.

0: Kampus Główny.
1: Pierwszym badaniem naukowym, które chciałbym wam dziś przedstawić, jest dość odkrywcze badanie przeprowadzone przez polskich naukowców, którzy doszli w końcu do wyjaśnienia, w jaki sposób gatunki między sobą się porozumiewają, a może w inny sposób, jak jeden gatunek może skorzystać na porozumiewaniu się drugiego gatunku w życiu lasu. Chodzi o badanie, które zostało przeprowadzone na gryzoniach w polskich lasach przez Polską Akademię Nauk i sprawdzało, w jaki sposób gryzonie mieszkające w lesie wiedzą, kiedy jest bezpiecznie, na jakim obszarze, i dzięki temu mogą wówczas wtedy wyruszyć na żer, nie będąc narażonym na działalność drapieżników, ponieważ już od dawna ekolodzy wiedzą, posługują się terminem krajobraz strachu, czyli zjawisko, które tłumaczy, dlaczego dzikie zwierzęta instynktownie omijają miejsca, w których wyczuwają aktywność drapieżników. No i teraz polscy naukowcy postanowili przy 24 leśnych karmnikach zainstalować fotopułapki i przez kilkanaście nocy z ukrytych głośników odtwarzać różne dźwięki. Albo nawoływanie polującego puszczyka, czyli głównego wroga gryzoni w polskich lasach, śpiew słowika szarego oraz absolutną ciszę, i sprawdzić, jak chętnie wówczas te gryzonie będą wychodziły na żer. No i właśnie, gdy słyszały puszczyka, no to oczywiście wiedziały, że jest niebezpiecznie i raczej próbowały się ukryć w swoim jakimś tam zbudowanym schronieniu. Lecz gdy słyszały dźwięk słowika, no to wiedziały, że ten słowik musi nie widzieć żadnego puszczyka, żadnego drapieżnika w koło, więc to dla gryzoni był znak, że miejsce jest bezpieczne. I właśnie wtedy najchętniej takie myszy, inne gryzonie wychodziły na to, na żer, aby samemu odsłonić się w jakiś sposób, bo ponieważ dzięki nawoływaniu, dzięki porozumiewaniu się innego gatunku, wiedziały, że ta przestrzeń może być bezpieczna. Jest to dość odkrywcze badanie, które wyjaśnia zachowanie zwierząt, które wcześniej było niewiadomą dla naukowców. No i właśnie ta analiza prawie 13 tysięcy nagrań wideo przyniosła takie wnioski, o których można w większym stopniu przeczytać na stronie nationalgeographic.pl, ponieważ to nie jedyne wnioski wyciągnięte z tego badania. Here we go again.

0: Kampus Główny.
1: Zanim pierwsza rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, to jeszcze krótka informacja o tym, że rozpoczyna się ten bardzo głośny co roku plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. To już 11. edycja w tym roku, której jak zawsze jest celem wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodzieży słów, określeń lub wyrażeń. Od wczoraj można już zgłaszać swoje propozycje. Do 25 października zgłoszenia będą otwarte. Każdy może zgłosić takie słowo, które w tym roku przybrało na popularności wśród młodzieży, wraz z jego wyjaśnieniem, z wyjaśnieniem jego znaczenia. To jest plebiscyt jak co roku organizowany przez wydawnictwo naukowe PWN, więc też nie wystarczy tylko zgłosić takiego słowa. Później do zgłoszeń zasiada jury, w którego składzie są naukowcy, członkowie Rady Języka Polskiego, jak na przykład profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor habilitowana Anna Wileczek, która jest założycielką i kierowniczką Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. W jury także chociażby redaktor Bartek Chaciński, językoznawca, publicysta i właśnie członek Rady Języka Polskiego. Także licencjat lingwistyki stosowanej i student lingwistyki drugiego stopnia Jakub Kostecki, a więc też powiedzmy tutaj właśnie przedstawiciel tej młodzieży zasiada w jury. Później właśnie ci jurorzy oceniają zgłoszone słowa i w listopadzie będzie trwał etap głosowania, żeby na koniec roku w grudniu rozstrzygnąć plebiscyt i dzięki temu poznamy młodzieżowe słowo roku 2026. W ubiegłym roku, można jeszcze szybko przypomnieć, że decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szpącić.
2: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe.

0: Kampus Główny.
1: Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w sieci oraz nauczenie ich tak zwanej higieny cyfrowej to jedno z wyzwań dla dzisiejszych rodziców. W tym celu często w rodzinach są ustalane zasady korzystania z internetu. Jak wynika z badania nastolatki przeprowadzonego przez NASK, dzieci często nie mają pojęcia o zasadach, które deklarują dorośli. No i skąd ta różnica i dlaczego domowe ustalenia nie dla wszystkich są jasne? O tym będziemy rozmawiać z Julią Piechną, ekspertką z działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Najpierw lekcje, później komputer. To jest taka zasada, która mi od razu przyszła do głowy, najczęściej powtarzana, taką, którą kojarzę z dzieciństwa. A jakie jeszcze zasady ustalają rodzice ze swoimi dziećmi najczęściej?
2: Ja myślę, że warto zacząć od tego, że rodzicom się wydaje, że ustalają zasady, czego nie potwierdzają same dzieciaki. To znaczy widzimy tutaj dosyć mocną rozbieżność między deklaracjami rodziców a perspektywą młodych ludzi. To znaczy prawie 60% rodziców deklaruje, mówi o tym, że ustala zasady korzystania z technologii cyfrowych w swoim domu, ale ich dzieci tego nie potwierdzają. Jakaś część oczywiście potwierdza, bo 20% młodzieży potwierdza, tak, że jakieś zasady są. Najczęściej wskazują na czas. Rodzice wprowadzają limity, jeśli chodzi o korzystanie z czasu, tak, z tego, ile młodzi ludzie mogą korzystać z tego czasu. Rodzicom się wydaje, że prowadzą rozmowy profilaktyczne ze swoimi dziećmi na temat bezpieczeństwa, na temat ich doświadczeń w internecie, natomiast tego też młodzież nie potwierdza. I tu myślę, że są różne tak naprawdę przyczyny tego. Myślę, że jedną z takich przyczyn jest generalnie różne rozumienie słowa, pojęcia, zasady. Dlatego, że rodzice, to jest tak, że rodzice uznają za zasady takie nieformalne ustalenia, rzucone trochę tak mimochodem. To są takie arbitralne działania, narzucone z góry często. To nie jest tak w wielu przypadkach, że rodzice siadają ze swoim dzieckiem przy stole i rozmawiają, że umawiamy się na to, na to i na to i dziecko się na to zgadza i rozumie te zasady. To nie jest kontrakt, to nie jest umowa, więc dzieciaki mają takie poczucie, że to zostało gdzieś tam im narzucone, gdzieś mimochodem, nie uznają tego jako taki gdzieś tam taki stabilny system normatywny. To jest coś narzucone niejednokrotnie z góry, nie jest przegadane, więc jakby dzieciaki czują, że w tym nie uczestniczą, tak, że nie mają jasno określonych tych zasad, że one są niejasne, że one są niekonsekwentne i stąd, wydaje mi się, to też wynika. Inna kwestia to też taka, że my widzimy, że częściej rodzice stosują pewne zasady, czy też czuwają nad tym bezpieczeństwem dzieciaków w przypadku tych młodszych dzieci. Kiedy dziecko jest starsze, to rodzice rezygnują z pewnych zasad, nie czuwają, trochę się oddalają, co też wynika z różnych oczywiście przyczyn. Wiadomo, że dzieciaki dojrzewają, one potrzebują więcej swobody, więcej autonomii, ale my obserwujemy, my to nazywamy paradoksem wycofania, bo kiedy pytamy rodziców o ten wiek, kiedy jest najwięcej zagrożeń, to oni wskazują na ten wiek nastoletni, między 10 a 13 rokiem życia dziecka, a jednocześnie jest to ten moment, kiedy rodzice zaczynają się wycofywać z takiego czuwania nad tymi aktywnościami sieciowymi. Właśnie w tym momencie, kiedy te dzieciaki są w bardzo dużym stopniu narażone na różnego rodzaju zagrożenia, bo zaczynają korzystać z mediów społecznościowych, potrzebują kontaktów z innymi osobami, są aktywniejsze, bardzo często już dostają swój telefon, swój pierwszy telefon z dostępem do internetu. Więc tych rozbieżności jest sporo.
1: Czyli to rodzice... można powiedzieć, że ta rozbieżność wynika z tego, że rodzice myślą, że ustalili te zasady, ale dla dzieci ta rozmowa w ogóle nie była formalnym ustaleniem konkretnych rzeczy. Ale jednocześnie nastolatkowie, którzy deklarują, że rzeczywiście takie zasady funkcjonują, to jedynie 12% badanych twierdzi, że je przestrzegają, że ich przestrzegają w praktyce.
2: Tak, rzeczywiście młodzież nie zawsze przestrzega tych zasad. Jeżeli czuje, że one są, też nie zawsze przestrzega, bo brakuje jakichś konsekwencji rodziców i jest tak, że się po prostu do nich nie stosują. I znowu, mi się wydaje, że to po prostu wynika z tego, że to nie zostało dobrze przegadane z dzieciakami. Że dzieciaki nie zawsze rozumieją, że to jest dla ich dobra i nie rozumieją, po co te zasady są wprowadzane. To nie jest tak, że siadamy przy jednym stole i rozmawiamy. Mogą to odczuwać jako taki nadzór, kontrolę. Zresztą mamy też drugie badanie style cyfrowego rodzicielstwa, które jest bardzo, bardzo ciekawe, bo one pokazują w ogóle, jakie style rodzicielstwa, jeśli chodzi o tą technologię cyfrową, mamy dominujące, a które są mniej dominujące. Okazuje się, że najwięcej tak naprawdę mamy rodziców niezaangażowanych. I to jest 35% rodziców, którzy się nie angażują w te cyfrowe życie swoich dzieci, w to, co one tam przeżywają, z czym się mierzą, czego doświadczają. Z różnych przyczyn, z braku czasu, z braku kompetencji, z różnych obaw, z takiego poczucia, że dzieciaki w zasadzie te problemy ich nie dotyczą, ich dzieci. I to jest niepokojące, dlatego że no, te światy online, offline, tak to jest, my tego nie możemy rozdzielać, tak? Dzieciaki prowadzą bardzo dużo rzeczy tak naprawdę i kawał swojego życia i kontaktów po prostu jest związana z ich aktywnościami online, więc tych rodziców niezaangażowanych mamy sporo, a druga grupa, taka najintensywniejsza, 26% to jest taki styl liberalny, czyli rodzice oddają swobodę dzieciom, bo im ufają i może się wydawać to pozytywne, natomiast jak analizowano dane, nasi badacze zaczęli analizować dane, to okazało się, że tutaj niestety tą swobodę rodzice oddają właśnie w tym momencie, to jest ten właśnie paradoks wycofania, w tym momencie, kiedy tak naprawdę według nich dzieciaki mają najwięcej tak naprawdę zagrożeń, są wystawione najwięcej zagrożeń i w tych rodzinach niestety brakuje tych rodziców w momencie kryzysu, kiedy dziecko doświadcza zagrożeń, tych rodziców po prostu nie ma, bo oni się wycofali, tak? Oni oddali swobodę tutaj dzieciom, które nie mają jeszcze takich pełnych kompetencji społecznych, aby sobie z pewnymi trudnymi sytuacjami poradzić bez ich wsparcia. No, więc brakuje nam tych rodziców zaangażowanych, którzy stanowią tylko 18%. Ci rodzice zaangażowani to są rodzice, którzy z jednej strony wprowadzają mocne zasady, które z dzieciakami przygadują, ale z drugiej strony są tym bezpiecznym, zaufanym dorosłym, do którego dziecko przyjdzie w trudnej sytuacji, nie będzie się obawiać, bo w przypadku kontrolujących rodziców, to one będą się bać, że po prostu dostanie szlaban, że rodzic obwini, że się zdenerwuje, bo to dziecka wina, że tam do czegoś doszło, więc no tu mamy różne sytuacje i brakuje nam trochę tych rodziców takiego zagłębienia się po prostu w to życie, w taką rozmowę z dzieckiem, taką obecność uważną.
1: Pozostaje więc pytanie w takim razie, jak rozmawiać z dziećmi, aby to może wyszło trochę lepiej i aby dzieci zrozumiały, jakie funkcjonują zasady i żeby obie strony to w ogóle rozumiały, i o to chcę spytać w drugiej części naszej rozmowy, do której za chwilę wrócimy.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy na temat zasad, które mają panować między rodzicami a dziećmi. One czasem są ustalone w rodzinie, a czasem nie. Zasady dotyczące używania internetu, czy także po prostu tego świata cyfrowego. No i powiedzieliśmy, że jest bardzo duża rozbieżność między tym, co deklarują rodzice, a dzieci. I często rodzice myślą, że takie zasady ustalili, a dzieci w ogóle o nich nie wiedzą, bądź po prostu ich nie przestrzegają. Jak w takim razie jako rodzic możemy rozmawiać z nastolatkiem w taki sposób, aby te zasady były zrozumiałe dla obu stron, no i też żeby zachęcić nasze dzieci do tego, aby te zasady przestrzegały?
2: Ja może zacznę od tego, że jeżeli taką rozmowę chcemy zacząć, kiedy dziecko jest nastoletnie, a tej rozmowy wcześniej nie było, to może być duże wyzwanie. Myślę, że w zasadzie od samego początku, kiedy obserwujemy nasze dorastające dziecko, czasami bardzo małe, powinniśmy już krok po kroku wprowadzać rozmowy na temat cyfrowych technologii. Dzieci pewne rzeczy widzą w przedszkolu, style i korzystania w ogóle z technologii cyfrowych są bardzo różne. Jedno dziecko w przedszkolu już coś gra, w jakąś grę komputerową, inne kompletnie nie. Jedno dziecko w przedszkolu ma już swój telefon, inne nie, więc dzieci też słyszą, obserwują. Takie rozmowy wprowadzamy od samego początku. One muszą być dostosowane oczywiście do możliwości takich rozwojowych, emocjonalnych dziecka, odpowiednio dobrany język. Rozmawiamy o tym bardzo normalnie, jak o każdej innej aktywności, jakby nie strasząc dzieci, ale ostrzegając odpowiednio, rozmawiając w ogóle o tym, czym jest internet, jakie w zasadzie czemu służy i co ewentualnie tam może być niepokojącego. I znaczy bardzo ważne jest w ogóle budowanie od samego początku takiej w dziecku takiego poczucia, że ono może przyjść do rodzica w momencie, kiedy coś się zaniepokoi, tak? Że nie zostanie skrytykowane, że nie zostanie obwinione za coś, że to jest ta bezpieczna ostoja, tak? Dziecko nie może się bać przyjść do rodzica. Jeżeli my będziemy je krytykować, jeżeli my będziemy wyśmiewać jego aktywności, to ono po prostu do nas nie przyjdzie. Musimy się liczyć z tym, że dzieci mają bardzo różne zainteresowania. I za przeproszenie, głupiutki filmik gdzieś tam na jakichś TikTokach czy gdzie indziej w internecie, który dla nas po prostu jest mało zabawny, dla dziecka się, nie wiem, będzie dziecko bawić i nie wyśmiewajmy się z tego. Spróbujmy się tym zainteresować. Jeżeli dziecko gra w gry, my nie jesteśmy fanami, rozmawiajmy z dzieckiem na temat tej gry, spróbujmy z nim zagrać. No jakby musimy być obecni w tych aktywnościach online. Jeżeli my swoją postawą pokażemy, że to jest żenujące, że to jest niefajne, że to jest na niskim poziomie, że nas to nie interesuje, to ono do nas po prostu nie przyjdzie, jeżeli coś się zaniepokoi. Więc my po prostu się interesujmy, rozmawiajmy z nim bardzo otwarcie, pokażmy, że my po prostu się interesujemy, pytajmy, co robi w tym momencie, czy coś się niepokoi, do czego używa tego internetu. Krok po kroku musimy po prostu budować taką postawę i przekonanie w dziecku, że my się po prostu interesujemy nim i jego życiem. Nawet jeżeli to są aktywności online, do których jest po prostu trudniej się dostać i mamy mniejszy dostęp tam. Także nie krytykujemy, nie oceniamy, nie wyśmiewamy, nie obwiniamy. Interesujemy się, robimy wspólne pewne aktywności, prosimy dziecka, żeby nam coś pokazało, prosimy swoje dziecko, tak? Nie musimy być ekspertami, to nie o to chodzi. Tak jak pytamy o jego aktywności i codzienność w szkole, nie wiem, na wycieczce, tak pytamy o takie rzeczy. I myślę, że w ten sposób, tak krok po kroku, konsekwentnie będziemy budować w dziecku takie przekonanie, że że ono jest dla nas ważne, jego aktywności są dla nas ważne i może do nas przyjść. Jesteśmy tą bezpieczną, tym bezpiecznym miejscem i osobą.
1: To, że rodzice nie zawsze rozmawiają w ogóle na takie tematy, może wynika z tego, że dzisiejsi rodzice wciąż są osobami, dla których ten internet nie był od razu i nie byli taki sposób, jak dzisiejsze dzieci z nim zaznajomieni i może oni po prostu wciąż nie wiedzą, na czym to wszystko polega do końca, jakie te zagrożenia tam są i właśnie w jaki sposób to o tym rozmawiać, bo ja obserwuję, że często rozmawiamy o zasadach wśród dzieci i jak bronić dzieci, ale to, co dorośli robią w internecie, to w ogóle jest straszne z mojego punktu widzenia.
2: No tak, to na pewno. Znaczy, generalnie jest też tak, że jak my rozmawiamy ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie, o zasadach, no to musimy też dawać przykład swoją osobą, jeżeli na przykład ustalamy zasady rodzinne, czyli nie wiem, nie korzystamy z telefonów podczas posiłków, no to dotyczy wszystkich, nie tylko dzieci, ale też rodziców. I oczywiście jeżeli rodzice też niejednokrotnie nadużywają pewnych rzeczy i też wystawiają swoje dziecko na jakieś ryzyka, na przykład umieszczając w internecie zdjęcie swojego dziecka. Jeżeli chcemy to zrobić, to musimy mieć zgodę swojego dziecka, rozmawiamy z nim, czy takie zdjęcie możemy zamieścić w internecie, tak? Bo dzieciaki bardzo często tego nie chcą, bo to po prostu może gdzieś tam wystawić je na pośmiewisko innych osób, bo zdjęcie, które dla rodzica jest fajne, słodkie, dla takiego nastolatka czy dziecka po latach może być po prostu żenujące. Więc musimy pamiętać o tym, że te zasady dotyczą wszystkich. Rodzice niestety nie doszacowują pewnych ryzyk, na które dzieciaki są nastawione i nie mają świadomości różnych niebezpiecznych sytuacji, chociażby jeśli chodzi o przemoc w internecie. Około 30 nastolatków doświadcza jakichś sytuacji przemocowych w internecie i rodzice nie mają tego świadomości. Ponad 60% rodziców mówi: nie, moje dziecko nie doświadcza przemocy w internecie, tak? Tu już widzimy tą rozbieżność, a jednocześnie mówią, że w takiej sytuacji dzieciaki przyjdą na pewno do nich, tak? Jako tą pierwszą osobę, co jest nieprawdą. Przede wszystkim, jeżeli dzieciaki doświadczają przemocy w internecie, to pierwszą postawą jest postawa bierna. One nikomu tego nie zgłaszają, a jeżeli już do kogoś idą, to idą do swoich znajomych. Rodzice niestety plasują się niżej na tej liście osób, do których przyszliby z taką prośbą po prostu i zwróceniem się o pomoc. Więc no niestety, nie wszyscy rodzice mają świadomość tych zagrożeń, nie doszacowują ich. Wydaje im się, że ustalają te zasady. Tych zasad, one są ustalane zbyt luźno, te granice są też przesuwane, dzieciaki nie czują takiej konsekwencji w stosowaniu zasad w rodzinie, więc no my widzimy, że tych problemów jest sporo. Oczywiście są też rodzice bardzo zaangażowani, wspierający i dzieciaki też do nich przyjdą. To też nie jest tak, że to są tylko czarne scenariusze. My też bardzo polecamy jako Cyberprofilaktyka NASK taki poradnik dla rodziców. Jeśli rodzice nas słuchają, to rzeczywiście bardzo gorąco polecam. To jest poradnik w sieci wyzwań, który dostępny jest w formie elektronicznej na naszej stronie cyberprofilaktyka.pl. Jest to solidne wydanie, gdzie w kilkunastu rozdziałach poruszamy bardzo różne tematy, takie trudne tematy związane z różnymi ryzykami i zagrożeniami. I też radzimy rodzicom, co w danej sytuacji mogą zrobić, jak mogą rozmawiać z dziećmi w zależności od tego, ile mają dzieciaki lat.
1: Mhm. Myślę, że
2: takie materiały są. Mhm.
1: Myślę, że tutaj to jest świetnym zakończeniem naszej rozmowy, żeby właśnie wyedukować się jeszcze i zapoznać właśnie z takimi poradnikami i może dzięki temu, dzięki naszej rozmowie czy dzięki lekturze tego poradnika będzie łatwiej przeprowadzić taką rozmowę, czy to z nastolatkiem, czy właśnie jeszcze lepiej z tymi mniejszymi dziećmi, aby budować takie poczucie, że wiemy, na czym stoimy już od tego nawet młodszego wieku. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Julią Piechną, ekspertką z działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK. Dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Kampus główny trwa do 13 i przed nami jeszcze kolejne rozmowy i naukowe tematy, więc bądźcie z nami.

0: Kampus Główny.
1: Tu Shell z kawałkiem Super Soft, to przed chwilą na antenie Radia Campus, a my przenosimy się na chwilę do Portugalii, gdzie, tak jak tydzień temu wam mówiłem, odbywały się akademickie mistrzostwa świata w sportach plażowych i tam rywalizowały cztery polskie drużyny. Dwie, ponieważ kobieca i męska w siatkówce plażowej oraz także kobieca i męska w piłce ręcznej plażowej. No i z całego tego turnieju biało-czerwoni przywieźli jeden medal, ponieważ brąz wywalczyły Julia Radelczuk oraz Maja Kruczek w siatkówce plażowej. Przegrały niestety półfinał, lecz udało im się wygrać mecz o trzecie miejsce. Tym bardziej można się cieszyć, że dziewczyny na co dzień w ogóle ze sobą nie grają. Tak naprawdę pierwszy raz stworzyły parę i zagrały wspólnie jako współzawodniczki z jednej drużyny, no i wygrały mecz o trzecie miejsce z reprezentantkami Czech i dzięki temu po zwycięstwie 2-1 zdobyły ten brązowy medal. Panowie też byli blisko, Jakub Krzemiński i Aleksander Czachorowski, którzy także grali w meczu o trzecie miejsce po przegranym półfinale, lecz tutaj niestety ulegli Niemcom i zakończyli turniej na miejscu czwartym, a nawet w tiebreaku prowadzili już 9-6, ale niestety nie zdołali utrzymać tego prowadzenia. Niestety także bez medali polscy zawodnicy rywalizujący w piłce ręcznej plażowej. No i tyle, jeśli chodzi o Portugalię, ale teraz już można przenieść myśli, jeśli chodzi o sport akademicki, na Chorwację, ponieważ tam w akademickich mistrzostwach świata zmagania rozpoczęła polska załoga żeglarska. Akademickie mistrzostwa świata w żeglarstwie już trwają w Chorwacji i tam możemy trzymać kciuki za Polaków. Na pewno o ich zmaganiach jeszcze usłyszycie na antenie Radia Campus.

0: Konkurs główny.
1: Udział i zdobywanie medali w akademickich mistrzostwach świata to nie jedyne ostatnie sukcesy polskich studentów, ponieważ studenci Politechniki Warszawskiej w ostatnich dniach walczyli także o medale w wyścigu dwuosobowych załóg Eurosaf Mixed Offshore European Championship, który to wyścig liczył 300 mil morskich i prowadził z Sardynii do Genui. Polska załoga w składzie Maciej Lata oraz Julia Oleksiuk mieli problemy już tak naprawdę od samego początku, gdy najpierw musieli zmagać się z bardzo silnym wiatrem, później mieli problem, że pewne części ich łodzi powpadały do wody i musieli je ratować przez ponad godzinę. Jednakże mimo wszystko się nie poddali, no i jeszcze tej pierwszej nocy wyprzedzili trzy jachty, aby ostatecznie zająć drugie miejsce i zdobyć srebrny medal, więc pokazali nie dość, że są świetnymi żeglarzami, to jeszcze, że potrafią także nie poddać się mimo przeciwności losu. O ich sukcesie można przeczytać na stronie Politechniki Warszawskiej pwedu.pl. A to też nie jedyne sukcesy studentów Politechniki, ponieważ za chwilę porozmawiamy z członkiem zespołu KNR Drone, który to właśnie zespół zajął trzecie miejsce za to w międzynarodowych zawodach, które polegały na zbudowaniu oraz także na posługiwaniu się tym dronem. A o co konkretnie chodziło, no to o tym właśnie porozmawiamy za kilka chwil na antenie Radia Campus.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Tak jak zapowiadałem, z nami teraz członek zespołu KNR Drone z Politechniki Warszawskiej, który ostatnio to zespół zajął trzecie miejsce w międzynarodowych zawodach w Stanach Zjednoczonych, w których wzięło 57 drużyn z całego świata. U nas w studiu właśnie jeden z medalistów, Krystian Wiśniewski. Cześć.
2: Dobry.
1: Z tego co wiem, no to nie był to też taki zwykły konkurs latania dronem po prostu. Na czym to wszystko polegało?
2: No po pierwsze to były zawody autonomiczne, czyli no jednak na to jest główny nacisk. No same zawody właśnie składały się z trzech konkurencji. Pierwsza polega na wykonaniu jak największej ilości okrążeń. Każde okrążenie miało około 3 km. No chodziło głównie o wytrzymałość drona, tak, czyli ile po prostu może oblecieć, ile może wytrzymać na swojej baterii. Druga polegała na zmapowaniu określonego terenu. Był to teren 150 na 250 metrów, czyli raczej całkiem spory. No dron musi właśnie zrobić i później na końcu liczy się jakość tej mapy, żeby nie było żadnych przerwań, czy wszystko zostało dobrze złożone, jaka jest jakość. No i trzecią konkurencją było wykrywanie dwóch obiektów, czyli to był namiot i manekin człowieka. I zrzucenie w te punkty beaconów, no czyli po prostu jakichś znaczników, no i musiały one spać w odpowiedniej odległości. I co ważne, całe, wszystkie te trzy konkurencje odbywały się w tym samym momencie, powiedzmy, czyli no musiało to być, przelot był zrobiony na jednej baterii. To też jest właśnie z tego perspektywy tej wytrzymałościowej bardzo ważne i nie jest to łatwo wszystko zgrać.
1: Mhm. To w takim razie taki zespół, który bierze udział w zawodach, musi zapewne liczyć dość sporo członków, którzy są wyspecjalizowani w różnych dziedzinach. Czy w taki sposób to wygląda? Ilu tam was było?
2: Na samych zawodach było 10 osób. W samym kole jest powiedzmy około 20, no wiadomo jak to jest, może 20 paru, ale wiadomo jak to jest, niektórzy są bardziej aktywni, niektórzy mniej. Ogólnie członków można tak podzielić na elektronikę, mechanikę i software, plus jeszcze jest organizacja, to dopiero niedawno ta sekcja się wyłoniła, ale no do tych zawodów była niezbędna, żeby pozyskiwać przed finansowanie i inne rzeczy. No wiadomo, elektronika głównie zajmuje się integracją wszystkich komponentów, składaniem, lutowaniem, no też takim niskopoziomym programowaniem, żeby po prostu wszystkie części drona się ze sobą składały dobrze, czytaniem dokumentacji, software, no to już samo do siebie, na przykład robienie autonomii, żeby wszystko funkcjonowało, programowaniem szeroko pojętym, no i mechanika, duża część to jest właśnie druk 3D, projektowanie tego, nie wiem, sprawianie, żeby dron był jak najlżejszy, żeby no i żeby wszystko się składało, na przykład projektowanie mechanizmu zrzutu, który był potrzebny na tej konkurencji.
1: A pilotem takiego drona jest kto? Kto tym w ogóle steruje? Za każdym razem ktoś inny, czy też jest wyspecjalizowana osoba w tym?
2: Jest wyspecjalizowana osoba, no mamy w sekcji naprawdę trzech pilotów, mógł nim być którykolwiek z nich, no na samej konkurencji, no rzeczywiście pilot tak naprawdę klika tylko dwa przyciski, no musi uzbroić drona, później włączyć tryb autonomiczny, żeby on po prostu poleciał, no jak są to właśnie zawody autonomiczne, no to pilot musi po prostu zrobić sobie odpowiednie uprawnienia i stać. No na pewno jest ważne jest to, żeby no umiał rzeczywiście pilotować drona w normalnych okolicznościach, żeby jak coś się wydarzyło, mógł go sprowadzić na ziemię, ale no w tych zawodach akurat nie był.
1: Okej, okay, czyli chodziło o to, żeby zaprojektować taki system, który wykona to jeszcze cały samemu, tak?
2: Tak.
1: Totalnie automatycznie.
2: Całkowicie autonomicznie, no tak naprawdę. Na początku pilot właśnie tylko uruchamia drona, trzeba go tam złożyć, armuje go, inna osoba tam uruchamia misję na komputerze i dron sam leci, sam ląduje.
1: Mhm. To już jest tak naprawdę zapewne końcówka wszystkiego tego, co trzeba zrobić wcześniej. Jak przebiega w ogóle budowa takiego drona, przygotowanie do samych zawodów?
2: No do samych zawodów, tak można powiedzieć, że przygotowaliśmy się około 10 miesięcy. Sama konstrukcja drona była już gotowa od półtorej roku, troszkę więcej może. No to już taki sam kadłub, powiedzmy, głównie nóżki, rama, no bo to samo druk z karbonu, inne rzeczy długo zajmuje, żeby te wszystkie materiały były lekkie, zamawianie części. No tak, na pewno dużo czasu zajęło, żeby Trzeba było odpowiednie części, właśnie mechanizm zrzutu, odpowiednią kamerę trzeba było zamontować, umieścić to, żeby wszystko się zgrywało, żeby nie było różnych zakłóceń między częściami elektronicznymi. No i też trzeba było dokładnie przejść te wszystkie zasady. No i żeby jak wyciągnąć z naszej konstrukcji po prostu jak najwięcej, żeby dopasować się do wszystkich konkurencji. Na przykład są niektóre takie, że na przykład, nie, tylko dwie osoby mogą stać przy dronie, żeby jak dało się goś rozłożyć sensownie. No jest dużo rzeczy, które po prostu wyszły w to, żeby akurat pod ten konkretny konkurs się przygotować. Sam dron był już trochę wcześniej, ale też właśnie dużo komponentów musiało być zmienionych.
1: No właśnie chciałem spytać, czy to jest dron zbudowany tylko pod to konkretne wydarzenie i on się nie przyda do niczego innego, czy jednak buduje się go w taki sposób, czy są to w ogóle takie sprzęty, które są później jeszcze przydatne do innych rzeczy?
2: No jak najbardziej się przyda. No teraz po prostu od samego początku koła, no już te drony, które wcześniej mieliśmy, były ciągle ulepszane. No i teraz po prostu są już w takim stanie, że rzeczywiście można ich używać. No, niestety wcześniej czasami były problemy z jakimiś GPS-ami, z innymi rzeczami, z jakimś zakłócaniem sygnałów, ale teraz to jest naprawdę maszyna, która po prostu może latać, lata bardzo dobrze i to może się przydawać w innych zawodach, w innych konkurencjach, bo po prostu można nią dobrze latać. I nie trzeba się bać, że to się z nią stanie.
1: Rozmawiamy o sukcesie zespołu z Politechniki Warszawskiej, który zajął ostatnio 3. miejsce w międzynarodowych zawodach i o tym będziemy jeszcze rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Za chwilę wrócimy.

0: główny.
1: Wracamy do rozmowy z Krystianem Wiśniewskim, studentem Politechniki Warszawskiej, członkiem zespołu KNR Dron. No i mówimy o zawodach, z których ostatnio studenci z Politechniki przywieźli brązowy medal. Powiedzieliśmy już, że tam były trzy główne zadania. To chciałbym trochę dowiedzieć się więcej, na czym to w ogóle polegało. Mapowanie terenu, o co w tym konkretnie chodzi?
2: Mapowanie teren, więc tak właśnie, jest pole 150 na 250 metrów. No, na pewno dron musi mieć jakąś porządną kamerę pod sobą, najlepiej musi mieć jakiś odpowiedni gimbal, żeby była ona skierowana poziomo do ziemi. Jest dużo metod i głównie na pewno trzeba po prostu zrobić bardzo dużo zdjęć, ale można powiedzieć, że dron leci takim zygzaczkiem, leci do przodu, skręca, robi takie ząbki, możemy powiedzieć, po całym tym terenie, żeby te zdjęcia się na siebie nakładały. No i potem jak przyleci cały taki teren, no już wyląduje, odpala się właśnie albo jakiś skrypt, albo jakiś po prostu specjalnie do tego przygotowany program, który po prostu skleja wszystkie te zdjęcia ze sobą. Wtedy tworzy się coś, co się nazywa ortofotomapą. No to jest po prostu... No, dobra nazwa.

0: coś takiego. No ogólnie różnie do tym dym, że wysokości są troszkę inaczej wyłonięte, jakby to one są tak sklejone, żeby no dobrze była równa skala była tych wszystkich zdjęć. No oczywiście zajmuje to trochę czasu, też trzeba brać pod uwagę, żeby robiło to dosyć szybko, można zwiększać jakość, zmniejszać jakość, żeby to wszystko szło wolniej, szybciej, no trzeba to odpowiednio dopasować. No i najważniejsze jest właśnie jakość kamery, żeby to wszystko było dobrze wycentrowane, no i żeby później no, był jak najlepszy efekt, no, który po prostu jest bardzo duże zdjęcie JPG, które ma po prostu ładny...
1: Dobra, jest jeszcze rzecz, która się nazywała autonomiczne okrążenia.
0: Tak, no autonomiczne okrążenie to po prostu jest robienie okrążenia, jak najwięcej ilości tych okrążeń, były one po odpowiednich punktach, które wcześniej organizatorzy nam wytyczyli, no są one po prostu punktami w przestrzeni, mieliśmy je tam zaznaczyć, no w jakiejś tam odległości od nich po prostu przelecieć, no i im więcej punktów, im więcej okrążeń, tym lepiej. Co ciekawe, nie było tak, że na przykład za jedno okrążenie była określona ilość punktów, tylko była taka skala potęgowa, powiedzmy, czyli za pierwsze okrążenie było na przykład 8 punktów, za drugie 16, za trzecie 40 kilka, no bo też no, nie była taka liniowa skala potęgowa, ale no naprawdę opłacało się zrobić dużo okrążeń.
1: Czyli tutaj było ważne, żeby ten dron, który skonstruowaliście, był jak najszybszy, po prostu jak najszybciej się poruszał, ale jednocześnie też dokładnie, bo musiał te punkty zahaczyć. Dobrze
0: niekoniecznie,
1: rozumiem?
0: Niekoniecznie dokładnie, ale no tak mniej te punkty tak mniej więcej. Nie miało to większego znaczenia, ale na pewno liczyła się wydajność energetyczna. To było najważniejsze. Na przykład w konkurencji nie musiały startować tylko drony, mogły być też płatowce, które wtedy mają pod tym względem łatwiej, że u nich wydajność energetyczna jest zdecydowanie lepsza przez płaty. No u nas musieliśmy się jednak, mieliśmy z tym problemy, no bo jednak też nasz dron jest dosyć ciężki. My zrobiliśmy tylko jedno okrążenie, no bo po prostu minimum, żeby dostać jakieś punkty za tą konkurencję, ale na przykład udało nam się wymaksować dwie kolejne konkurencje, więc po prostu no, skupiliśmy się trochę na czymś innym.
1: Czyli mapowanie terenu poszło bardzo dobrze i precyzyjny zrzut, co to jeszcze było? Dokładnie.
0: Precyzyjny zrzut, no właśnie wykryliśmy, trzeba najlepiej podczas mapowania znaleźć namiot, najlepiej właśnie autonomicznie, po prostu program powinien to wykryć, namiot, manekin człowieka i na namiot i na manekin człowieka trzeba zrzucić taki beacon, który ma jeszcze się nie rozwalić. No i w odległości, to było 15 metrów bodajże, musiał wylądować, no i wtedy było max punktów za tą konkurencję.
1: I się udało, rozumiem.
0: To się udało.
1: Dobra, ale oceniana była też jeszcze dokumentacja systemów, czyli co, jakaś po prostu praca papierkowa jeszcze była do wykonania?
0: No, oczywiście najgorsza część zawodów, trzeba było wcześniej zrobić wszystko, podsumować, zrobić dokumentację techniczną, co wszyscy zawsze kochają. Podsumować, no właśnie, jaki element mają dron, jak to jest wszystko ułożone, też na samych zawodach, bo wcześniej było trzeba zrobić tą dokumentację i dron nie mógł się różnić od tego, co było pokazane zbytnio w dokumentacji. No i trzeba było, była jeszcze strona internetowa, którą też trzeba było zrobić i wykonać. No to tak, były też takie, to było bardziej poboczne, to nie były już same punkty za misję, ale też było to całkiem ważne.
1: Okej. I co do pierwszego miejsca, w takim razie zabrakło tych okrążeń, na to można zrzucić, że medal jest brązowy?
0: Można tak powiedzieć, do pierwszego miejsca zabrakło nam 30 punktów na 1000, więc zdecydowanie niedużo. No różnice były naprawdę małe, ale to już naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wyciągnęliśmy po prostu z naszej konstrukcji tyle, ile się dało. Jakby jest idealnie, mieliśmy wszystko tak wycentrowane, że no już więcej nie mogliśmy zrobić z tym, co mieliśmy na zawodach. Ale na przykład, no właśnie, żeby osiągnąć te 30 punktów, to nie wiem, właśnie chyba dwa okrążenia, albo na przykład było jeszcze takie kilka punktów za to, że można było rozłożyć drona w... się złożyć drona do kowości w 3 minuty. Nasz dron też nie był do tego przystosowany, ale na przykład za to też jakąś podobną liczbę punktów można byłoby zdobyć, czyli no, no trzeba by tu przebudować naszą konstrukcję.
1: Jasne, no coś trzeba było, rozumiem, jakiś złoty środek tutaj zastosować, a tak kończąc tą rozmowę powoli, skoro to jest konkurs studentów, wy się uczycie robiąc te drony i tak dalej, to do czego się uczycie je robiąc? Gdzie w praktyce takie drony się przydają? Co to jest za konstrukcja potem w świecie już poza zawodami, poza studenckim?
0: No, na pewno już czeka na nas praca. No drony, no w dzisiejszym świecie jest ich coraz więcej, znajdują coraz więcej zastosowań, na przykład, nie wiem, na przykład jak robiliśmy to mapowanie w rolnictwie, ma to bardzo szerokie zastosowanie w dzisiejszym świecie, na przykład zastosowanie ile, na przykład, nie wiem, wykrywanie szkodników, patrzenie na to, jak zbudowane jest pole, są specjalne kamery, które mogą troszkę wbijać się pod ziemię i wykrywać na przykład jakąś tam jakość, jakieś inne rzeczy. No wiadomo, jakieś wykrywanie, na przykład, nie wiem, w jakichś sytuacjach, niekoniecznie wojennych, ale jakichś kataklizmów. Teraz na przykład, nie wiem, policje też używają dronów do łapania przestępców albo oszukania ludzi. No jakby na przykład zastosowań jest bardzo dużo. Jest to coś, no dron to po prostu jest coś lekkiego, może szybko latać, robić zdjęcia, pozyskiwać jakieś informacje bez zagrożenia ludzkiego życia. No na pewno zastosowań jest dużo i będą miały ich jeszcze więcej. Mhm.
1: No to dzięki temu właśnie, że udało się wymaksować waszego drona, brązowy medal został zdobyty. Rozmawialiśmy z Krystianem Wiśniewskim, czyli członkiem zespołu KNR Dron z Politechniki Warszawskiej. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: Ja też dziękuję naszym słuchaczom za dzisiejszy Kampus Główny. To wszystko, co przygotowałem dla was na dzisiaj. Kuba Łasicki. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama.

Witamy wszystkich razem z Tomaszem Paziewskim, który jak zawsze realizuje ten program. Ja nazywam się Damian Proszko. Dzisiaj będzie rozmowa o bitwie o południe, ale o niej trochę później, a również parę zapowiedzi innych wydarzeń.

0: Kultura w mieście.
1: Słuchajcie, ekspertem kulinarnym na pewno nie jestem i nie będę się tutaj wydurniał, ale to nie znaczy, że nie mogę opowiedzieć wam o tym wydarzeniu, które może trafić szczególnie do słuchaczy, wiernych, stałych słuchaczy audycji Jaja w Kuchni naszej w Radio Campus poniedziałkowej, ale do rzeczy. Festiwal Azjatycki w Pałacu Kultury i Nauki. To nie wiem jak wy, ale ja uważam, że polskie życie gastronomiczne zdominowała jednak kuchnia włoska, albo przynajmniej do mnie tak trafia w mojej ślepie ta kuchnia włoska, a zaraz po niej właśnie azjatycka, więc musi się to przyjmować, więc może też taki festiwal zaciekawić. Kiedy będzie? No to następny weekend, to znaczy sobota i niedziela o 10 i 11 października. Będzie street food, dymiące tajskie stragany, sushi czy indyjskie potrawy, ale także gruzińskie haczapuri, a kiedy słyszę haczapuri, to przypomina mi się zawsze kawałek Kaza Bałagane, bardzo polecam. Ale wracając, mnóstwo rzeczy, koreańska kuchnia oraz malezyjska, mnóstwo. Sprawdzajcie szczegóły na wydarzeniu na Facebooku Festiwal Azjatycki w Pałacu Kultury i Nauki. A teraz czas na muzykę, bo ta przywita do Warszawy. No to jasne, bo to wiadomo, że muzyka przywita do Warszawy, dużo tutaj się dzieje, ale chodzi mi o to, że przywita ona strój miasta. Dokładnie do klubu Oczki zawita To jest niemożliwe tour, czyli Gruby Mielski, Dwa Sławy i Pers ze swoim To jest niemożliwe mixtape. Nie mam siły, Bad Vibes Only, Szary Sny. To między innymi te utwory z tego projektu. Projektu, który chłopaki tworzyli razem z Atutowym i Returnersami, ale ten skład Gruby Mielski, Pers i Dwa Sławy to także To jest możliwe mixtape, który powstał 3 lata wcześniej i takie utwory jak Spalacz But, Cały Blok czy Mewa mogą także pojawić się, zagrać się w klubie Oczki i to wszystko będzie już w najbliższą sobotę o 20:00.

No dobrze, teraz przejdziemy do Bitwy o Południe, o której już wspomniałem, trochę teraz opowiem sam, bo później jeszcze z kimś porozmawiamy już konkretniej na ten temat, ale zanim to do tego przejdziemy, no to najpierw opowiem w ogóle co i jak i gdzie. To znaczy, za niecałe 2 tygodnie będziemy mieli najprawdopodobniej najlepszą bitwę w Polsce na swoim podwórku. To znaczy, Bitwa o Południe przenosi się do Warszawy, ale nie oczekiwałbym tutaj stałej zmiany. Bardziej ukłonu w stronę tych, którzy przyjeżdżali, bo to będzie 11. edycja teraz, przyjeżdżali na to południe no i po prostu mieli kawał drogi. Teraz jest to trochę taki ukłon właśnie chyba w stronę tych, którzy bardziej na północy Polski, bardziej w tych częściach mieszkają, albo wprost mają po prostu bliżej do tej Warszawy niż gdzieś tam w dół. No ale jak przenosi się to do stolicy, to już jest pewna zmiana i ogólnie cała zasada gry też się zmienia, ponieważ Bitwa o Południe słynie z tego, że wprowadza jakieś zmiany, jakieś urozmaicenia do organizacji, jak przykładowo wyświetlanie obrazków, które później służyły za tematy, albo przedmioty, które miały te same zadanie. No i teraz mamy formułę totalnie zmienioną, ponieważ nie ma eliminacji, nie ma już losowych ludzi, których trzeba słuchać i to nie zawsze wychodzi tak, jak byśmy chcieli, no bo wiadomo, każdy może spróbować, a to znaczy, że można trochę mieć cringe'u na tym. Teraz po prostu organizatorzy postawili na 2 zespoły i te 2 zespoły walczą ze sobą. Nie wygrywa pojedynczy zawodnik czy duet, tylko po prostu cały zespół. No i mamy zespół składa się z 3 freestyle'owców i 2 zawodników, którzy walczą w formule rap battle. Mamy zespół FC Barsy, w jego skład wchodzi Recha, Manu i Rafi. Oni odpowiadają za freestyle. Ich oponentami będzie SKS Spontan, czyli Narys, Felix i Kaz. Kaz zaraz po wiadomościach będzie naszym gościem i opowie więcej i o szczegółach tej bitwy. A poza freestylem, jak wspomniałem, ci zawodnicy Rap Battle, FC Barsy będzie to Ferranzo i Meoda, a ich przeciwnikami to Okson i Szubi Szubs. Wszystko zacznie się za 2 tygodnie, w piątek o 19:00. Więcej info znajdziecie chociażby na Facebooku BOP 11, pierwsza 11, a ja was zachęcam, żebyście zostali po wiadomościach, bo jak mówiłem, będziemy rozmawiać razem z Kazem o całej tej bitwie, a Kaz jest moim zdaniem jednym z najlepszych freestyle'owców aktualnie. I nie wypuścimy go z tego studia bez zaczerpnięcia z jego umiejętności, więc do usłyszenia, słyszymy się za parę minut.

0: 15.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Powrót do branży kulturalnej po lipcowej dymisji w ratuszu. Rosja ściąga kolejnych żołnierzy z Korei Północnej, ujawniają Ukraińcy, a także trener reprezentacji ocenia sytuację Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów.
1: Wiadomości.
0: Zaczynamy od utrudnień na warszawskiej Pradze. Na ulicy Targowej tramwaj śmiertelnie potrącił 77-letniego mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń rzecznika tramwajów warszawskich wynika, że mężczyzna wszedł na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Teraz pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu 6 linii tramwajowych. Utrudnienia dotyczą także kierowców. Na miejscu pracują służby. Była wiceprezydent Warszawy zostanie wicedyrektorką Narodowego Centrum Kultury. Mowa o Aldonie Machnowskiej-Górze, która stanowisko w ratuszu straciła w lipcu po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym i serii artykułów opisujących nieprawidłowości w szpitalu. Wiceprezydent odpowiedzialna m.in. za Stołeczne Biuro Kultury zasiadła w Radzie Nadzorczej Szpitala. Teraz na stanowisku jako zastępca dyrektora NCK zastąpi Michała Kosiorka, który poszedł do Instytutu Pileckiego. Prezydent Ukrainy o planach Rosjan. Włodymyr Zełenski ujawnił ustalenia wywiadu wojskowego. Rosjanie rozpoczęli praktycznie dodatkową mobilizację. Zwiększają liczbę osób, które rekrutują różnymi metodami. Planują również zwiększyć rekrutację cudzoziemców. I ważne jest, aby rządy krajów, z których Rosja rekrutuje ludzi do swojej armii, przeciwdziałały temu. Ukraiński wywiad wojskowy zarejestrował przerzut wojsk północno-koreańskich. Zdaniem władz w Kijowie obecnie na terenie Rosji przebywa 8 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, a szykowany jest kolejny kontyngent liczący 10 tysięcy żołnierzy. Firma OpenAI nie udostępni swojego nowego modelu sztucznej inteligencji GPT-6.1 Astra, a to z powodu obaw o bezpieczeństwo. Jak przekazywały władze spółki, system mający pomagać w przeglądaniu internetu nie do końca spełnił wymogi standardów firm. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o firmowym programie OpenAI, który uzyskał nieautoryzowany dostęp do stron internetowych i systemów australijskiego rządu. Firma przyznała się do tego po 3 miesiącach.
1: Sportowy Campus.
0: Po 2 kolejkach rozgrywek i przegranej z reprezentacją Szwecji, polscy piłkarze zajmują 3. miejsce w tabeli grupy Ligi Narodów. Na miejscu pierwszym Szwecja z 6 punktami, dalej Bośnia z 4, a Polacy z 1 punktem. Tak sytuację kadry komentuje trener Jan Urban.
2: Od razu mówimy, chcielibyśmy awansować. Nie będzie łatwo to zrobić. Natomiast być może znajdziemy bramkarza 1, być może znajdziemy 2-3 piłkarzy, którzy pokażą, że tak, oni będą przyszłością tej reprezentacji. Musimy szukać rzeczy pozytywnych, sprowadzić wszystko tylko i wyłącznie do tego, że wynik jest negatywny. No, wydaje mi się po prostu łatwizna.
0: Już w piątek na Stadionie Narodowym Polacy podejmą Rumunów, a na koniec trwającej ponad tydzień serii spotkań z reprezentacją w poniedziałek 2. mecz z Bośnią i Hercegowiną, ale tym razem na wyjeździe.
1: Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Cześć, zapowiadałem, że będzie Kaz i jest Kaz ze mną w studiu. Cześć, Kaz.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kaz to jest jeden z topowych freestyle'owców pod względem w ogóle techniki flow, który będzie występował na bitwie o południe, która dziwnym trafem nie będzie na południu, a będzie u nas w Warszawie, na naszym podwórku, można tak powiedzieć.
2: Dokładnie. Od razu zacznę od małych przeprosin, ponieważ powiedziałem witam, a ty jesteś gospodarzem, ale a propos bitwy o południe, faktycznie odbędzie się ona w centrum, więc może
1: ale
2: będzie
1: dobrze
2: dzisiaj...
1: Ale dobrze się czuć jak u siebie, więc...
2: O, to też bardzo miłe. Bitwa o południe faktycznie odbędzie się w tym roku w centrum, północ, centrum, południe, kiedyś była taka świetna płyta Deluxe JWP Intoksynator. Tak została przeniesiona pomysłem organizatora, ażeby raz umilić tę bitwę ludziom, którzy narzekali na to, że trzeba jeździć na południe i być może pokazać się trochę z innej strony. Może BOP powinno być bitwą o Polskę po prostu.
1: Może tak. A ty może bliżej tutaj?
2: Zdecydowanie, ponieważ stacjonuję teraz w Warszawie, także dla mnie zdecydowanie jest to komfortowe, aczkolwiek nigdy nie znajdzie się miejsce, które będzie pasowało wszystkim.
1: No i pytanie, jak podpasuje ta nowa formuła, no bo jest nowa, jest pierwszy raz chyba tak, że bitwa o południe nie ma eliminacji, są po prostu sami rozstawieni zawodnicy, jak wcześniej przed rozmową powiedziałeś mi, po prostu będzie show. I to będzie się składało to show z dwóch rodzajów bitwy, może tak to nazwę, freestyle standardowy. Ty jesteś w SKS Spontan drużynie, trzech freestyle'owców jeszcze masz w drużynie, teammate Felix i Narys, przeciwko FC Barsy, Recha, Manu i Rafi. No oprócz tego jeszcze jest po dwie walki rap battle. I to też jest ciekawe, że ten rap battle liczy się na wasze konto, czyli Oxon i Shubi Shubs jest w waszej drużynie przeciwko Franzą i Meoda i rozumiem, że to wszystko się sumuje na konto całej drużyny i wtedy cała drużyna wygrywa.
2: Dokładnie tak. Po raz pierwszy bitwa o południe to pierwsza jedenastka tak naprawdę freestylu i rap battle w Polsce według BOP w tym momencie, i czyli prowadzącej 10 startujących, 5 kontra 5, jest to rozgrywka drużynowa, sumaryczny wynik będzie świadczył o tym, która drużyna wygra, więc freestyle i rap battle, czyli punchline'y w dwóch różnych odsłonach będą liczyły się podczas tego wieczoru.
1: I dobrze to zaznaczyłeś, punchline'y w dwóch różnych odsłonach, bo bardzo mi się podoba dobór zawodników, to znaczy Recha, Manu, Rafi, to dla mnie są tacy bardziej killerzy, wy też potraficie rzucać killery, ale no zupełnie inaczej prezentują się ze swoim freestylem. Jak wspomniałem, dla mnie jesteś jednym z lepszych, najlepszych technicznie freestyle'owców i właśnie jak patrzę, no to chyba o to chodziło, żeby tym pobawić się, zrobić show, zrobić jakiś flow na tym występie, a niekoniecznie rzucać po prostu jak z torpedy, jak z jakiegoś moździerza punchline'y.
2: Dokładnie. Killer Siara i Wąski. A propos killera, natomiast jeśli chodzi o rozkład sił, to faktycznie drużyna FC Barsy to typowi punchline'owcy, typowa ekipa, która zabija po prostu swoimi wersami i strzela nimi bardzo ostro i bardzo mocno, o czym mogliśmy przekonać się na wielu bitwach. Natomiast nasza drużyna powstała bardzo spontanicznie i Spontan tak się również nazywa, SKS Spontan. Ja jestem tym kolesiem od Flow, Felix jest kolesiem

0: zagrać takie coś, co będzie killerem.
1: No dobra, to obiecałem wam, że nie wypuścimy Kaza bez freestylu w tym studiu. I zrobimy teraz sobie próbkę tego, co ma do zaprezentowania Kaz. Będzie to prezentował na Bitwie o Południe, która już w następny weekend, to znaczy 9 października, a w piątek o 19 bitwa się zaczyna.

0: Moi drodzy, wracamy do rozmowy. Ze mną jest Kas, reprezentant SKS Spontan. I rozmawialiśmy trochę o tym, jak będzie wyglądała ta bitwa. A mnie teraz zastanawia, bo słyszałem takie fajne pytanie właśnie u was na rolkach i mnie to interesuje, który zawodnik najbardziej potrafi cię wkurzyć na bitwie i czy ten zawodnik będzie na tej bitwie przeciwko tobie walczył?
1: Chyba żaden nie potrafi mi wkurzyć jakoś specjalnie mocno. Wiesz, ja podchodzę do freestylu bardzo rozrywkowo. Nie jest to dla mnie ani dyscyplina sportu, jak nowa szkoła czy nowa fala. Bardzo traktuję to sportowo po prostu. Wydaje mi się, że nie ma kogoś, kto mógłby mnie wytrącić z równowagi raz jednym wersem bardzo szybko po jednej sytuacji u mnie w życiu. Był to chyba Koziołek, który mnie delikatnie zirytował, ponieważ raczej nie ma żadnych granic dla niego, co też było elementem jego postaci freakfightowej tak naprawdę, natomiast dzisiaj już nie ma żadnego gniewu we mnie absolutnie na to. Natomiast wydaje mi się, że nie ma kogoś, kto mógłby mnie zdenerwować. Rywalizacja, która zawsze jest największa, jest zazwyczaj między mną a Koro, którego nie będzie. Natomiast bardzo równy i bardzo nieprzewidywalny bywa Recha, więc jestem ciekaw tego.
0: No dobrze, ale powiedz mi, czy ty będziesz walczył z każdym zawodnikiem z przeciwnej drużyny FC Barsy, czyli dla przypomnienia Recha, Manu, Rafi?
1: Tak, będą walki, które będą pojedynczo, czyli jeden na jednego, każdy z każdym, oraz walki każdy z każdym drużynowe i konwencja będzie polegała na tym, że po jednej rundzie kapitan przeciwnej drużyny wybiera, kto z jego przeciwnej drużyny ma odpaść.
0: O!
1: I tak zostanie tylko jeden na jeden.
0: A to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No, czy ty jesteś kapitanem?
1: Kapitanem w mojej drużynie jest Felix, młoda i świeża krew, co też jest troszeczkę wbrew konwencji, która prawdopodobnie utrzymywałaby to, że najstarszy musi być kapitanem albo ktoś, kto ma najwięcej osiągnięć. Absolutnie nie. Młoda, świeża krew, czasami bardzo rozrzedzona.
0: Czyli rozumiem, że w najgorszym sytuacji dla waszej drużyny ostatnim będzie na statku Felix.
1: Może być taka sytuacja, chyba że jest tak, a tego nie wiem właśnie, może być tak, że zostanie odrzucony kapitan w pierwszej rundzie i będzie musiał komuś przekazać opaskę, oby była to jakaś piękna dziewczyna z publiki i może zniknąć na resztę bitwy.
0: A, widzisz. Słuchaj, a co w ogóle, czy szykują się nam jakieś niespodzianki na tę bitwę? Czy coś możesz już nam zdradzić, bo wiadomo, że Bitwa Południe ma dużo ciekawych pomysłów i dużo ciekawych pomysłów już do świata polskiego freestylu wprowadziła.
1: O, ja bym chciał, żeby FC Barsy oddały na licytację zeszyt z pisankami, które mają na naszą drużynę. Myślę, że to by była bardzo fajna niespodzianka.
0: O, już się zaczyna tutaj prowokacyjne.
1: Nie wiem, czy jest jeden, czy więcej, ale myślę, że mogłoby się to wydarzyć. Śmiechem, żartem oczywiście. Natomiast myślę, że będzie jakaś niespodzianka. Organizator nie zdradził nam tym razem, czy na bitwie pojawi się Kwebo, Johna Krupa, czy też może prezydent Wałęsa, ale liczę na to, że jakaś będzie.
0: Oby tak było. No dobrze, jest jeszcze jedna niespodzianka, ale to już od nas, to znaczy Kas zafreestyluje w tym studiu, żeby pokazać, jak może być w ten piątek, 9 października, więc poprosimy teraz bicik. Dobrze.
1: Jo, to jaki mamy temat w takim
0: Wsiadam
1: razie?
0: Wsiadam do taksówki? Storytelling chcę usłyszeć.
1: Storytelling?
0: Tak jest. Okay. Bardzo lubię to.
1: Dobrze. Yo, wsiadam do taksówki, taki będzie storytelling. Yo. Normalny wieczór i cisza, wsiadam do taksówki, a w niej pewien taryfiarz. Dla historii dajmy mu na imię Ryszard. Zbliża się i nagle wjeżdża klisza. Jadę se po mieście i nareszcie jestem już na Mokotowie. Myślę spoko człowiek, kto to w głowie ma i co kto powie. Za mną na kogutach jakiś ambulans i jakiś typ z prawej stoi drogę za mula. Weź mi z lewej, lepiej nie bierz, tak jak mówił Louis Villain.

stare bloki, no bo mieszkam na MRW i dlatego teraz też pozdrawiam Wenę tu, bo niedaleko ten Mariemont był dziś inne osiedle, lecz później będę bieg se, póki co jadę tam independent mi, a Bentley mi jej Porsche, w sumie nie najgorsze, fajny kolor, przewiozłbym tam pannę albo też jej siostrę, nie no dobrze, lecę se po prawej na zajawie, nawet żaden blagier mi nie powie, że te światła nie są klawe, całkiem fajne Mitsubishi ze spoilerem, tak a propos filmu, wygram w piątek, sobotę, niedzielę, wiesz, że gram to fajnie, no bo ktoś tu musi ograć, ta gadka jest dobra, patrzę jak to miasto wygląda, wysiadam, obok mam szpitala, po prawej mar-

0: jestem bardem, a jeśli chodzi o świat, standardem jest spojrzenie twarde. W sumie to zawsze dałem dobre rozkminy i wracam już do chaty i na tym zakończymy.
1: Boże, co to było, no? Powiem ci, że...
0: Taksówkarski storytelling, Ryszard Taryfiarz.
1: Ja nie wiem, czy ta bitwa o południe zamieni się w twój koncert w pewnym momencie. Ale no, musiałbym
0: przygotować wszystko wcześniej.
1: Dobrze, moi mili, był to Kas. Myślę, że lepiej zakończyć się nie da tej rozmowy, niż zrobi to teraz Kas.
0: Oczywiście, zapraszam serdecznie. Obczajcie bitwę o południe, wpadajcie. Będzie super również trybuna gości. Na trybunach gości między innymi Kosma Król, VBS, Kafar, Dixon 37, zapowiedzieli się, czy Łysąż i Johnson, a już w tym miesiącu, jeśli mogę jeszcze tak zakończyć, premiera mojego nowego klipu. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Normalnie o tej porze.

0: normalnie o tej porze.
1: Dziś w Radiu Campus odwiedzamy kino Muranów, jedno z najważniejszych kin studyjnych w Polsce, można powiedzieć miejsce legendę. O tym, jak dba się o taką spuściznę, kim jest dziś widz Muranowa, porozmawiam z dyrektorem kina, panem Adamem Trzopkiem. Dzień dobry.
2: Witamy. Musimy dbać, pielęgnować każdego widza, który do nas przychodzi, dlatego że lubimy pokazywać filmy, zwłaszcza filmy arthouse'owe, europejskie, ale nie tylko.
1: I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ tak jak wyliczyliśmy tutaj, Muranów świętuje w tym roku swoje 75-lecie. I zresztą zaraz po przekroczeniu progu wita nas napis: ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film. Dlatego chciałam zapytać, jak po tych ponad 7 dekadach rozumieją dzisiaj Państwo te słowa i jaka jest dzisiejsza misja i cel Muranowa?
2: Na razie to chyba jest taka misja, żeby przyciągnąć młodego widza, który byłby w stanie przez 1,5 godziny się skupić i obejrzeć coś mądrego i żeby powłączał te wszystkie swoje przeszkadzacze, dlatego że film jest taką już trochę sztuką uważności, sztuką skupienia się i zawsze wtedy można wtedy wejść w cudze buty, wejść w inny świat, zobaczyć na przykład rację stanu, nie wiem, filmów z Afryki, zobaczyć rację stanu filmów z Ameryki Południowej. To wszystko tak naprawdę są te piękne punkty widzenia, jakie przedstawia kino i my chcielibyśmy, żeby dzisiejszy człowiek mógł zobaczyć w kinie tą drugą stronę.
1: Zastanawiam się, jak na przestrzeni lat zmieniał się widz Muranowa i właśnie czy ci młodzi ludzie, którzy są jednak bardzo mocno przywiązani do szybkich treści, czy oni nadal chcą odkrywać kino studyjne i co ich przyciąga albo jak ich przyciągnąć?
2: Na tym polega nasza misja, nasze wyzwanie, żeby tak sprawić, żeby ci młodzi ludzie przeżyli tą swoją pierwszą przygodę na sali kinowej przez 1,5 godziny, a potem będą wracać. Na pewno takim pomysłem jest też granie klasyki, jak chociażby Rekwiem dla snu, czyli rzecz, która gdzieś tam się w tych telefonikach pokazywała, że kultowa, że ważna, że szokująca i teraz można ją zobaczyć na dużym ekranie. W ten sposób jakby przypominamy te mocne uczucia i tą mocną energię, jaką daje film i wtedy mam nadzieję, że oni jeszcze wracają po więcej albo wracają, żeby to jeszcze raz obejrzeć, no, jeszcze raz to zgłębić. To jest taki sposób, żeby przykuć ich uwagę. Ale też oczywiście my nie uciekamy od wszystkich tak zwanych social mediów, więc oczywiście tak samo też jesteśmy tam obecni przy pomocy i różnych rolek i różnych innych zwiastunów, które też w jakiś sposób starają się tego młodego widza przyciągnąć, zainteresować. Ale wiedzmy też o tym, że każdy tytuł ma też swoją określoną grupę wiekową albo swojego określonego widza. Wiadomo jest, że jak pokazujemy Starego Mistrza, niebawem będzie wchodził Almodóvar Gorzkie Święta, to troszkę to będzie inny widz niż na przykład zbuntowanego kina, bardziej jakby młodego reżysera europejskiego, który dopiero teraz wchodzi na salony. Nie? To jakby to zawsze to będzie troszkę inny świat i inne narzędzia, żeby pobudzić trochę inną grupę wiekową. Aczkolwiek pięknie jak to się łączy. Jak na przykład faktycznie na filmie Jarmusza widzę młodych ludzi, a chociaż to już klasyk właściwie. To jest też siła tego kina, które się nie starzeje.
1: To wyróżnia bardzo Muranów, że tutaj możemy się, właśnie to co pan powiedział, przenieść poza granicę schematów. Czy to jest jednak główne narzędzie, które pomaga wam wypełnić sale kinowe Muranowa? W jaki sposób do tego widza Muranów dzisiaj dociera?
2: Wiadomo, że używam social mediów, wiadomo, że używam różnych niekonwencjonalnych sposobów, także eventowych, żeby tych ludzi przyciągnąć, w postaci spotkań z ważnymi twórcami, z ważnymi ludźmi, w kontekstach różnych, żeby odczytywać filmy, jest psycholog, jest filozof. Ta eventowość też dodaje oczywiście widzów, to nie to samo, co zwykłe granie blockbustera w multiplexie, a też jednocześnie też pozwalamy się widzom wypowiedzieć na wszystkich tych spotkaniach. To wszystko sprawia, że jakby możesz też swoje własne zdanie wygłosić, bo jak wiemy, jak mówi stary pożegadło filmoznawczyni Alicji Hellman, każdy wnosi do kina połowę własnego filmu. To też jest jakiś sposób, ale też fajnym jest też to, jak na przykład łączymy to w festiwale, czyli że widzowie się jakby fokusują na przykład na kinie hiszpańskim przez cały tydzień, albo na kinie włoskim przez cały tydzień, albo na kinie niemieckim, to też pomaga. Chodzi o to, żeby dać widzom pewną jakby wygodę oglądania, bo film jest dla nas najważniejszy, nawet ze sztuk, to o to chodzi. Staramy się nie opakowywać film w wiele różnych dodatków, czyli półgodzinne bloki reklamowe, tutaj mówię to ironicznie, oczywiście tego u nas nie ma. Nie ma u nas też super popcornów i innych dodatków do baru. Jednak cały czas staramy się, żeby ten film był tutaj najważniejszym wydarzeniem, na które się przychodzi do kina, prawda? To też u nas bardzo często zdarza, że ten film jest nieco bardziej wyedukowany i mądrzejszy i festiwalowo, i arthouse'owo. Na przykład lubi czytać widz często napisy na końcu po filmie, żeby dowiedzieć się, jakie były lokacje, kto stworzył muzykę. To lubimy i to chcemy kultywować. Taki trochę szacunek dla dla widza, trochę taki rodzaj czytelni filmowej.
1: O tym, jak powstaje filmowy afisz Kina Muranów i jakie tytuły najczęściej wypełniają tutejszy repertuar, porozmawiamy już za chwilę.
0: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsce. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za rękę.

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Wracamy do Inna Muranów, gdzie moim gościem jest dyrektor kina pan Adam Czopek. No dobrze, zajrzyjmy nieco za kulisy. I chciałam zapytać, jak wygląda układanie repertuaru w kinie Muranów i czym kierują się państwo, decydując o tym, co ostatecznie trafi na wasz ekran?
2: Na świecie powstaje dużo wartościowego kina. Od razu przyznaję, że nawet nie jesteśmy wszystkiego w stanie pokazywać. Natomiast na pewno takim wyznacznikiem są też festiwale, te duże festiwale międzynarodowe. Zaczynam od Berlina w lutym, potem jest Cannes w maju, potem jest Wenecja we wrześniu, potem jest jeszcze Toronto. Generalnie chodzi o to, że tam jest też taka selekcja tych takich crème à la crème, najlepszych i najmądrzejszych tytułów. To są te tytuły, które się pięknie przewijają przez kino przez ciągu roku. Jak chociażby już niebawem będziemy pokazywali przedpremierowo film Fjord, który wygrał Złotą Palmę na ostatnim festiwalu w Cannes. Natomiast tak naprawdę pewnie chodzi o selekcję, żeby to było kino dobre, żeby to było kino otwarte, kino tak naprawdę, które jakby jest oryginalne i które też tak naprawdę jest no, magią bycia w tym innym świecie. Nie?
1: Znajdujemy się w bardzo monumentalnym budynku, który przeszedł bardzo długą drogę, ma bogatą historię i teraz trochę o tej historii bym też chciała usłyszeć.
2: Wydaje się, że w tamtych czasach, w latach 50. kina były trochę taką bramą do dzielnicy, albo w jakiś sposób jakby nazywało się trochę tak jak dzielnica, tak jak ta część nowoczesnego, nowego miasta Warszawy odbudowanej. My otrzymaliśmy nazwę jak dzielnicy, którą reprezentujemy za naszymi plecami. Całe nowe osiedle wtedy w 51 roku, kiedy powstawało kino osiedle, było osiedlem nowoczesnym, takim, do którego ludzie ciągnęli z całego miasta i żeby tą nowoczesność jeszcze podkreślić, no to właśnie był budynek kinowy, a jednocześnie też nie zapominamy, że to szczególne osiedle, w szczególnym miejscu Warszawy, które powstało właściwie po dzielnicy północnej, gdzie było getto. I w ten sposób jakby mamy to dziedzictwo w swoich murach. I w dziedzictwo mamy też tej dzielnicy, czyli dzielnica Muranów zawsze będzie dzielnicą taką pogettową, ona będzie miała swoją specjalną energię, a my cieszymy się z tego, że możemy dużym neonem rozświetlać jakby nazwę tej dzielnicy. Wiadomo jest, że ludzie chodzili licznie, zwłaszcza w tych latach 50. 60. do kina. Kolejki były niesamowite i wiemy też o tym, że filmy były wyprzedawane często do godziny 11, 12 już nie było biletów. Pozostały już tylko tak zwane koniki przed kinem, które sprzedawały bilety na resztę, a właściwie kasa już z początkiem dnia kończyła zmiany, bo de facto wszystkie bilety były sprzedane. Kino cieszyło się strasznym powodzeniem, też w związku z tym, że pokazywało właśnie owy inny świat. Ten inny świat poza PRL-em. I mamy nadzieję, że my tą chlubną tradycję nadal kontynuujemy, że możemy pokazać ludziom ten inny świat, który jest chociażby poza szarością, codziennością, poza naszą ciężką pracą i wtedy możemy do kina iść, przenieść się wtedy w zupełnie inny wymiar. I myślę, po to jest jakby rodzaj tego eskapizmu miejskiego i to zawsze ubogacało taką codzienność miasta.
1: Powiedzieliśmy, że Muranów chciałby przyciągnąć więcej młodego widza. Dlatego na koniec chciałabym, żeby zaprosił pan słuchaczy Radia Campus tutaj do Muranowa.
2: Zapraszam wszystkich, którzy są ciekawi dobrego, specjalnego kina, które nie pozostawi się obojętnym w żaden sposób. Będzie Rekwiem dla snu, będzie Donnie Darko, będzie Nienawiść, Maciej Kasowica, to wszystkie filmy, które są kultowe i zostają w głowach na długo. Te filmy, za to nie odpowiadam, często mogą zmienić wasze życie, ale jednocześnie będą z wami, będą wam towarzyszyć przez wiele, wiele wieczorów i wiele, wiele pewnie lat i będziecie o tym myśleć. To jest ta super wartość. Mniej rozrywki, więcej mądrzejszego kina, które też jakby daje fan, ale czasem pozostawia bardzo fajny taki flow a propos myślenia o pewnych sprawach, czy o pewnych środowiskach, o pewnych krajach i w ogóle. Więc polecam bycie w kinie bardziej ze względu na film, mniej niż na po prostu na wyjście dla rozrywki.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam wszystkich słuchaczy do Muranowa. Dla Radia Campus mówiła Dominika Natali.
3: Normalnie o tej porze.

0: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: 16.30, Karolina Harzyńska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Zmiany w podatkach, kolejni zatrzymani w sprawie Collegium Humanum, a także przegrana, ale i wygrana biało-czerwonych na tenisowym korcie.
4: Wiadomości.
3: Rząd przyjął projekt ustawy o zmianach w podatkach, które miałyby wejść w życie od 2027 roku. Pierwszym z nich jest podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy, a stawka w nim pozostanie na poziomie 12%. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%, a z kolei dochody powyżej 150 tysięcy złotych zostaną objęte stawką 32%, a o efekcie zmian premier Donald Tusk.
5: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników i skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach.
3: W celu sfinansowania powyższej propozycji rząd planuje również podwyżki niektórych podatków. Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. CBA i Straż Graniczna zatrzymały dziś 11 osób. Akcja jest częścią śledztwa dotyczącego nieprawidłowości na prywatnej uczelni, której absolwenci mieli zdobywać dyplomy w zamian za korzyści majątkowe. Sprawa ciągnie się od 2024 roku i obejmuje już dziesiątki podejrzanych oraz setki zarzutów dotyczących m.in. korupcji, fałszowania dokumentów i handlu dyplomami. Dzisiejsza akcja to kolejny etap tego śledztwa. 11 osób zatrzymano na polecenie prokuratury. Teraz śledczy będą je przesłuchiwać i decydować, co dalej. Do 10 października warszawscy studenci mogą składać wnioski o miejskie stypendium imienia Jana Pawła II. W zależności od sytuacji i osiągnięć można dostać od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Liczą się nie tylko wyniki w nauce, ale też m.in. osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działalność społeczna. Jest również kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3000 zł netto. Wnioski można składać przez internet, a szczegóły na stronie um.warszawa.pl.
4: Sportowy kampus.
3: Hubert Hurkacz o krok od tytułu w Chengdu. Polak zagra w finale turnieju ATP, ale trofeum zgarnął Alejandro Dawidowicz Fokina. Hiszpan wygrał w dwóch setach, choć w drugim Hurkacz miał aż 4 piłki setowe w tiebreaku. Niestety nie wykorzystał żadnej z nich i musiał uznać wyższość rywala. Dla Hurkacza to 13 finał w karierze i pierwszy w tym sezonie. Ale mamy też polski sukces. Duet Jan Zieliński i Luke Johnson sięgnęli po pierwszy wspólny tytuł. Polsko-brytyjski duet wygrał w Chengdu turniej deblowy. 7-6, 7-5 pokonali Roberta Galloway'a i Andrego Ransona.
4: Akademickie Radio Campus.

0: normalnie o tej porze.
1: Jesteśmy z powrotem i chciałbym teraz opowiedzieć wam o najbliższych nam datach, bo ostatnie rozmowy, zapowiedzi tyczyły się raczej przyszłego tygodnia plus jedynie dwa Sławy, Gruby Mielski i Pers, którzy będą występowali w klubie Oczki w sobotę. A teraz już będzie mowa o jutrze i pojutrze i zacznę od końca, mówiąc krótko, w czwartek w Dziku. O 20 jest imprezka z tłustym majonezem, czyli jazz, który nie stoi w miejscu. Mocne basowe riffy, improwizacja i tak dalej. Tłusty majonez to duet, który lubi eksperymenty. Zadebiutowali winylowym albumem Carmin, grali między innymi na Męskim Graniu czy Jazz na Wyspie i teraz będą grali, możecie ich posłuchać w Dziku, a dokładnie możecie posłuchać albumu Niezłe Bagno czy najnowszego wydawnictwa tego lata Astro Cyrk. Jak wspomniałem, to wszystko będzie w Dziku przy Belwederskiej o 20 w czwartek, a teraz chciałbym powiedzieć o tym, że od jutra się zacznie. Zacznie się debata i to nie będzie debata polityczna, ale i te potrafiły być zaciekle komentowane. Ale teraz będzie coś innego, coś chyba dużo szerzej komentowanego, bo zawsze z takimi rzeczami jest, że są mocno komentowane. Mianowicie lalka, ekranizacja lalki wchodzi do kin i teraz będziecie mogli spotkać się z odsłoną, wizją Macieja Kawalskiego i ta wizja będzie na pewno porównywana do tej wizji Pawła Maślony, który wcześniej zadebiutował, czy zadebiutował, co ja mówię, wcześniej miał premierę swojego serialu Lalka na Netflixie i no wiadomo, może niektórzy będą porównywać, kto lepiej, kto gorzej, ale na pewno będą porównywać po prostu nawet dla czystego porównywania, kto jak to wszystko zinterpretował, jak oddał te adaptacje powieści Bolesława Prusa. No i nawet sam Paweł Maślona powiedział w jednym z wywiadów, że w sumie no przypadkowo te daty premier się zbiegły ze sobą, nie był to jakiś pomysł zamierzony, no ale na plus może jak najbardziej wyjść to wszystko, no bo skoro dwie adaptacje tak kultowej polskiej powieści są w jednym momencie, no to tym bardziej zachęca to społeczeństwo do tego, żeby jednak dyskutować na ten temat, porównywać, no i przez to też jakby podkręcać jeszcze bardziej te dwie premiery i się z tym zgadzam jak najbardziej. No ale do rzeczy. Nie chodzi mi teraz nawet o te produkcje obie, tylko bardziej chodzi o to, że na kanwie lalki nie tylko filmy, ale i spacery są w stanie się wybić. I tak jest, ponieważ na spacer organizowany przez Warszawę Historia Ukryta i Warszawski Przewodnik, na ten spacer śladami właśnie powieści Bolesława Prusa lalki już zainteresowały się ponad 2800 osób tym spacerem. Taki spacer jest organizowany, na którym można dowiedzieć się paru rzeczy właśnie o lekturze, odwiedzić miejsce, dowiedzieć się, w jakim miejscu Wokulski poznał Izabelę, gdzie świętowano otwarcie nowego sklepu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko będzie 4 października o 15 pod pomnikiem Jana Kilińskiego na Podwalu. Całość potrwa 1,5 godziny, a zainteresowanych, jak wcześniej już wspomniałem, jest ponad 2800 osób. Czyli nie tylko premiery obu produkcji podbijają siebie nawzajem. Wykorzystują moment też organizatorzy takich spacerów i może i bardzo dobrze. Takie wydarzenie jak spacer po krakowskim przedmieściu śladami lalki Bolesława Prusa znajdziecie chociażby na Facebooku i tam też możecie poczytać o szczegółach tego wydarzenia.

Moi mili, my się będziemy już żegnać. My, to znaczy ja, Damian Broszko i Tomasz Paziewski, który realizował ten program. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Hejka!
1: Dzień dobry.
0: Hejka!
1: Dzień dobry.
0: Hejka!
1: Dzień dobry.
0: Hejka!
1: Dzień dobry.
0: Hejka!
1: Patrz jak punktualnie prawie dzisiaj.
0: 8 minut. Ej, dobra, jest nie, ale nie, no jest nie, jest nieźle, jest nieźle. Wydaje mi się, że czy to jeszcze nie jest takie niespóźnienie na medal, ale to już jest takie niespóźnienie, żeby nie zwrócić nawet uwagi.
1: Jeżeli przychodzicie na imprezę, gdzie jest też kilka innych osób, to nikt nie zauważy, jak się spóźnicie.
0: 8 po to już minut. Nie, to już nie jest takie, że no ktoś nie. Ten... Ale do pracy to zależy jakiej.
1: To prawda, jeżeli jesteście kolejarzami, średnio.
0: To średnio. Jeżeli w radiu, też średnio.
1: Tak.
0: Też średnio.
1: A gdzie dobrze jest 8 minut się spóźnić? Dobrze, nie że dopuszczalnie, dobrze.
0: Dobrze? No to na każde spotkanie towarzyskie.
1: Na każde.
0: 8 minut zawsze.
1: Dobrze.
0: Ale nie do pracy.
1: Do pracy zależy nie. Do jakiej, to już ustaliliśmy.
0: Tak, no ale to zależy, czy pracodawca na ciebie patrzy, czy nie.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Na przykład Team Creative nie musi być zawsze punktualnie.
1: A że to my jesteśmy Team Creative, tak?
0: Ja nie wiem.
1: To tak do nas napisała Maria. Team Creative. To o nas?
0: Nie wiem.
1: A, Mario, wytłumacz.
0: Do kina można nawet do 27 minut, bo reklamy są.
1: Tak, no tam to nawet trzeba wtedy. Tak,
0: tak, tak. Tak. Na jedynce, moi drodzy, Fire, Spotty i Busy Signal, Just Now i Dismantle. Na jedynce.

22 827 72 05. Oficjalnie otwieramy linie telefoniczne. Będziemy od was odbierali telefon. Będziecie głosowali i mówili, co tam u was przede wszystkim. Albo nie, albo inne rzeczy.

0: my dzisiaj make a mistake, Kamil, jakiś?
1: Ale co masz na myśli?
0: No, Disclosure tak zaśpiewał. Let's make a mistake.
2: Let's make a mistake.
0: Co, myślałeś, że cię podrywam?
1: Myślałem, że mnie podrywasz. Zastanawiałem się, o co chodzi.
0: Disclosure i The Sun Come Up to Tremendous. 886-971-971. Tutaj SMS-ki i na WhatsAppie też przyjmujemy wiadomości. Maria w międzyczasie wytłumaczyła, że Team Creative to jest jej zespół.
1: I może się spóźniać. Pracy,
0: i może się spóźniać. Ciekawe, czy to jakoś wpływa na kreatywność.
1: Nie, poprawia.
2: Agata zagłosowała na jedynkę. Ja sprawdzam, co się dzieje w telefonach komórkowych i już...
0: Żeby to sprawdzić, Kamil, to trzeba włączyć telefony komórkowe.
2: Dobrze, nie jestem do tego przyzwyczajony. Dobrze, przepraszam. Odbierzmy pierwszy. Dzień dobry.
3: Halo, halo, kampus.
2: Dzień dobry, panie Patryku.
0: Cześć, Patryk.
2: Jak tam ci dzień minął? Co tam porabiałeś?
3: A do przodu, do przodu. Na konsoli grałem.
2: A w co grałeś?
3: Wiesz co, męczę Haret dwójeczkę. Już jestem w świątyni.
2: Przepraszam, co męczysz jeszcze raz, bo nie zrozumiałem?
0: Dwójeczkę?
3: Dwójkę, no tak jakoś tak mi. Grałem w czwórkę, piątkę, szóstkę.
2: Uncharted!
3: To.
2: No,
0: Uncharted. Co się robi w Uncharted?
2: To jest taki Tomb Raider, ale chodzisz mężczyzną.
3: Aha. Dokładnie tak.
0: A jest fabuła jakaś, czy tylko
2: tak,
0: się chodzi?
2: Tak, nie. I fabułka potem jest całkiem niezła.
3: No i jest dobre. No i dwójeczkę kończę, tam jestem 23 ten rozdział, 23 chyba bodajże. No już końcóweczka i trójka i już mam odhaczone.
2: I Uncharted zrobiony. Fajnie. Ja nigdy w Uncharted nie grałem, ale może powinienem faktycznie się zabrać.
3: Polecam pierwsze trzy części, o może tak. Okay. Może jeszcze tą czwóreczkę, a reszta to takie... Dużo skakania, jakieś tam dwie zagadki wrzucą, ale tak, to pierwsze trzy części jak najbardziej polecam. Dużo strzelania.
2: Fajowo. To na co głosujesz?
3: Na jedyneczkę, jakiś mój głos.
2: Na jedyneczkę zapisuję. Panie Patryku, ja osobiście w takim razie polecam, żebyś zagrał sobie w taką grę, która się nazywa...
0: Tomb Raider.
2: Outer Wilds. Bardzo dobra gra.
3: Ja lubię sobie z łuku postrzelać. Nie wiem, co tam z łukiem strzelają, nie.
2: Nie, no, ale to jest najlepsza gra na świecie.
0: Może jest jakaś gra o Robin Hoodzie.
2: To jest taka bardziej o kosmosie.
3: To jest Dice Gone, coś takiego.
2: No też, ale nie grałem w Dice Gone.
3: O, proszę cię, Maćku bardziej cię lubię niż Kamila.
2: XD.
0: Niewiele ci wystarczyło, ale szanuję, Patryku, taką
2: decyzję. On też nie grał w Dice Gone.
0: Ja oczywiście, że grałem.
3: Grał?
0: Nie, no nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem.
3: Dobra, to zostajemy tak jak było.
0: Dobrze.
3: Tomaczku, dalej cię nie lubię.
2: No to no i widzisz, mówiłem.
0: Ustalone. No i dobrze.
2: No i dobra, Patryk zagłosował na jedynkę, zapisane. Dzięki wielkie.
0: Cześć,
2: pa. 228-277-205 albo SMS-y?
0: Albo telefon. A czy nasi słuchacze wiedzą, że masz dzisiaj urodziny, Kamil?
2: Nie, raczej nie sądzę.
0: 100 lat, niech żyje nam. Teraz jest ten niezręczny moment, że nie wiem, czy się przyłączać do śpiewania, czy nie.
2: No właśnie, bo ty też...
0: Nie robisz tego.
2: 100 lat, niech żyje nam.
0: Nasz bąbelek kończy dzisiaj.
2: Bąbelek.
0: Ile lat? Powiesz nam bąbelku, czy nie chcesz nam tego powiedzieć?
2: 31.
0: 31 lat?
2: Tak, 31 lat.
0: Dzisiaj usłyszałem taką opinię, że do 33 roku życia to można po prostu jakby niczym się nie przejmować.
2: No ale taka jest prawda.
0: A
2: przepraszam, dzisiaj mam straszną
0: to
2: chrypę.
0: To taka urodzinowa.
2: Urodzinowa chrypa.
0: Kamilu, z tej okazji...
2: Masz dla mnie delicję!
0: Nie wiem, czy mogliśmy dopowiedzieć, co ci przyniosłem.
2: Ciastka.
0: Z galaretą.
2: Ale ja miałem oczywiście na myśli delicję w formacie, wiesz, że smaczne
0: że
2: słodycze.
0: Smaczne rzeczy,
2: smaczne słodycze.
0: Jest to karkówka wieprzowa.
2: Delicje.
0: I nawet Buzzy Signal i Happy Birthday teraz.
2: O, proszę.
0: Takie buty.

0: Dzień dobry, 17 minut po 17.
1: 17:17, urodziny godziny.
0: Urodziny, ktoś o nas myśli.
1: Albo nas kocha, nie pamiętam.
0: To było, ktoś mówiłem. O mnie myśli.
1: Tak, na pewno?
0: Na pewno.
1: Na pewno.
0: Na 100%.
2: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz.
0: Zobacz, Patryk napisał, że skreśli mi spóźnienie.
1: Za to, że masz urodziny.
0: Mhm, tak.
1: No to miło z jego strony.
0: Miło, miło. Idgehane, czyli it makes you forget. Pegigu na jedynce.
1: A w jakim to jest języku Idgehane?
0: Maciek, dlaczego zadajesz trudne pytanie?
1: Aha, a co Idgehane to jest w ogóle tłumaczenie tego?
0: Nie wiem.
1: A, bo ja też nie wiem.
0: Teraz muszę sprawdzić, no bo...
1: Nie, bo tak zabrzmiałeś, jakbyś tłumaczył.
0: Nie, no po prostu...
1: Przepraszam, nie chciałem cię wpędzić za kłopotanie w dniu twoich urodzin, Kamil.
0: 228-277-205, jeśli będziecie dzwonić na ten numer, to się dodzwonicie. Jeśli będziecie dzwonić na 886-971-971, to się nie dodzwonicie. To jest ważna informacja. Za to na ten drugi numer, czyli 886-971-971, możecie pisać SMS-y i na WhatsAppie. Tam jak najbardziej wszystko jest dozwolone.

0: No i Maciek sprawdził, Maciek dobrze sprawdził. Powiedz, pochwal się swoim efektem, no.
1: Poczekaj. Warning shots, czyli strzały ostrzegawcze.
0: Tak, bardzo dobrze. Tłumaczenie.
1: Fevery Corporation. Tak się nazywa ten wykonawca. I spieszymy z wyjaśnieniem. Tak, it gehane, to znaczy it makes you forget. A it gehane to jest po koreańsku.
0: Po koreańsku, fajne.
1: 886-971-971, tutaj SMS-y i wiadomości na WhatsAppie.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Czyli wy wybieracie, my zapisujemy wasze głosy. 228-277-205. Z tego numeru odbieram telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry. To czy przyjemność, to się zaraz okaże.
0: Otóż to panie
1: lubię,
0: Roja.
1: Ktoś dobry. Tak zaczyna rozmowę.
0: Tak, tak.
1: To, bo to już takim nas na takim bojowym nastroju nas
0: tak, już wiesz, że musisz się ustawić w pozycję, co nie? I przygotować się na albo najlepsze, albo najgorsze.
3: Nie będę uprzedzał fakty. Tak czy siak. No wiem, że mogliście się odzwyczaić od takiej formy przywitania ze mną, bo nie dzwoniłem przez cały miesiąc, ponieważ dzisiaj rzutem na taśmę, przedostatni dzień września, pierwszy raz w tym miesiącu pracowałem we wtorek.
0: W ogóle pracowałeś?
3: I zadzwonić. Tak, tak.
0: Niesamowite.
3: Nie za długo, bo twarde 5,5 godziny, ale myślę, że wystarczy.
0: Nie no, 5,5 godziny to już prawie etat cały.
1: No. A ty się możesz spóźniać do swojej pracy?
3: Ja się nigdy nie spóźniam.
1: Ale nie takie było pytanie. Tylko czy możesz się spóźniać?
3: Nie, no, oczywiście, że nie mogę. Nikt nie może się spóźniać do pracy.
1: A jakbyś się spóźnił 8 minut, to co by się stało?
3: Prawdopodobnie nic.
0: No, czyli możesz.
3: Teoretycznie tak. To znaczy, o ile w danym momencie konfiguracja grafiku wygląda tak, że ja nie zmieniam nikogo, kto o tej samej godzinie kończy pracę, tylko on i tak mimo wszystko siedzi, to wtedy nie dzieje się nic strasznego. W przeciwnym razie ten ktoś musiałby zostać dłużej, a tego już moja duma i honor by nie zniosły.
0: Całkowicie tak, zrozumiałe.
1: To jest na produkcji.
0: Tak, to jest, dokładnie. Panie Royalu, co wolisz w tej parze, jedynkę czy dwójkę?
3: No, dla wspomnień tych pięknych weekendów w środku tygodnia, zwłaszcza, że od czwartku znowu mam wolne, to jednak jedynka, bo taka spokojniejsza.
0: It makes you forget, czyli it gehane dla ciebie, Peggy.
1: To, że masz wolne od czwartku, czyli od 1 października, oznacza, że cię zwolnili z końcem miesiąca?
3: Takich ludzi jak ja się nie zwalnia. Takich ludzi się, i tutaj niecenzuralne słowo, którego nie mogę podać na antenie, ale nie, biorę sobie urlop i dzisiaj wypisywałem ten urlop i z bólem serca zaznaczałem rubryczkę wypoczynkowy, ponieważ to jest wirutne kłamstwo, gdyż akurat tenże urlop do końca tygodnia będę, czy tam do początku przyszłego, będę pożytkował na przeprowadzkę, co raczej z wypoczynkiem niewiele ma wspólnego.
0: Klasa.
1: Czyli zwolnienie z pracy i eksmisja.
3: Trzymajcie kciuki.
1: Ale ładnie o tym opowiadam.
0: Bardzo ładnie o tym powiedział. No. Dobrze,
3: i
0: panie Royalu.
3: Moje przesłanie do wszystkich słuchaczy. Nie przepracowujcie się. Stajcie się w życiu balans.
0: Balans, to jest piękne, bardzo ładne. Work-life balance, tak to się ładnie nazywa. Trzeba.
1: Mam nadzieję, że wszyscy pracownicy, którzy robią na dwunastki, wezmą sobie do serca właśnie to przesłanie pana Royala.
3: Wypraszam sobie, ja w niedzielę pracowałem od 7 do 19.
0: No właśnie.
3: Może bardziej byłem w pracy, ale byłem w pracy.
0: Dobrze, panie Royalu, dziękujemy serdecznie.
3: Wbrew pozorom, ja znam życie.
0: Znasz życie, to prawda. Pa, pa.
1: Cześć.
3: Wszystkiego dobrego, pa.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Może Royal jest księdzem, jak on w niedzielę od 7 do 19. No, zwróć uwagę, że nawet nie powiedział, że pracował, tylko był w pracy.
0: Był w pracy, dokładnie. Był w pracy, prawda? Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Halo Campus, Jarek z tej strony.
0: Cześć Jarek.
4: Cześć Kamil, wszystkiego najlepszego. Skreśliłem ci spóźnienie, to
0: dziękuję.
4: To wiesz, masz od dziadzia.
0: Fajno.
1: Zobacz, Patryk tak mnie nie lubi, jedno że się wita tylko z tobą.
4: Ja zapominam o matku, to jest ten, to nie jest tak, że go nie lubię, ten, po prostu, lubię Maćka, no, tam jest tym dopełnieniem, ale pamiętasz alternator tydzień temu, jak był dobry,
0: a
4: nie wiem czemu.
1: To był alternator. Ale Jarek jest tak miły, że się nawet nie obraża, jak się mówi do niego Patryk.
0: Dokładnie, to prawda. Dobrze, Jarku, Patryku, na jedynkę czy dwójkę w tej parze?
4: Na jedyneczkę chyba wezmę.
0: Peggy Gu, zapisany. Dziękuję serdecznie.
4: Dobra, pozdrawiam.
0: Cześć. Na razie. Dzwoni do nas Adam i próbuje się dodzwonić, ale za każdym razem, kiedy ja się rozłączam, to on też się rozłącza.
1: Nie ma szczęścia.
0: Nie ma szczęścia. 228-277-205. Dobra. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry, Adam.
0: Dzień dobry, dzień cześć, dobry. Adam. Ale miałeś pecha przez ostatnie trzy połączenia, co?
5: Nie wiem, bo akurat nie jadę autem i nie słyszę, jak ktoś mówi w radiu, tylko jestem na spacerze, że po prostu słyszę połączenie.
1: Ale też to ładnie Adam ograł. Dwa razy próbował się do nas dodzwonić i mu się nie udało, ale nie wiem, czy jakby, nie wiem, czy jakby mam z tym problem, nie.
5: Próbuję dalej. Ale dzisiaj jest chyba ten dzień, Kamilu, co?
0: Tak, chyba tak.
5: No, to Kamilu, wszystkiego najlepszego.
0: Kiedy możemy świętować, że z jakiegoś powodu kolejny człowiek przeżył kolejny rok swojego życia i nie umarł przez ten czas.
5: Możemy świętować, że znowu obkrążyliśmy tak. Słońce, to planeta Ziemia.
0: Tylko tym razem prywatnie, co nie?
5: Tak jest, wszystkiego najlepszego.
0: Prywatnie ja znalazłem się w tym samym momencie, co roku.
5: Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Także wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję.
5: I głosuję na jedynkę.
0: Zapisuję też w pamięci, że pamiętałeś o mnie, więc dziękuję ci, panie Adamie. Do następnego, bajo.
5: No, bajo, bajo.
0: Cześć, bajo. Adam. 228-277-205. Mam taki pomysł. Co sądzisz o tym, żebyśmy zbanowali życzenia urodzinowe dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj możemy to robić przez wszystkie pozostałe 51 alternatorów w roku, ale dzisiaj odpuśćmy.
0: Ale jakbyśmy naprawdę, że w sensie
1: ale
0: jak ktoś...
1: Co, nie lubisz, jak ci ludzie życzenia składają?
0: Nie, nie bardzo. Mam zawsze z tym jakiś taki mentalny problem. Naprawdę.
1: Słuchacze, wiecie co robić.
0: Nie, no w sensie,
1: czemu mentalny problem masz ze składaniem?
0: Nie wiem, nigdy człowiek nie wie, jak się zachować w tej chwili. Jest taki trochę skonfundowany. Poza tym jest jakaś dziwna atencja, która zupełnie nie jest potrzebna w tej chwili. Nagle do ciebie ludzie piszą, którzy nie pisali do ciebie przez dwa lata ostatnie. A przepraszam, rok, bo ostatni raz napisali, kiedy ci składali życzenia.
1: Ja przestaję słuchać, jak ktoś marudzi i coś tam zacząłeś
0: coś tam,
1: mówić
0: coś
1: i
0: tam.
1: Później już nie wiem.
0: Dzień dobry.
1: Kto z nami?
6: Dzień dobry, to Stokrotka.
0: Hejka, Stokrotka.
6: Chciałam powiedzieć tylko, że dzisiaj miałam trochę bad hair day, ale spotkałam się z tym chłopakiem, który dał mi to piękne przezwisko i już jest to wiele, wiele lat.
0: No i zobacz, jak pięknie. Zapisałem ci też w naszej skrzynce telefonicznej jako Stokrotka.
1: A brzmisz jak postać z bajki, naprawdę. Powiedziałeś tu Stokrotka, my powiedzieliśmy hej, Stokrotka, ty już tak zaśmiałaś rozkosznie.
0: Tak. Przepięknie. Przepięknie słyszeć, że jesteś bardzo szczęśliwa, więc zagłosuj jeszcze, oddaj swój głos i zobaczymy, co będzie dalej.
6: Może pójdę tak jak inni, jedyneczka.
0: It makes you forget.
1: A chłopak
0: czyli...
1: jest obok, czy nie?
6: Pozdrawiam i też wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję.
1: Kamilo.
6: Pięknego dnia.
1: A czy chłopak jest obok Stokrotko, czy już cię znaczy?
6: Jest obok, tak.
1: No to niech też zagłosuje.
0: Pozdrów go od nas, no.
6: Więc pozdrawiam również.
0: Ale to niech powie swój głos jeszcze.
6: Proszę, powiedz swój głos.
7: A to ja na dwójkę głosuję.
0: No.
1: Ale w ogóle, co za super relacja. Siedzicie sobie we dwoje i nagle dzwoni jedno z was do radia, gada, głosuje ten, no i siema. Jakby... No.
0: Ale bardzo mi się podoba ta dysproporcja między jedną a drugą stroną.
1: Ale to zdrowe.
0: Dobrze, Stokrotko, dziękujemy ci bardzo serdecznie za twój telefon, trzymaj się i do usłyszenia.
6: Dzięki, do usłyszenia.
0: Na razie. Już Karolina po drugiej stronie szybki siedzi i czeka na nas.
1: A tymczasem zwycięzca pary poprzedniej, czyli Just Now We Dismantle z Buzzy Signalem. A już był Buzzy Signal dzisiaj, zobacz.
0: Tak, to będzie drugi Buzzy Signal.
1: Ale wygrał, to
0: ale on jest na ficie.
1: Fire.

0: 17.30, Karolina Herzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Utrudnienia na kolei, decyzja unijnego Trybunału i reakcja polskiego rządu w sprawie Mercosur, a także piłkarska Liga Narodów.
1: Wiadomości.
0: Na trasie między Warszawą Wileńską a Zielonką doszło do usterki, która mocno komplikuje kursowanie pociągów. Część składów jest opóźniona, a część została odwołana. Łącznie z rozkładu wypadły 22 pociągi. Problemy dotyczą m.in. połączeń kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej. Kolejarze pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnego ruchu, ale może to jeszcze trochę potrwać, a aktualną sytuację możecie sprawdzać na portalu pasażera. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur. Polska obawia się przede wszystkim konkurencji dla swoich rolników. Do decyzji odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Jego zdaniem poprzednie rządy nie zrobiły wystarczająco dużo, żeby zabezpieczyć interesy polskiego rolnictwa. Szłapka przekonuje, że obecny rząd wynegocjował dodatkowe mechanizmy ochronne i będzie monitorował sytuację na rynku.
2: Sytuacja jest monitorowana zarówno na poziomie całej Komisji Europejskiej, jak to wpływa na rynek europejski, jak i przez Polskie Ministerstwo Rolnictwa, jak zmienia się sytuacja na rynku i wspólnoty, i na rynku Polski.
0: Ostateczny wyrok w sprawie polskiej skargi zapadnie później. Dzisiejsza decyzja go nie przesądza. Mamy jesień, to mamy i sezon grzybobrania. A jeśli ktoś chce wiedzieć, co właściwie wrzucać do koszyka, a czego lepiej nie dotykać, może wybrać się na warsztaty do Lasu Młociny. Już w najbliższą sobotę w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Papirusów 3A startują warsztaty dla dorosłych, las dla dociekliwych, czyli chodź z nami na grzyby. Będzie trochę teorii, jak i ciekawostek, a na koniec wyjście w teren i poszukanie grzybów. Udział w akcji jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, a więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.
1: Sportowy Kampus.
0: Jeśli nadal odczuwacie ból lub niesmak po wczorajszej porażce biało-czerwonych ze Szwecją 1-3, to wieczorem w Lidze A zagrają Czesi z Anglikami oraz mistrzowie świata Hiszpanie z Chorwatami. La Furia Roja w pierwszym meczu rozegrała bardzo emocjonujące starcie z Anglią, w którym przepadł gol za golem, ale ostatecznie to mistrzowie świata wygrali 3-2. Natomiast chorwaccy piłkarze pokonali Czechów 2-1, a początek dzisiejszych meczów o 20:45.

0: U nas drzwi otwarte.
1: Co ma, dlaczego u nas? A dlaczego drzwi co chodzi w ogóle?
0: Ponieważ przed chwilą artystka w numerze powiedziała na sam koniec, a właściwie zaśpiewała, że drzwi zamknięte. Ty słuchasz w ogóle?
1: Nie słuchałem słów tej piosenki, leciała w tle.
0: Jak tam wcześniej.
1: Ale to świetnie pokazuje, Maciek, ja ci zaraz powiem. To świetnie w ogóle pokazuje, że ludzie też nas słuchają w tle i nie słuchają tego, co mówimy, więc bardzo często możemy mówić, co chcemy. To jest piękne.
0: Co chcemy?
1: Dosłownie, dowolnie, Maciek, dawaj.
0: Niech żeby wybudzić kogoś.
1: Niech cię poniesie fantazja, dawaj. Jakieś takie słowo, którego byś nikt nie spodziewał na antenie.
2: Amortyzacja.
1: Super.
2: Chcesz coś też?
1: Korniszony.

0: Taki połączony angielski i polski to jest właśnie pat. Szybko po angielsku mówi, co?
1: Szybko właśnie.
0: Szybko, szybko. Kurczę. Kawałek Five na jedynce. But everywhere we move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been away since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make 2 2 8 2 7 7 2 0 5.

0: Bobska i kaktus na dwójeczce. I tak sobie słuchacie i myślicie, co on gada? Przecież to jest jakaś dziwna Bobska i ten kaktus.
1: No, tak,
0: przecież,
1: tak.
0: Przecież my znamy kaktus. To nie jest kaktus.
1: To nie jest kaktus.
0: Moi drodzy, to jest kaktus w remiksie Michała Foxa Króla. Ale ten początek taki w ogóle bym się nie domyślił.
1: Ja też nie. Chyba o to chodziło.
0: To mówiłeś, gdzie pisać czy gdzie dzwonić?
1: Gdzie dzwonić mówiłem.
0: To ja powiem, gdzie pisać. 886-971-971. Głosujemy jeden albo dwa. Ale także można nam się zwierzyć na przykład.
1: Można powiedzieć coś, czego nie powiedzielibyście nigdy nikomu.
0: Tak.
2: Alternator. Twój wybór. Twoja muza.
1: 228-272-05, możecie dzwonić na ten numer, odbieramy. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: A dzień dobry, witam.
1: A witam.
3: Straciłem nadzieję już, ale dobrze. Jednak powiodło się moje długogodzinne dzwonienie. Od 15 do was dzwoniłem w ogóle.
0: Cieszymy się, ale zobacz. Przyniosłem.
3: Nie, no dobra, świruję. Ej, ale nie macie oryginału tej Bobskiej?
1: Mamy, ale to też jest dobra. Gramy dlatego to.
3: Ogólnie bardziej na dwójkę bym głosował, no nie? Ale można prosić o oryginał?
1: Nie.
3: Nie?
1: Nie.
0: Nie.
3: A to dlaczego?
0: Bo nie ma w tym, na magazynie.
3: Ale panowie, wy tu jesteście dla nas, a nie my dla was.
0: Oj, Kajko. Tyle lat nas słuchasz.
3: No weź oryginał, proszę.
1: Nie.
3: No proszę.
1: No nie.
0: Kajko, zatykaj uszy, jak jest ten moment piosenki, który ci nie podoba.
3: Jeszcze zaraz kogoś zaczepię i też powiem, że...
0: Kajko, jeśli zorganizujesz taką akcję, że zadzwoni do nas więcej osób, które powiedzą, że chcą oryginał Bobskiej, ja będę prosił Kamila na kolanach, żebyśmy tak zrobili.
3: Dobra, a mogę teraz złapać kogoś na ulicy?
1: Nie łap nikogo ludziom. Na ulicy, daj spokój już tym ludziom.
0: Pisz wszystko.
3: Nie liczy się nie. Wtedy, nie?
1: Nie, to siłą co, głosujesz nie. Na jedynkę czy dwójkę w końcu?
3: No na dwójkę, oczywiście.
1: No dobrze, to dwójeczkę zapisuję. Kajko, dziękujemy serdecznie.
3: No, dobra, to jeszcze, poczekaj, to jeszcze drugi głos będzie na dwójkę. Poczekajcie chwilę.
0: Boję się tego.
3: Przepraszam bardzo, powie pani dwójkę? Dwójkę.
4: Dwójkę
3: niech pani powie. Może pani powiedzieć?
4: Dwójka.
3: No, drugi głos na dwójkę.
1: Zaliczony.
3: No i dziękuję. Pa.
1: Pa. Nie powinniśmy takich zachowań chyba...
0: Odbieramy kolejny telefon.
1: Dzień dobry.
0: Kto z nami?
5: Dzień dobry, Monika z Tymkiem.
1: Dzień
0: cześć,
1: dobry, Monika z Tymkiem.
0: Cześć, synku.
1: Ty z Tymkiem.
0: Z Tymkiem, ale z synkiem.
1: A, z synkiem.
0: Nie, właśnie.
5: Z Monika z Tymkiem.
0: Synek Tymek.
1: Okej. Okay.
0: Dobrze.
5: Tymek, Tymek.
1: Czyli dobrze, bo ja też już... Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tymek.
1: Co tam, Monika? Co tam, Tymek, u was?
5: No super, jadę teraz na trening piłkarski.
1: Na trening piłkarski jedziesz, ale super.
5: Tak, jedziemy na trening i właśnie chcieliśmy zagłosować wspólnie na jedynkę i poprzeć pana przed nami.
0: Pana Kajka.
5: Dwójkę, żeby była zmiana na oryginał.
1: Nie będzie zmiany na oryginał, ale zapisuję głos na dwójkę.
0: Nie, no i teraz, poczekaj. Teraz były głosy na jedynkę czy na dwójkę?
5: Dwa głosy na jedynkę.
0: Na jedynkę.
1: A, na jedynkę dwa
0: tak.
1: Głosy, okej.
0: Okay. Zobacz, Monika nie dość, że głosuje na jedynkę, to jeszcze wnioskuje, żeby na dwójce, nawet jak dwójka wygra, to żeby co innego poleciało. Głosowanie
1: ciekawe.
0: Totalne.
1: Ciekawe propozycje. Ciekawe. No to no dobra. Na którą macie trening?
5: Na
1: 18.15. Ojej, to przepraszam, muszę zapytać, bo to jest aż zaskakująco dziwny zbieg okoliczności w takim wypadku. Czy ten trening jest w Halinowie?
5: Nie, ten trening jest w Warszawie na Baraskiej.
1: Wiem, że o 18.15 są też treningi piłkarskie w Halinowie, dokładnie w ten sam dzień, więc byłem zaskoczony
0: wow,
1: po prostu,
0: ale
1: że...
0: Zobaczcie, treningi potrafią wyznaczyć na tą samą godzinę.
1: Ale na 18.15? No właśnie o to tak. Chodzi. No dlatego mnie zdziwiło to, że trening piłkarski 18.15 we wtorek? Kurczę, może to jest ten sam dzień. No dobra, trudno. Monika, Tymku, dziękuję bardzo. Bawcie się dobrze na treningu.
0: Dzięki.
5: Dzięki bardzo, pozdrawiamy.
1: Pa, pa.
0: Pozdrawiamy, cześć.
1: 228 27 72 05. Pan pozytywnie namówił na próbę połączenia. Możecie dzwonić też na WhatsAppie, przyjmujemy połączenia w razie czego, więc jeśli byście chcieli, to możecie zadzwonić, jeśli będzie wolna linia akurat. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Dzień dobry, tu Aleks i Magda i chcielibyśmy zagłosować dwa głosy na dwójeczkę.
1: Dwa głosy na dwójeczkę. Poprosimy o drugi głos jeszcze.
7: Tak, tak, dwójeczka, tak jak młody powiedział.
1: Dwójeczka. I jakie macie plany dzisiaj na wieczór?
6: Ja idę na basen.
0: O, mamy sportowych słuchaczy.
1: No właśnie.
0: Trening piłkarski, basen.
1: No. Pamiętasz, żebyś ty, jak był młody, chodził na basen albo trening piłkarski?
0: Tak, znaczy na treningi piłkarskie to nie, grałem na podwórku, ale na basen chodziłem.
1: No, ja na basen nie chodziłem.
6: Ma się super mamę, dlatego się chodzi.
1: Dobrze, dobrze, Olek, dobrze.
8: Aleksander, dwie drogi, albo dyplomacja, albo polityka. Wybierz mądrze.
1: Oj, tutaj widzę, że niepotrzebnie trening piłkarski w ogóle. Moim zdaniem tutaj już automatycznie powinniśmy iść na jakieś debaty oksfordzkie.
8: Kurs retoryczny.
1: Dobrze, dziękujemy wam bardzo.
8: Dzięki, dobrej zabawy na basenie.
1: Pa, pa. Cześć. Odbieramy kolejny telefon, dzień dobry.
9: Witam, cześć, Konrad z tej strony.
1: Witam i odróbko, pytam Konradzie.
9: Wszystkiego najlepszego tutaj dla Turingsa.
1: Kłaniam się. Dziękuję.
9: Zdróweczka, nie zaśpiewam ci jak Marilyn Monroe, bo nie umiem niestety.
1: No ale dawaj, panowie... ale jakbyś mi zaśpiewał jak Marilyn Monroe, to ja bym się naprawdę ucieszył.
9: Happy birthday.
0: Marilyn Monroe do nas dzwoni.
1: Wow, dobra, jest, okej, to było fajne.
0: O, Merlin, zrywa cię.
1: Coś cię przerywa, Konrad. Oje, a Konrad ma taki fajny rant jakiś tam mówi, a go przerywa. Konrad, słyszymy cię? No, teraz już dobrze. Teraz dobrze, no.
9: Mówię, że szanuję za asertywność. Nie będzie oryginału. No, po prostu twardo to.
1: No,

0: Cześć.
1: Narka i ostatni telefon w tej parze. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
0: No, musiałem znowu. Po pierwsze, żeby pozdrowić Kajka, po drugie, żeby podbić tą jego propozycję z oryginałem, nawet nie dlatego, że chcę ją usłyszeć, ale chcę zobaczyć, jak Maciek Kajka i błaga przed Kamilem.
2: Royalu.
0: Zróbcie to i wrzucajcie zdjęcia na
2: no właśnie, zdjęcia. No to jest radio, ja tu mogę o tym opowiedzieć.
0: Kwestii urodzin, panie Kamilu. Bo ja na przykład jestem takim człowiekiem, który urodzin nie obchodzi. Przyjmuję życzenia i owszem, dziękuję i zawsze życzę tego samego, natomiast nie obchodzę, bo uważam, że to jest jakieś takie dziwne, że człowiek świętuje to, że po pierwsze nie się urodził, tylko został urodzony. Więc z tego miejsca ja składam najserdeczniejsze życzenia i przesyłam gorące pozdrowienia dla mamy Kamila przede wszystkim i dla taty, bo to oni odbębnili całą robotę, a my sobie tylko leżeliśmy pępkami do góry przez 9 miesięcy w wodach płodowych, więc serio tu nie ma czego gratulować.
1: Ja też tak uważam, tutaj bardziej się przychylam do drugiej części twojego rantu, który przemówiłeś, to jest akurat bardzo fajne, ale uważam z drugiej strony, że ludzie zawsze szukają sobie momentów do świętowania i to jest naturalne dla nas jako społeczeństwa.
0: To niech sobie zapracują, a nie
1: niech mają, niech zrobią coś, żeby świętować, a nie...
3: Jeszcze chwila, panowie, i odkryjecie, czym są rytuały.
0: Wychowali i nie zwariowali.
1: Niesamowite. Royalu, na dwójkę?
0: No tak. Też niby jestem większym fanem oryginału, ale no ja po prostu z władzą nie walczę, bo wiem, że nie wygram.
1: No tak dokładnie będzie. No dobra, pa pa.
0: Ale mimo wszystko dla tego błagania na kolanach podbijam raz jeszcze.
1: Dobrze, pa pa.
2: No co wy macie z tymi urodzinami?
1: No, ja też nie wiem.
2: Znaczy, gdyby jeszcze za tym, że rzeczywiście stała jakaś idea, ale ktoś nas urodził, a nie my się urodziliśmy i 365 dni i okrążenie kolejne.
1: Dobra, najostatniejszy telefon w tej parze. Dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: No ja chciałem, bo ja po raz pierwszy dzwonię tutaj, chociaż SMS-ami czasami informuję, ale uznałem, że to dobry moment, żeby po raz pierwszy zadzwonić, ponieważ jak kolega Kamil, chociaż za parę dni obchodzę właśnie swoje 30 urodziny, więc pomyślałem, że to najlepsze, że przed 30 po raz pierwszy zadzwonić.
1: No to prawda. Jak masz na imię?
4: Bartosz.
2: Bartek z Żoliborza do nas dzwoni.
1: Tak?
4: Bartek
2: z Żoliborza.
4: Ja w ogóle bardzo mi się spodobał ten Bartek z Żoliborza, bo to mi się kojarzy, kiedyś był taki gangster, coś tam, Tymon Złomianek, czy jakiś tam.
1: Super skojarzenie.
4: I to mi się tak jakoś... Znaczy nie wiem, czy Tymon, ale jakiś taki był tam, jakiś taki, ktoś taki, już nie pamiętam tego imienia, ale coś takiego, Szymon Złomianek, coś takiego chyba, jeżeli dobrze pamiętam, i to jak mi się skojarzyło, zresztą niedaleko Łomianki.
3: Na Daniela z Piaseczna padł blady strach teraz.
1: Jest Daniel z Piaseczna, Bartosz z Żoliborza.
4: Tak, ja powinienem takim zmodulowanym głosem mówić tutaj, żeby mnie Maciek
1: tak, żeby nie dało się cię rozpoznać. Dobrze, Bartosz.
4: I chciałem życzenia, powiem, że chciałem złożyć Kamilowi.
1: No i dziękuję.
4: A głosuję, nie wiem, ja jestem z 2 października do 2, ale to jest ciemno, bo nie wiem, że jest na 2.
1: Bowska i Kaktus w remiksie Michała Foxa Króla.
4: O, to może być.
2: No i pięknie.
1: Dobra, pa, pa.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Na razie.
4: Dziękujemy, cześć.
1: Bałem się, a nie zapyta, a nie można w oryginale? To by było tak dobre.
2: Zwycięzca pary poprzedniej, Peggy Gou, It Makes You Forget.

0: Jeden z naszych słuchaczy zrobił nam aplikację do liczenia głosów w alternatorze.
1: Śmieszne, właśnie zobaczyłem, co Kamil odparł na monitorze i zdziwiłem się.
0: Zobacz, można zrobić plus jeden głos, drugi głos i możemy dzięki temu nie zapisywać sobie w tym.
1: Na kartce.
0: Tylko możemy robić tak, możemy zrobić nową parę i super. Albo zeruj sesję po prostu.
1: Śmiesznie.
0: Ale no i super.
1: Myślisz, że on ma może on może zhakować to?
0: Nie, no raczej nie. A pewnie tak.
1: No raczej tak.
0: Nie, no każdy może, ale jeśli ktoś ma do tego link, to by mógł faktycznie to zrobić. I by mógł tam dawać głosy, ale nie wiem, czy to jest lokalnie liczone. Nie, to lokalnie liczone raczej. Dobra, możemy spróbować, bo policzymy głosy na tym. Co o tym sądzisz?
1: Jesteś tego pewien?
0: Tak, jestem to pewien.
1: Dobrze.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Tak, licznik jest lokalny, to znaczy, że nie może nikt z tego.
1: Co to znaczy, że licznik jest lokalny?
0: Że nie można zewnętrznie wpłynąć na jego wynik. Mhm.
1: A on widzi jakby ten nasz wynik
0: nie,
1: teraz?
0: Nie, nie widzi. Nie,
1: on nie ma wglądu w nic.
0: Nie ma wglądu w nic, nie.
1: Dobrze.
0: Rosalie! I spokojnie. Więc wy też możecie teraz być spokojni o to, że my tu będziemy, my tu jesteśmy, nie uciekamy nigdzie, wszystko jest fajnie, życie biegnie dalej, jest wszystko super. Za 5 minut biegnie godzina 18 i dalej będzie pięknie po godzinie 18, jak kto wie, może nawet i piękniej. Rosalie, spokojnie, tak oto ląduje na jedynce.

0: basen na dwójeczce.
1: Calls
0: odpowiadają za ten basen. +886 971 971 to nasz numer SMS-owo-WhatsAppowy. Przypominam to zwłaszcza słuchaczowi bądź słuchaczce, który usilnie próbuje się dodzwonić na ten numer WhatsAppowy.
2: Tak.
0: I SMS-owy, ponieważ mu się to nie uda. Nie da dodzwonić na ten numer. Dzwonimy na 22 827 7205. Wydaje mi się, że ktoś ci bardzo chce złożyć życzenia, Kamil.
2: Albo nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu chce to zrobić.
0: Albo chce nam pogrozić.

0: Kto z nami?
1: Dzień dobry.
0: Cześć Tomek.
1: Cześć Tomek z tej strony.
0: Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć. Dzięki za informację, że numer SMS-owy jest.
0: No właśnie, no.
2: Nie ma za co.
0: Nie ma za co, ale panie Tomku, najlepsze jest to, że ty nie dzwonisz do nas po raz pierwszy. Nie dzwonisz do nas po raz pierwszy, więc skąd informacja, żeby dzwonić na SMS-owy numer?
1: Wiesz co, bo tam przez chwilę ten stacjonarny nie działał do was i dlatego zacząłem dzwonić, te przedstawiłem, że ten główny, no ale to dlatego się nie mogłem przez tyle audycji dostać. Wszystko się wyjaśniło.
0: Tak, to prawda. To nie jest tak, że linia jest zajęta, panie Tomku.
1: Więc po pierwsze, słuchają, nawet jeżeli jesteście w podkładzie, w sensie troszeczkę wyciszeni, ludzie was słuchają jak najbardziej. I po drugie, tutaj odnośnie poprzedniego, sławne imię to nie był Krzysztof Jarzyna ze Szczecina?
0: Tak, na przykład. No oczywiście.
2: Krzysztof Jarzyna ze Szczecina
1: to... To faktycznie wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję serdecznie. Doceniam.
1: I czwarte, no to głosuję na Rosalię, bo chyba ta para teraz jest, tak?
2: Tak, chyba teraz jest Rosalia, tak. Czyli na jedyneczkę.
1: Czyli na jedyneczkę,
2: dobrze,
1: tak
2: jest. Zapisujemy. Dobrze, dzięki Tomek.
0: A raczej klikamy guzik, bo mamy mamy dzisiaj teraz klikacza guzika. Oj, zgubiłem go. O, dobra, jest tutaj. Jedyneczka, proszę, zapisane.
1: Okej, to poproszę klik na jedynkę.
0: Dzięki wielkie,
2: Tomek,
0: na razie.
1: Cześć. Dzień, hejka.
0: Nawzajem, pa, pa. 228-2772-05. Widzę, że jakieś życzenia wpadają. No, to fajnie, fajnie, dziękuję. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry, nazywam się Marcin, chciałem zaśpiewać 100 lat.
0: Ale jak Marcinie. Ale jak Marilyn Monroe.

0: Happy birthday, dziwny panie z rybą. Happy birthday, kuciu.
1: Nie znałem słowa kuciu po angielsku, ale bardzo ładne słowo.
2: Ale pięknie. Nie, no Marcin, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Serio. Czerwony się cały zrobiłem.
3: Zrobił się.
0: Proszę bardzo. Głosuję na Wu-Tang Clan. Do widzenia.
3: Do widzenia.
2: Do widzenia. Ale akurat nie ma.
1: Zobacz, ile Merlinów do nas dzisiaj. Już druga Merlin, która dzisiaj dla ciebie śpiewa.
2: Druga Merlin dzisiaj do mnie.
1: Rozkoszne.
2: Dzień dobry.
1: Kto z nami?
4: No, cześć znowu.
2: Cześć, Kejko.
4: No,
2: cześć znowu.
4: To ja. Wiecie, kto?
2: Wiemy, Kajko, no.
1: Kajko, nie będzie boskie w oryginale.
4: Bez nazwisk na łączu. Właśnie chciałem o tą dwójeczkę jeszcze zapytać, czy będzie w oryginale, czy nie będzie?
2: Nie będzie.
4: Nie będzie?
2: Nie.
4: No, to ja mam propozycję.
2: Dawaj.
4: Chciałbym taki kawałek zaproponować.
2: Boska kaktus.
4: Ogólnie to jeszcze się dowiedziałem ostatnio, bo mówiliście tam u was na rozgłośni, że jesteście patronatem takiego fajnego melanżyku, co będzie na Ursynowie. Prawda? Tam będzie Włodi, Tede, prawda?
2: Aha.
4: Będziecie patronatem? I chciałem się zapytać, gdzie to będzie?
1: A ty mnie mówisz, że na Ursynowie?
4: No na Ursynowie, no ale gdzie na Ursynowie? No przecież to nie jest tak, że na Ursynowie, aha, to tu. Tylko gdzie, no? Na jakieś, jeszcze jakieś juwenalia będą, czy inne coś?
1: Juwenalia we wrześniu, w październiku raczej nie.
4: Dobra, nieważne, jest.
1: Nie, no Kajko, szczerze mówiąc, to ja nie wiem, o jakim wydarzeniu mówisz, nie śledzę wszystkich.
4: No jak, no przecież macie być patronatem właśnie tego wydarzenia, gdzie będzie tam 4 czy 6 raperów. Między innymi właśnie w Łodzi.
2: Znaczy jest to całkiem możliwe, no i co?
1: Kajko pyta, gdzie to będzie konkretnie.
2: Okej.
4: Okay. Też i kawałek chciałem zaproponować wam.
2: Jaki kawałek?
4: Jego.
2: A, jego.
4: No Bliso Blesz. Znacie ten kawałek?
2: Nie. Ja nie znam przynajmniej,
4: no,
2: przepraszam.
4: No Bliso Blesz. Z Łodzi i jeszcze tam jedna osoba, tylko zapomniałem. Ale to nie jest Pele, tylko w Łodzi z kimś innym jest. Ale weź, w Łodzi wpiszesz i Bliso Blesz wpiszesz i ci wyskoczy. Mówię ci, to jest dobry kawałeczek, to możecie go puścić, że tak powiem?
1: Zobaczymy w bazie.
2: Zobaczymy, czy mamy. Maciek, no, weź byś przy okazji zerknął, czy mamy w bazie, zobaczymy.
4: Fajnie wtedy będzie, no. Naprawdę. Jemu się miło zrobi i ogólnie wszystkim.
2: No zobaczymy, co się da z tym zrobić. Dobrze, panie Kajko, dziękujemy. Dziękujemy ci bardzo.
4: Jeszcze zagłosuję przecież.
2: No dawaj.
4: No, jedyneczkę.
2: I jedyneczkę klikam dla ciebie, proszę. Jedyneczka, kolejny głos. Zapisane.
4: No, super.
2: Super, dziękujemy.
3: Dzień, Marko, cześć.
2: Ustawiłeś, kto wygrał w poprzedniej parze?
3: Tak.
2: Kto?
3: Nie, poczekaj.
2: Nie ustawiłeś, widzisz, Maciek. No.
3: Poczekaj, gdzie my jesteśmy?
2: Wygrał Bobska i Kaktus.
3: No to ja wiem, ale
2: Bobska i Kaktus wygrała.
3: Tutaj już ustawiłem.
2: No i super, no i klikamy i jedźmy dalej.
3: Tak? Może jeszcze 3 słowa od ojca prowadzącego.
2: O, jeszcze dzień dobry.
5: Hello.
3: Elo, kto z nami?
5: Emil, witam was.
2: Witaj, Emil.
5: Słuchałem całą drogę od początku alternatora i właśnie parkuję pod chatą.
2: No.
5: I teraz w kuchni posłuchałem dalej, więc głosuję na dwójeczkę na węgle.
3: Dobra.
2: No i super, dwójeczkę zapisuję dla ciebie, kliknąłem guzika i zobaczymy, co będzie dalej. Panie Emilu, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon.
5: Siemano, trzymajcie się.
2: Pa, pa.
3: Siema.
1: No i już chyba możemy, Bowska i Kaktus, ale nie w oryginale.
2: Ale nie w oryginale, nie oczywiście, w oryginale. Nie będzie w oryginale.
1: Michał Fox, Król Remix.
2: Nie będzie w oryginale, niestety. Znaczy, stety dla nas, oczywiście.

0: Wieczór, dobry wieczór, 18:07.
1: Maciek, ale to już jest moment na poważne rozmowy, a nie na żadne, wiesz.
0: Przepraszam. Ciekawe, czy już był zachód słońca dzisiaj. Sprawdzimy to. Dzisiaj jest 29 dzień września.
1: Był już za.
0: Nie, za 11 minut będzie zachód słońca, w Warszawie przynajmniej. W Warszawie. A ciekawe, o której będzie dzisiaj zachód słońca w Berlinie. Wiesz, dlaczego o to pytam, Kamil?
1: Nie.
0: Ponieważ kawałek, który za chwilę pojawi się na antenie, nosi tytuł w języku niemieckim.
1: Okej.
0: Okay. A mógłbyś powiedzieć nam dwa słowa więcej o tym tytule?
1: To jest fajny kawałek po prostu. No. To jest dobry numer.
0: A wiesz, o której zachód słońca dzisiaj w Berlinie?
1: Nie.
0: A interesuje cię to?
1: Nie bardzo.
0: Ja sobie lubię sprawdzać takie rzeczy. Dzisiaj w Berlinie zachód słońca...
1: Ja też dużo rzeczy lubię sprawdzać, ale akurat nie to.
0: Będzie o godzinie 18:50. A co lubisz sobie sprawdzić, Kamil?
1: Lubię sobie sprawdzić, jak jest temperatura, na przykład w innym miejscu. To lubię sobie sprawdzać.
0: I co ostatnio sprawdzałeś?
1: Ostatnio sprawdzałem sobie Rio de Janeiro.
0: Jaka była wówczas temperatura?
1: Była dużo cieplejsza niż u nas.
0: To się domyślam. Ja dzisiaj sobie na przykład sprawdzałem, to było u nas było rano jakoś, która jest godzina w Kiribati.
1: O,
0: i wiesz, że w Kiribati, może ja źle coś sprawdziłem, szybko to sprawdzałem, są aż 3 strefy czasowe?
1: Naprawdę?
0: Chyba tak.
1: Ale jesteś pewien?
0: Pewien nie, bo to jest dosyć małe państwo. Dlaczego nie mieliby mieć 3 strefy czasowe?
1: Może tam są na jakimś przełamaniu tych stref czasowych.
0: Tak, Kiribati to jest w ogóle, oni są przy linii zmiany daty.
1: To pewnie dlatego.
0: No ale to nadal jakby, czy to usprawiedliwia to, że mają 3 strefy czasowe?
1: Nie wiem.
0: Też nie wiem tego. Ale u nich już był rano, jak było u nas, to u nich już był wieczór.
1: Mhm.
0: A w tym Kiribati takim dalekim, jeszcze dalszym, to było już w ogóle prawie noc.
1: Mhm.
0: A wiesz, która jest teraz godzina w Kiribati?
1: Ale gdzie w Kiribati?
0: Kiribati. W stolicy. Okay.
1: No,
0: tak, która? Ale Kiribati obejmuje 3 strefy czasowe.
1: No właśnie.
0: Niesamowite. W Tarawie. Co jest stolica Kiribati, wiesz jaka jest?
1: Nie, Tarawa?
0: Tak. Jest 4:09. Ludzie zaraz wstają do pracy.
1: Mm-hmm. Wszystko, o czym teraz rozmawiamy, odnosi się właśnie do kawałka, który będziemy puszczać teraz.
0: Unsere Welt.
1: Unsere Welt, czyli nasz świat.
0: Total Schranz Version.
1: To dlatego jest fajna wersja.
0: Total Schranz.
2: Normal ist die Generation. Alle hüpfen sie hier rum. Ist ja krass, aber keine Musik.

0: Weź udział w lot.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór już nawet, chociaż nie, jeszcze do zachodu słońca
1: nasz
2: 6 minut.
1: Nasz świat. Tak się nazywał ten kawałek, który poleciał przed chwilą.
2: Total Trance Version.
1: Nasz
2: ale
1: świat.
2: Ale mam tutaj Total Trance Wersjony. Nie wiem, jak jest wersja po angielsku.
1: Po
2: niemiecku, przepraszam.
1: No to jest version po angielsku.
2: No wiem, ale skoro to cały tytuł jest po niemiecku, to czemu jedno słowo jest po angielsku?
1: No jest nawet total napisane po angielsku.
2: A szranc?
1: Myśli, no szranc to jest taki...
2: Skąd wiesz, że to jest total po angielsku, a nie po niemiecku? No to jest total po niemiecku, ewidentnie.
1: Nie, total nie ma po niemiecku.
2: No oczywiście, że ma.
1: Nie ma.
2: No oczywiście, że
1: nie
2: jest.
1: Nie ma, Maciek.
2: Oj, Kamil, naprawdę. Uczyłeś się niemieckiego kiedyś?
1: No nie, no to jest po angielsku.
2: Nie, total to jest po niemiecku.
1: No dobra, może i tak. No dobra, sprawdziłem, to jest dobrze.
2: Czy możemy przejść dalej, czy jeszcze jakieś ciekawostki lingwistyczne dla nas przygotowałeś?
1: Możemy.

182 i What's My Age Again na jedynce. No kurde, powiedzcie, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie słuchał cudownego roku z lat 2000. No proszę was. What's my age again? Na jedynce 228272705. To jest taka muza do uśmiechania się. Albo do wyglądania za okno, kiedy jedziecie samochodem. Jadąc do szkoły.

0: To jest muza, jak już siedzicie w szkole i wyglądacie przez okno. Wydaje mi się, że i uczycie polskiego. Fat Boy Slim. Na słuchawkach każdego polonisty od jutra.
1: Myślę, że to przynajmniej od 10 lat.
0: Weapon of Choice na ficie Bootsy Collins. Jeśli chcesz do nas napisać jakiś polonista, to musi to zrobić pod 886-971-971. A jak chce do nas zadzwonić, to 22827-72.

0: Senator.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, Daniel.
2: Warszawy, Daniel.
3: Co tam, Daniel?
2: Wszystko w porządku, z pracy jak zwykle.
3: A ty możesz się spóźniać do swojej pracy?
2: Słucham?
3: Możesz się spóźniać do swojej pracy?
2: Nie, no to żadnej pracy nie
1: można. Nie, no do kadni, których można.
2: Tak? A to jakie?
1: No nie wiem, jak nie zwraca uwagi szef, czy jesteś spóźniony, czy nie, to możesz się spóźnić.
3: Do zespołu kreatywnego się można spóźniać, tak nam napisała Maria na początku audycji.
2: Aha. Ja raczej nie.
1: Nie spóźniasz się.
3: Porządny chłop się wydaje.
1: Przyznaj się lepiej, że wiesz doskonale, że twój szef słucha dokładnie tej rozgłośni o tej godzinie i za bardzo nie możesz tego powiedzieć.
2: Nie jestem pewien. O.
3: No, plot twist byłby taki, jakby wyszło, że Daniel jest na jednoosobowej działalności gospodarczej.
2: Nikt nie jest idealny. Jedni się nie spóźniają, ale mają co innego za uszami na przykład, tak?
3: Daniel, tak między nami. Powiedz, kto wynosi te teczki, za które firma płaci tyle pieniędzy?
1: Długopisy. No właśnie.
3: Bunki do ścierania. Kto ma dzieci w wieku szkolnym w twojej firmie, że to wszystko jest im potrzebne?
2: Apeluję, nie jestem konfidentem. Nie wiem, nie umiem, nie znam, nie widziałem. Nie wiem, o co wam chodzi.
3: A myślisz, że to ta Marta z kadru? Ona na taką wygląda, jakby ona wynosiła.
2: Kurczę, no też jej nie lubiłem, powiem szczerze.
3: Nie lubiłem. Czyli już sprawa załatwiona.
1: Wszystko jasne.
3: Danielu, jakie plany na wieczór jeszcze nam powiedz?
2: Raczej odpoczynek, bo jeszcze dużo pracy się zbliża przez następne parę dni, więc długi spacer z psem, który zaraz uskuteczniamy standardowo po pracy i
1: wegetacja do
2: trochę w domu, no. Ja już swoje nakradłem, więc opisów mam pod korek.
3: Daniel zajmował się prywatyzacją dużych zakładów przemysłowych w latach 90.
2: Ciężko by mi było, bo miałem wtedy 5 lat, więc...
3: Daniel, dla chcącego nic trudnego. Dobrze, zagłosowałeś?
2: Zagłosowałem na dwójkę.
3: Na dwójkę, zapisałeś, Kamil?
2: Właśnie.
1: Teraz zagłosowałem na dwójkę, wcześniej nie głosowałem na dwójkę.
2: Nie głosował, ale na dwójkę, bo jakoś kurczę, nie wiem, tam dużo tych utworów, no springi i tak dalej, te wszystkie jakby klimaty, ale nie wiem, czemu jakoś nie byłem wielkim fanem. A jednak dwójeczka, troszkę elektroniki.
1: No dobrze, niech tak będzie. Zapisane, dzięki wielkie panie Danielu, trzymaj się.
3: Cześć Daniel.
2: Dziękuję panom.
1: Do usłyszenia, dzień dobry.
4: Dzień dobry, z tej strony Patrycja.
1: Hej Patrycja.
3: Cześć Patrycja.
4: Cześć, hej,
3: Patrycja, czy był taki moment w twoim życiu,
1: kiedy kradłaś?
4: Ale widzę, to jest w ogóle zapytanie.
3: No właśnie, przepraszam. Ja się do tego oburzenia podłączam.
1: Nie, przepraszam.
3: Jak masz urodziny dzisiaj, to wszystko ci wolno?
1: Tak.
3: Boże.
4: No właśnie.
3: Przepraszam, Patrycja.
4: Chciałam powiedzieć, że Marcin bardzo pięknie to zaśpiewał.
1: Nie, mi też się bardzo podobało, Marcin, naprawdę.
4: Tak. Ja bym chciała, żeby w moje urodziny zaśpiewał, ale ja mam dopiero w przyszłym roku. I jakoś, czy tam można jakoś się umówić, żeby zaśpiewał.
1: To musi już Marcin powiedzieć. No nie wiem, Marcin by musiał powiedzieć.
4: No to jakby coś, to Marcin, a w sierpniu, w przyszłym roku to ja poproszę.
3: No nie, złamamy wrzesień, to jeszcze trochę.
4: No ja wiem. No ja wiem, a skąd miałam wiedzieć, że będzie dzisiaj śpiewał akurat temu.
3: Nie sposób nie odmówić ci racji, rzeczywiście.
1: No, to prawda.
4: Jest przy okazji, to wszystkiego najlepszego, tak?
1: Jak już trzeba, to dziękuję.
4: No, dobrze, to na dwójkę.
3: Na dwójkę, proszę. Dobrze, zapisujemy. A Patrycja, jakie plany na wieczór?
4: Ja już wszystko zrobiłam na dzisiaj, więc idę odpoczywać.
3: Dobrze, a czy ty się możesz spóźniać do pracy?
4: Tak.
3: O.
1: A jak długo się możesz spóźnić, żeby nie mieć przypału?
4: No, bo my robimy, znaczy ja na przykład wczoraj się spóźniłam godzinę. Ale to było tak, że ja musiałam i napisałam, że będę trochę później i byłam po godzinie. Ale na przykład dzisiaj wyszłam z pracy półtorej godziny później, więc jakby to się, wiecie, wyrównało, nie?
3: No tak. A dlaczego się wczoraj spóźniłaś, jakbyśmy mogli wiedzieć?
4: Dlatego, że musiałam pojechać do urzędu, a urzędy pracują od 8 do 16.
3: A, rzeczywiście.
1: No
3: to jest najwspanialsze w urzędach.
4: Całe piękno i pani była miła i w ogóle jakoś tak się zaczął dobrze ten dzień.
3: W ogóle panie w urzędach i panowie też są bardzo mili, tak? Jak sam tego nie doświadczam, to słyszę od ludzi.
1: Mam ciekawostkę.
4: Tak, proszę.
1: Mam ciekawostkę. Bodajże w Kaliszu urzędy są otwarte od godziny 7:00 i w związku z tym, żeby można było sobie przed pracą załatwić sprawy urzędowe, to między godziną 7:00 a 9:00 parkingi w Kaliszu są za darmo.
3: O!
1: Żeby właśnie można było do urzędu sobie pojechać przed robotą, załatwić jakąś sprawę. I tak to tłumaczą również, dlaczego te parkingi są za darmo wtedy.
3: Sprytne.
1: No. No, bardzo fajne. Czyli da się, prawda?
4: Tak. Dobrze, to...
1: Na jedynkę czy dwójkę?
3: Już zagłosowałam.
4: No, miło.
1: A, na dwójkę.
4: Na dwójkę. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, jak jestem. Że, ja generalnie lubiłam boski kaktusa, ale ta wersja, która jest w remiksie, która leciała, której nie chciał Kajko, to jest sprawialna i jest nawet super.
3: O, no i mamy no w końcu pozytywy.
1: I to jest to, czego potrzebowaliśmy.
3: No i fajen. Dziękujemy,
4: także
3: Patrycja.
4: Szanuję wybór tutaj słuchacza, ale no ten kto jednak to jest lepsza wersja, więc
1: no, też tak uważam.
4: Dziękuję wam za to również, że puściliście.
3: To nie nam, to słuchaczom, bo to zwyciężyło w demokratycznym głosowaniu.
4: No wam i wam słuchaczom też wszystkim i pozdrawiam was wszystkich dzisiaj też.
3: Pozdrawiam. Tak.
1: My ciebie też, Patrycję, pozdrawiamy.
3: Z fartem, Patrycja.
1: Pa, pa.
3: Cześć.
1: I my teraz gramy zwycięzcę par poprzedniej, czyli Rozali.
3: Rozali w numerze Spokojnie.
1: Tak jest. I wiadomości już zaraz.
3: Już za chwilę Karolina Harzyńska tutaj przyjdzie.

0: 18.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Kandydat premiera bez poparcia prezydenta, kinowa premiera lalki, a także złota polska jesień, czyli pogoda.
1: Wiadomości.
0: Pałac Prezydencki mówi nie kandydaturze na szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. To właśnie jego kandydaturę zgłosił premier. Zgodnie z ustawą komendanta SOP powołuje premier, ale potrzebne jest do tego uzgodnienie z prezydentem. Tego tym razem zabrakło. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Nawrocki jest gotowy rozmawiać o innej kandydaturze. Wokulski, Łęcka i Rzecki znów spotkali się w Warszawie, tym razem na wielkim ekranie. Za nami uroczysta premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Teatrze Wielkim. W rolę Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a jako Ignacy Rzecki na ekran powrócił Marek Konrad. Większość scen była kręcona w Warszawie, w autentycznych miejscach opisanych w powieści. Dzięki temu stolica sprzed ponad 100 lat znów pojawiła się na ekranie, z ulicami, kamienicami i atmosferą epoki. A już od jutra film będzie można oglądać w kinach w całej Polsce. Duże utrudnienia dla pasażerów pociągów pod Warszawą. Na trasie między Warszawą Wileńską a Zielonką doszło do awarii, która mocno komplikuje podróże. Problem dotyczy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Skala jest duża. 24 pociągi opóźnione, a 22 zostały odwołane. Część składów może być kierowana inną trasą, a niektóre mogą kończyć bieg wcześniej. Kolejarze pracują nad usunięciem awarii. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego przed podróżą warto sprawdzić aktualne informacje o swoim pociągu. A może uda się w piątek? Bo właśnie wtedy polscy piłkarze ponownie zagrają w Warszawie o punkty w Lidze Narodów. Tym razem zmierzą się z Rumunią. Oznacza to również utrudnienia w ruchu, a miasto zachęca do podróży komunikacją miejską. Najwygodniej będzie dojechać metrem, tramwajem albo pociągiem. Po spotkaniu uruchomione zostaną dodatkowe autobusy, a metro będzie kursowało częściej. Co ważne, od 6 rano w piątek do godziny 1 w sobotę kibice z biletami mogą podróżować w UTP za darmo. Z kolei utrudnienia czekają kierowców, którzy nie wjadą w piątek na Saską Kępę, a wiele ulic czy most Poniatowskiego może zostać zamkniętych. Aktualne informacje o zmianach będziecie mogli śledzić na stronie infoulice.um.warszawa.pl.
1: Pogoda.
0: W końcu zawitała do nas złota polska jesień, pogodna i bez opadów. Dziś w nocy w Warszawie 9 stopni, chłodniej będzie tylko w górach i na północnym wschodzie. A o temperaturze na kolejne dni synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
2: Temperatury maksymalne na ogół będą się układały w przedziale od 17 stopni na północnym wschodzie do nawet 22-24 lokalnie na zachodzie i południu kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami porwisty z południowego wschodu.
0: Cieszmy się słońcem do weekendu, bo już od soboty nad całą Polską rozciągnie się zachmurzenie.
1: Radio Campus. FM.

0: Moi drodzy, to jest ostatnia para w dzisiejszym alternatorze. Życie już nigdy nie będzie takie samo, jak dzisiaj się skończy alternator.
1: I tak co tydzień.
0: I tak co tydzień nie będzie takie samo.
1: No tak.
0: Wiadomo, bo nie jest takie samo cały czas.
2: A,

Maiden say Gravel Pit, Wu-Tang Clan. To Marcin dzisiaj powiedział, żeby może jakiś Wu-Tang Clan. No to proszę, Wu-Tang Clan teraz na jedynce.

0: Zostawiam jej głosowanie Grzegorza, który napisał do nas SMS-a o treści 2, a potem... przepraszam, nie, to w innym głosowaniu już napisał 1. Dobra, przepraszam, wybaczam.
1: W innym.
0: W innym to głosowaniu, prawda. To prawda, więc teraz jedyneczka dla pana Grzegorza. Racja. Patrycja też dla Marcina głosuje na 1. Royal Werćwierćfunciak z serem napisał Żwirowa. Jama brzmi wpyta, ale 2 mi dzisiaj bardziej podejdzie, więc 2 zapisuje, czyli
1: jaka
0: Just
1: Żwirowa Don... Jama?
0: Gravel Pit.
1: Aha! Zastanawiałem się na tym chwilę, ale nie padłem na to.
0: Gravel Pit, tak, Żwirowa Jama.
1: Żwirowa Jama. Fascynujące. Jak sobie wyobrażasz Żwirową Jamę?
0: No, że jest wielka, wielka dziura. Ja zawsze tak sobie wyobrażałem, a w środku jest żwir.
1: No, ale a dziura jest jaka? Skalista?
0: No taka dziura po prostu, no. A w środku
1: nie,
0: jest żwir.
1: Ja sobie wyobrażam to tak, że jest kopalnia żwiru. Nie ma kopalni żwiru. Mhm. No ale kupa wielka żwiru, mhm, i w tej kupie żwiru jest właśnie jama.
0: A, taka...
1: To ta jama
0: by się osypywał, osypywałby się.
1: W dół powinna iść.
0: Osypywałby się.
1: No to jakimś tam, wiesz, jakimś czymś to związać.
0: Czym?
1: Gipsem.
0: Numer 2 od numeru 693. Pozdrawiam mamę, napisała do nas słuchaczka Ola. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy mamę Oli. Sapokus też był w piątek w Warszawie podobno.
1: A kto to w tej Warszawie teraz nie jest?
0: Teraz każdy już w Warszawie jest.
1: Naprawdę. Zaraz nie będzie europejskich tras amerykańskich wykonawców, czy w ogóle jakichkolwiek wykonawców, którzy by nie odjeździli Warszawy.
0: To prawda.
1: Czy w ogóle Polski,
0: co nie? Tak, ale tu akurat słusznie zauważyłeś, że mam wrażenie, że faktycznie coraz więcej wykonawców światowych zwraca uwagę na to, że Polska istnieje na mapie świata.
1: My jesteśmy też o tyle chyba fajnie położeni, że tak, Czesi i Słowacy chętnie do nas przyjadą. Z Węgier nie jest daleko, ale kraje nadbałtyckie, jak ktoś jest naprawdę dużym fanem, to też wpadnie do Warszawy. Mhm. To jest kilka godzin samochodem tylko tam z Łotwy na przykład.
0: To prawda.
1: Do Warszawy.
0: Stasiek pozdrawia tatę. Pozdrawiamy tatę od Staśka.
1: Ciekawe, czy Ola i Stasiek to jest rodzeństwo?
0: Nie sądzę.
1: Jedno pozdrawia tatę, a drugie mamę.
0: Nie sądzę. Marcin głosuje na gipsową jamę. Głos na 1.
1: Znaczy, że żwirowa to gipsem związana, tak? O to chodzi.
0: Tak, że gipsowa jama, że żwirowa, ale związana gipsem. Więc już gipsowa będzie.
1: Ciekawe, czy da się jakoś wiązać żwir?
0: Ale
1: na pewno
0: po
1: się
0: co?
1: Jakoś da.
0: Można po prostu zrobić dziurę i do niej wsadzić żwir i wtedy będzie żwirowa jama.
1: Ale no jama do jamy musisz wejść jednak. A tak to będziesz miał dół zasypany żwirem.
0: No w ogóle Pit to bym przetłumaczył jako dół. Żwirowy dół.
1: No to właśnie, no to dół, nie możesz dołu zasypać, bo będzie zasypany.
0: No ale to nie musisz całego zasypać, możesz na dnie zostawić trochę żwiru i będzie wtedy żwirowy dół.
1: Nie, to będzie taki, to nie, ja nie lubię takich półśrodków.
0: No nie, no ale no to co, jakbyś chciał dół w żwirze zrobić?
1: Dół w żwirze?
0: Żwir zresztą zazwyczaj się związuje siatką, czyli masz, robisz mu taki siatkowy szkielet, żeby się nie osypywał.
1: No dobra, no to zróbmy w takim razie szkielet.
0: A tata pozdrawia Staśka, pan tata Pablo.
1: Tata Pablo, Stasiek, jak rodzinnie nam się zrobiło.
0: No naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. 228-277-205. Ostatnia okazja, żebyś do nas dodzwonić. Mamy puste linie telefoniczne, więc możecie z tego tytułu skorzystać i zobaczyć, co się tam dzieje. 228-277-205. W przyszłym roku Bonobo ma podobno być, Patrycja napisała.
1: W Warszawie czy w Polsce?
0: No w Warszawie chyba.
1: Tak
0: mi się przynajmniej wydaje. Gravel Pit. O, mamy link do Gravel Pit.
1: No, ale czemu masz?
0: Żebyśmy sobie wyobrażyli, jak działa gravel, jak wygląda gravel pit.
1: Ale strona na Wikipedii ma gravel pit?
0: Tak, ma gravel pit stronę na Wikipedii. O, widzisz? Widzisz ten. No, taka osypana jest z każdej strony.
1: Nie,
0: taka
1: to
0: płaska.
1: Nie jest żwirowa jama.
0: No jest, ewidentnie. Widzisz, taka otwarta kopalnia.
1: No właśnie, no. Muszę zobaczyć, jakie jest prawdziwe tłumaczenie, bo to wszystko jest...
0: Normalnie, no taka jest dokładnie, to jest żwirowa dziura, co nie? Zobacz, tu jest gravel pit, masz to taka po prostu...
1: To jest kopalnia, no
0: taka kopalnia,
1: już.
0: No taka dobra, no ale taka dziura, co nie? Z osypanego żwiru, no. Więc ty byłeś blisko tego tłumaczenia.
1: Gravel pit to jest po prostu żwirownia, moi drodzy.
0: Żwirownia,
1: a ja
0: no.
1: Od 5 minut wymyślam jakieś wiązanie gipsem i tak dalej.
0: Nie no, żwirownia,
1: a to jest
0: no.
1: Zwykła żwirownia. No,
0: żwirowa
1: jama.
0: Dziura, no.
1: Żwirowa dziura. Na kopalnie mówisz węglowa dziura, węglowa jama.
0: A, też mogłeś tak powiedzieć.
1: Nie możesz
0: widzisz?
1: Tak powiedzieć.
0: Bonobo będzie grał w Warszawie w marcu.
1: O.
0: Adam Bayer, Sala Landry niedługo w Warszawie. Ja też widziałem, Sala Landry faktycznie będzie niedługo w Warszawie. Patrycja mówi, że w Warszawie na Torwarze będzie Bonobo właśnie, więc jako domyślam się i Patrycja, i Wojtek, oboje mówicie o tym samym koncercie, więc w marcu Bonobo w Warszawie. A ja miałem chyba odbrać telefon i...
1: Nikt nie dzwoni, ludzie.
0: Nikt nie dzwoni, naprawdę?
1: Ale to jest żałosne po prostu. To są na sam koniec audycji.
0: Naprawdę, a nie jedno telefon.
1: Aleś tam się popisali.
0: No, a ja jadę na Oasis do Irlandii.
1: Ty?
0: Nie, napisał do nas. Aha. Słuchacz. Ja nie jadę, nie, przepraszam, ja nie jadę.
1: Matko kocha, ale czy masz taki zespół, na który byś pojechał aż do Irlandii na przykład?
0: Nie wiem. Ostatnio chyba nie, wydaje mi się. Ale
1: ja
0: na Oasis? Ale na Oasis i usłyszeć Wonderwall na żywo. You're my Wonderwall. To bym chciał. Naprawdę. No dobrze. Maciej Kopytowski do nas dzwoni. Niestety,
1: nie, no ja sprawdzałem, niestety tylko, nie ten. Do nas dzwoni.
0: Ale zobacz, Royal słusznie zauważył. Check out my żwirowa jama. Nie, to się w ogóle... Check out my żwirowa jama. Check out my żwirownia. O, to dobrze, lepiej. Dużo lepiej
1: żwirownia
0: siedzi.
1: Lepiej.
0: No, żwirownia lepiej siedzi. Check out my żwirownia.
1: Jak powstaje żwirownia?
0: No po prostu jest żwir, no.
1: Tyle.
0: No jest żwir. Jak ludzie stwierdzą, że będziemy ten żwir zabierać stamtąd, no to już jest żwirownia.
1: Idealnym nauczycielem w klasach 1-3.
0: No zobacz, no wyobraź sobie, że idziesz sobie przez las i widzisz dużo żwirów. No i jeśli podejmiesz decyzję, że chcesz ten żwir zabrać z tego miejsca, to zrobisz żwirownię. Mm-hmm. Bo musisz wszystko przygotować, co nie, do tego wszystkiego. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, Grzegorz po tej stronie.
0: Witamy serdecznie.
2: Chciałbym oddać głos, jeśli jeszcze można.
0: Jasne, panie Grzegorzu. Tak, jak to najbardziej.
2: Teraz później, ale chyba jeszcze gramy. No to dwa.
1: Gramy.
0: Dwójeczka, czyli na nie na żwirownię. Na Just Hold On.
2: Może być.
0: Dobrze, a dlaczego nie na żwirownię? Check out my żwirownia.
2: Mam złe wspomnienia ze żwirem.
0: A dlaczego? A
1: co się stało?
2: Macie chwilę? To wam powiem.
0: Dawaj.
2: Uczyłem się jeździć na komarze kiedyś, jak byłem nieduży.
0: Mhm.
2: W okolicach Wyszkowa właśnie,
0: o.
2: A to znamy kolegę tutaj, tak? Tam nie było takich dróg asfaltowych, może to i lepiej, bo uczyłem się jeździć z wujem na komarze i było wszystko dobrze, dopóki wuj otrzymał kierownicę i był pochylony do przodu. Kiedy wujo puścił kierownicę i się odchylił do tołu i powiedział: Grzegorz, teraz sam. Komar postanowił stanąć dęba, nie ogarnąłem,

0: jakoś to było ciepło przed wakacjami, ale jak wróciłem po wakacjach, to jeszcze było widać, no. Mama zapytała najważniejsze, czy zęby całe, bo jeszcze wcześniej miałem przygodę, bo dwie jedynki straciłem w walce, że tak powiem, w której nie brałem udziału, ale jedynki wypadły, więc już potem miałem jedynki stawione, ale jak już miałem jedynki, to potem jak mnie matka zobaczyła, to się zapytała, czy zęby mam całe.
1: Grzegorzu, to, że jesteś dzisiaj i rozmawiasz z nami, to jest
2: to naprawdę cud
1: i cieszymy
2: cud,
1: się z
2: naprawdę.
1: Tego bardzo.
2: Ja też jestem bardzo szczęśliwy, że możemy dalej z tobą rozmawiać.
0: Czyli to jest dobry powód, dlaczego nie głosuję na Żwirą, nie?
1: Tak.
2: No, to uznaję. Jest super, to jest dobra historia, naprawdę.
0: Okej, okay, no dobra.
2: Dobrze.
0: Musiałem się z tym z wami podzielić.
2: Dziękuję.
0: Czuję, że
2: Grzegorz, to była super historia, naprawdę. Doceniamy bardzo mocno. Grzegorzu,
0: no,
2: dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dzięki. Pa, pa.
0: W kontakcie, hejo.
2: Na razie. Kto nie ma żwiru w kolanie, niech pierwszy rzuci żwirem. Napisał Marcin.
1: Dobrze, Kamilu. Chyba...
2: Kończymy?
1: Tak, a to kto zwyciężył w parze poprzedniej jeszcze?
2: No, to leciało to, co ominąłeś właśnie.
1: To?
2: Nie.
1: Co?
3: Tam na górze.
1: A, no tak.
2: No.
1: I teraz
2: już wystarczy.
1: I teraz już można.
2: No.
1: Weapon of choice, Fatboy Slim.

0: Żwirownia.
1: Ważna informacja. Mhm. Mój brat do mnie zadzwonił w trakcie i powiedział, że... Co ja mówiłem? Że cement.
0: Cement?
1: Wiąże żwir.
0: Tak, cement wiąże żwir.
1: Więc gdybyście się zastanawiali, to nie siatka, nie gips, cement.
0: Dostałem też informację od John'ego, dostaliśmy informację na WhatsAppie, że po pierwsze, żwirownia, żwir to piasek powyżej 80 mm, to raczej nie są tereny leśne, tylko przy rzece, także żwir w lesie, powodzenia. No dobra, ale ja podałem las jako przykład. W lesie co najwyżej shooter, zmielone piasek, żwir i żurzel ewentualnie. Żwir też sortuje się na różne frakcje, jak od 2 do 20 mm. To jest skomplikowane.
1: Jak ma na imię ten słuchacz?
0: Johnny.
1: Chciałbym kiedyś z Johnem się znaleźć na jednej imprezie.
0: Johnny Mielony.
1: Johnny w towarzystwie opowiada, to jest shooter, a nie żwir. Co wy?
0: Nie wiecie?
1: Tak. I zaraz po tym Johnny mówi, bobska tylko w oryginale. Żegnamy się z państwem.
0: Żegnamy się, zostawiamy was z,
1: ze żwirownią
0: właśnie.
1: Ze żwirownią nad rzeką, nie w lesie, żeby kto nie pomyślał.
0: Check out my żwirownia.
1: Wu-Tang Clan, Gravel Pit.
0: Dziękujemy.
1: Kamil Kuć urodzinowo.
0: Maciek Kopytowski nieurodzinowo.
1: Słyszymy się z wami w październiku już, Kamilu.
0: No faktycznie, to prawda, w październiku.
1: Trzymajcie się, dobrego wieczoru.

0: Dobry wieczór, 97.1 FM, Radio Campus, audycja Beat, Kultura i cykl, w sumie taki, który nazywamy zawsze dobre, po polskie. W naszym studiu Hiroshima, dzień dobry, dobry wieczór Grzesiu, fajnie, że nas odwiedziłeś.
1: Wow, dobry wieczór, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Kurde, super fajnie, że jesteś, super fajnie, że wpadłeś ze swoim elektro i darkwave'em, może bardziej trzeba powiedzieć, bo w sumie to dla mnie oczywiście jest to skojarzenie stricte elektro, siedzę na podłodze w saturatorze, type beat, ale oficjalnie jest to darkwave, oficjalnie jest to nurzanie się w muzyce syntezatorowej z tak kiedyś. Jest. Taki to jest taka stabilna miłość, kochać taką muzykę dla mnie. W sensie to jest dla mnie tak, że można się kochać w wielu gatunkach, można romansować z różnymi gatunkami, ale to jest taki rodzaj ciepłego, komfortowego wpierdolu. Uwielbiam to. W sensie uwielbiam elektro, więc od razu powinnam powiedzieć, że jestem uprzedzona pozytywnie do twojej muzyki.
1: Bardzo się cieszę.
0: Witaj w studio.
1: Tak, pewno generalnie, zresztą masz rację, no to unurzenie i fajnie, że możemy porozmawiać dzisiaj i trochę też powspomnieć, bo ta muzyka ma swoje korzenie ewidentnie gdzieś tam w przełom lat 70., 80., kiedy w ogóle się rozpoczynała muzyka elektroniczna, można powiedzieć, na taką szerszą skalę i darkwave jest po prostu kolejnym takim odbiciem tego, co było kiedyś.
0: Bo dla mnie to jest też taka faktycznie syntezatorowa medytacja. To jest trochę tak dla mnie, że jest cały czas ten element medytacyjno-kosmiczny w tej muzyce. Tak jakby było tak, w sensie wiadomo, że ja akurat nie gram na instrumencie, więc możecie mnie przekląć wszyscy. Ha. Ja sobie to wyobrażam tak, że wyszedł ten syntezator pierwszy i wszyscy powiedzieli: wow! Słuchaj, chcesz posłuchać, jak Wacek gra na syntezatorze całą noc? Ej, mega spoko, a będę mógł coś powciskać? Przyjdę do ciebie.
1: No musiało tak być.
0: Tak sobie wyobrażam stworzenie pierwszych elektronumerów.
1: Dokładnie.
0: No a co, za tobą twoja kariera solowa jako Hiroshima, wcześniej zespół Das Moon i trochę teraz koncertowy. Chcesz o tym powiedzieć?
1: No, orety, to jest czar wspomnień w ogóle. To wszystko, co się działo z Das Moon tam w przekroju pewne 10 lat, bo my istnieliśmy od 2010 do 2020 roku. To był zresztą taki zespół. Początkowo startowaliśmy w ogóle w piątkę, a finalnie większość czasu istnienia tego zespołu byliśmy jako trio. I jeszcze tam z tylniego siedzenia mieliśmy wtedy producenta, który nam pomagał również w produkcji muzy. No i mnóstwo było przygód, koncertów i w Polsce, i za granicą, i występy w Spotku, pamiętam. I no,
0: po prostu przed takie jakimś gigantyczny support, czy nie, festiwal małych zespołów?
1: Nie, wiesz co, to był... Nie. To był...
0: Mayday.
1: Mayday, dokładnie.
0: Tak? Super.
1: To był dokładnie Mayday. Dokładnie Mayday. Było wielkie przeżycie. Na głównej scenie graliśmy, więc w ogóle total.
0: Ekstra.
1: Czarno. Ale mnóstwo oczywiście było i mniejszych koncertów, i wyjazdy, i koncerty.
0: No, wróciłabym w tym roku na Mayday. Muszę ci powiedzieć, że byłam raz, no i byłam zachwycona. Intensywne przeżycie faktycznie od 17, pamiętam, melanż, do 5 rano lub do 7, w sensie takiej, że typu 30 godzin można się bawić. I po prostu naprawdę wysoki, bardzo, bardzo wysoki poziom, oprócz tego, że oprawa wizualna oczywiście po prostu zmiata. I że możesz sobie mówić, że nie lubisz laserów, a potem jedziesz na Mayday, tak, i się okazuje, że kochasz lasery.
1: I w ogóle można, wiesz, wiele osób mówi: o nie, to upanka, to co to za impreza i ten, jak się tam jest, tam jest tak zajebiste.
0: Kurde, dwie sceny, super nagłośnienie, ekstra.
1: I te rzeczywiście elementy wizualne są nieprawdopodobne, także to było dla nas mega przeżycie. A oczywiście solowo, no to tak, no to odkąd działam, że tak powiem, solowo, ponieważ zespół się podczas pandemii nam rozpadł. W pandemii powstały pierwsze utwory, które były zalążkiem pierwszej mojej płyty Inside Isolation, i tak to się zaczęło. Szybko, w sumie fajnie, bo dostałem propozycję zagrania na bardzo fajnym festiwalu, który miał tylko jedyną swoją odsłonę w Toruniu. Taki się odbywał Fame Festival. Super w ogóle gwiazdy tam zagrały.
0: Pewno bardzo sławne, dobrze mi się wydaje.
1: No tak, no Wolfgang Flair z Kraftwerk, zespół Covenant z Berlina. Taki, można powiedzieć, polsko-berliński, polsko-niemiecki duet. Non-Human, To jest w ogóle też ciekawa jakaś historia, bo to byli nasi, są nasi znajomi z Warszawy, którzy tu tworzyli przez całe lata zespół Fuka Lata i po prostu postanowili ze swoją muzyką wyjść poza Polskę. Wyjechali do Berlina i tam rozwinęli niesamowicie skrzydła i to, są, to jest teraz w muzyce darkwave, myślę, jedna z takich głównych gwiazd.
0: Tak, tam też bardzo pasuje do tego miasta ten klimat. Bardzo rozumiem, dlaczego jest wszystkie takie industrialne stolice, w sensie takie, no bo wiadomo, że industrialne bardziej jest Hamburg pewnie, czy Gdańsk, nie? W tym sensie takim...
1: No tak, ale Berlin ale ma surowość, swoją przeszłość też taką, która jakby działa na wyobraźnię.
0: Tak, ta surowość, ten mrok naprawdę dobrze z tym działają. No, bardzo fajnie, że też pandemia i tobie dała coś dobrego, mnie dała dużo dobrych rzeczy i nam dała dużo dobrej muzyki, mam wrażenie,
1: jest,
0: wszystkim.
1: To jest paradoks, ale tak rzeczywiście było.
0: Więc na razie posłuchamy chyba tych z twojego tegorocznego wydawnictwa utworów,
1: jasne, tak?
0: Room... Free... właśnie zastanawiałam się, czy można przeczytać tak, czy trzeba przeczytać. Pokój 237, kochani, i utwór Body Control. Posłuchajcie Hiroshimy w...

0: To jest Beat Kultura w Radiu Campus, a obok mnie i waszymi głowami buja Hiroshima. Krzysiu, kto to tak ładnie śpiewa w tym kawałku? Po niemiecku.
1: Daisy Kowalski, czyli głos przed laty zespołu Das Moon. Moja gościni na najnowszym albumie, także bardzo, bardzo się cieszyłem, że się zgodziła.
0: Przyjaźń, która przetrwała rozpad zespołu.
1: Tak, i to jest mimo wszystko czad. I zagrała ze mną już kilka koncertów, które była właśnie również gościnią na koncertach. Nawet nie dalej jak 2 tygodnie temu na super imprezie tu w Warszawie. Nazywało się to Fashion is Art. Odbywało się w takiej wielkiej hali na ulicy Mińskiej. Pokaz mody, sztuka i właśnie między innymi nasz koncert
0: super
1: był. Także.
0: Widziałam go. Co najbardziej lubisz, w sensie widziałam ten event, a co najbardziej lubisz w tym koncertowaniu?
1: W koncertowaniu?
0: Już masz długie lata doświadczenia, więc zdążyłeś może to pokochać i odkochać się, więc to mnie
1: ciekawi.
0: Wiesz
1: co? Adrenalina, emocje.
0: Okay.
1: Ja myślę, że to jest dokładnie to, co przeżywają. Nie wiem, jedni wchodzą gdzieś na jakieś szczyty, inni jeżdżą. Gdzieś widziałem po prostu, nie wiem, na jakichś rolkach gdzieś tam zjeżdżają szybko. Coś. To jest coś na tej zasadzie chyba, wydaje mi się.
0: Okay.
1: I zawsze jak wchodzę na scenę, to mówię, po co ja tam, po co mi to jest, po co mi te nerwy?
0: Siedziałbym
1: sobie
0: mija?
1: W domu momentalnie,
0: okay.
1: A potem jest ogromna taka, wiesz, taki przypływ energii. To jest dziwna sprawa.
0: Super. A w DJ-owaniu masz też taki angst, czy cię to nie spotyka?
1: W DJ-owaniu też mnie to spotyka. No, z racji tego, że DJ-owanie odbywa się częściej i no nie ukrywajmy, jest bardziej odtwórcze. Jest też mocno takim, no moim też zawodem, bo ja od 20 lat w ten sposób w sumie co weekend zarabiam też pieniądze. Ale są imprezy, które mnie też rozgrzewają i po prostu jest to, no kocham muzykę, więc to jest przyjemność podwójna. Także jak jest dobra impreza, fajna publiczność, to jest też adrenalina, przypływ energii.
0: Kocham to. Kocham to. I kocham w ogóle też nazwę twojej pandemicznej płyty Inside Isolation. To jest to, co spotkało nas wszystkich bardziej w sumie niż te zamknięte drzwi domów. Posłuchajmy sobie Helmut Newton, a później wracamy znowu do Room 237 i Afterglow. To jest Hiroshima w Radiu Campus.

0: To był dźwięk oklasków dla Hiroshimy, dzisiejszego gościa Beat Kultury. Przed chwilą rozmawialiśmy o produkcji muzycznej, powiedziałeś, że niewiele trzeba teraz, żeby zrobić taką muzykę, to w sumie ku obniżaniu progu wejścia we własne pasje. Polecasz po prostu zacząć od jakiegoś konkretnego programu i mikrofonu, gdyby ktoś chciał się sprawdzić?
1: Wiesz co,
0: jako baby producer?
1: Przede wszystkim trzeba mieć pomysł.
0: Okej. Okay.
1: Bo w zasadzie ja wychodzę z założenia, że naprawdę sprzęt kompletnie nie jest istotny. Można muzę robić naprawdę na dołączonych obecnie, nie wiem, na garaż będzie. Na przykład i mikrofon jakiś Shure'a i jeśli oczywiście mówimy o muzyce elektronicznej i powiedzmy muzyce darkwave, to jest jakieś, można na tym zrobić super produkcję. Także
0: kurde,
1: prosta sprawa.
0: To jest ciekawe, że akurat mówisz o tym garażu, bo faktycznie już była u mnie tutaj For Ewa. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam, Ewa, która też zaczęła tą pasję właśnie od tego GarageBandu i odkryła w sobie po prostu, że ma to w sobie.
1: No bo to jest proste narzędzie, które daje jednocześnie fajne możliwości. Nie jest zbyt skomplikowany, bo wszystkie programy, które są mega wypasione, po prostu człowiek się gubi na początku, a tam jest pewna podstawa, także jakby co polecam.
0: Czy uczyłeś kiedyś kogoś robienia muzyki, albo w ogóle tworzenia, albo grania, bliskich, krewnych, przyjaciół, rodziny?
1: Chyba nie. Chyba nie i nikt chyba mnie nie uczył też.
0: Słyszałam, że masz kogoś utalentowanego wśród swoich latorośli.
1: A to owszem, jak najbardziej. Nie no, dwie córy, które są DJ-kami, a jedna również jest też muzykiem w sumie, bo ma za sobą współpracę z zespołami i solową epkę także, czyli Carla Brumi i Daverci, bo pod takimi pseudonimami działają. Także tak, to prawda. To prawda.
0: Koncept muzycznej rodziny tego typu jest dla mnie bardzo ciekawy. Zazwyczaj są takie muzyczne rodziny typu tata frontman zespołu na przykład rockowego, a syn w Spice Tailor. Taki też jest na przykład.
1: Dobre.
0: Ale mam na myśli, że wiesz, często jest tak, że rodzice byli w tych rockowych klimatach, a ty akurat jesteś w tych elektronicznych, to super.
1: Tak, ale u nas to chyba też jest, bo, że tak powiem, córki poszły też po linii naszej, czyli rodziców po Akademii Sztuk Pięknych.
0: Ekstra.
1: One są też oczywiście, znaczy, oczywiście lub nie oczywiście, ale są po studiach artystycznych, czyli po ASP i po łódzkiej filmówce, więc
0: pięknie, takie artystycznie są. I wiem, że projektowałeś też swoją okładkę swojej płyty.
1: A, to jak najbardziej, no wypadałoby. Zresztą, szczerze powiedziawszy, obie te dziedziny się bardzo łączą. I myślę, że wielu, nawet w przeszłości, jakieś takie w ogóle stare zespoły jak Pink Floyd, z tego co czytałem, to tam jest podobnie. Oni też byli chłopcy tam po architekturze, sami sobie początkowo ogarniali też sprawy i wizualne, no i muzykę, rzecz jasna, więc to jest jakoś ze sobą połączone.
0: Są różne podejście, tak jak do grania swoich kawałków, kiedy jest się DJ-em, wiesz. Niektórzy tego nienawidzą i wtedy na przykład ktoś im cały czas robi numer, jak gra z nimi na tej samej imprezie, to robi. Teoretycznie jest kodeks, że nie możesz zagrać czegoś kawałka, zanim ta osoba wejdzie, jeżeli grasz na supporcie DJ-a.
1: No tak.
0: Znam osoby, które mówią, że dlaczego nie, przecież wprowadzamy w klimat danego artysty, więc to jest chyba wszystko kwestia...
1: Ja na przykład w swoich DJ-kach bardzo lubię grać swoje utwory, bo pozwala mi to...
0: Bo są dobre.
1: Bo są dobre, a poza tym mogę przećwiczyć właśnie, jak one się sprawdzają.
0: To jest doskonałe. Ja to jak najbardziej rozumiem i to jest też po prostu, ja nie produkuję niczego takiego swojego, ale każda nutka, którą gram, czuję, że jest moją nutką, więc to zawsze jest ten moment testu. Nie jak egzamin, mniej stresujący na pewno niż
1: dokładnie
0: cokolwiek, bardziej takie właśnie jak wejście i zrobienie sportowego triku, który potrafisz robić. Przejdziemy chyba teraz trochę do sekcji inspiracji, z tego co widzę. W naszych głośnikach kończy się wspomnianym szelestem ze studia Shadows, z twojej epki Shadows, a wcześniej jeszcze właśnie w sumie rozmawialiśmy o tym, że nie tylko robisz swoją muzykę, ale też robisz muzykę do przedstawień artystycznych.
1: A tak, bo słuchaliśmy, zanim Shadows wybrzmiało, utworu Helmut Newton z pierwszej płyty Inside Isolation, a utwór ten znalazł się w ścieżce, można powiedzieć, dźwiękowej spektaklu, do którego stworzyłem muzykę w ostatnim czasie, do spektaklu Arcadius is Dead. Spektakl jest do obejrzenia, do oglądania w łódzkim Teatrze Jaracza na dużej scenie.
0: Czy to o naszym projektancie?
1: to o naszym projektancie z lat słynnym, jedynym chyba słynnym, który zrobił tak zawrotną karierę i tak jak się pojawił na nieboskłonie, tak z tego nieboskłonu spadł z wielkim hukiem i ten spektakl opowiada tą historię i bardzo uważam fajny taki sposób, gdzieś w tle są lata 80., 90., przejście Polski z tego PRL-u do świata kapitalistycznego. Bardzo wam polecam ten spektakl w reżyserii Marcina Libera. W październiku mamy kolejne spektakle.
0: Chyba się przejadę, to jest epicka postać mojego dzieciństwa dla mnie. My oglądałyśmy z dziewczynami gazety i byłyśmy w szoku, że istnieje taki rodzaj mody u nas. Oczywiście było to też dla nas pretensjonalne, zbyt seksowne, niedostępne, no bo byłyśmy w podstawówce, jak zaczęła się jego kariera taka, wiesz, bardzo intensywna. No a później często o nim myślałam, bo powstawały rzeczy, które były teoretycznie wywrotowe w polskiej modzie i sobie myślałam, ja to widziałam już u Arkadiusa, ten rodzaj nagości, ten rodzaj nalepek, tak jakby niektóre kody są po prostu ciągłością, nie? W sensie dokładnie. Od tamtego czasu do teraz nie wymyślono, tak jak dubstepu nie wymyślono w 2026, tylko w 2006 i wcześniej, to tak naprawdę też ta moda jest tak, że te rzeczy jego szokujące wtedy nadal potrafiły być szokujące teraz. No nie wiem nawet, czy przypadkiem on nie robił takiej naked dress w tamtym czasie, bo pamiętam, że były takie rozebrane kreacje i to był po prostu viva, życie na gorąco, skandalista Arkadiusz znowu atakuje.
1: Ale tak, mi się wydaje, że w ogóle w takiej przestrzeni obecnie publicznej to jesteśmy dużo bardziej purystyczni niż kiedyś, więc czym innym jest oczywiście to, co się dzieje poza tą strefą, ale w strefie takiej publicznej to myślę, że wtedy więcej można było.
0: Ale mi się to podoba. A teraz wróćmy znowu do kiedyś. Computer, czyli Heimcomputer od Kraftwerka na 97 i 1 FM. Sponsorem dzisiejszej playlisty jest Grzegorz Hiroshima.

0: Za kółkiem Depeche Mode, za sterami Adelix, audycja Beat Kultura i gość specjalny Hiroshima. No i co, pogadamy sobie znowu z Kraftwerkiem w tle? Uniwersalnym, tak. Uniwersalną wielką miłością wszystkich.
1: Wielką, jako mało lat, ja przynajmniej pamiętam, że były takie czasy, że była jakaś muzyka taka typu Boniem, Abba w radiu.
0: To było mroczne Boniem.
1: Nie, było coś takiego, nie, była taka muza w radiu, bo dziadek mi puszczał. Jak ja usłyszałem, nie wiem, chyba no, gdzieś w radiu, usłyszałem Kraftwerk, to po prostu jakbym usłyszał muzykę z jakiegoś innego świata. I to tak mnie pochłonęło. Bo muzykę rockową to oczywiście znałem. Było już AC/DC, tam jakieś Led Zeppelin i tak dalej. Ale Kraftwerk, co to w ogóle za dźwięki?
0: No super, że to są mnie... też narodziny hip-hopu i tylu tak, innych też, gatunków z tym związane, nie?
1: No bo to oczywiście miało zaraz wpływ na rozwój tamtej sceny.
0: Właśnie ostatnio Egyptian Lover udzielił takiego wywiadu i też Kraftwerk jest jego oczywiście jedną z największych inspiracji i ulubioną rzeczą. I pierwszą rzeczą też z tej kategorii, którą usłyszał. Usłyszał ją dlatego, że jego przyjaciółka z liceum, na którą miał crusha, przyniosła mu płytę, bo nie miała w domu odtwarzacza i chciała posłuchać. I potem powiedziała mu, wiesz co, no to może ci ja ją zostawię, bo ja w sumie no nie mam nadal tego odtwarzacza, nie? Posłuchali mi to ten, że on się wkręcił, słuchał całą noc. A 10 lat później poślubił tę kobietę, więc to też jest dobra. Wymieniajcie się miłością i wymieniajcie muzyką. Się trackami, wymieniajcie się muzyką. No nie, no jest to dalej bodziec. Projekty solowe też w porządku, wychodzące. Tego Karla Bartosa bardzo mi się podobała płyta, pamiętam. No i co?
1: No i Wolfganga Flüra, tak. Właśnie, którego mogłem poznać na festiwalu tym w Toruniu. To w ogóle był dla mnie mega czar. No i Kraftwerk cały czas gra koncerty.
0: No tak, w zeszłym roku na OFF-ie w sumie
1: też.
0: Chyba.
1: No co prawda nie wydają już nowej muzyki, ale chyba dobrze, bo w zasadzie to po co?
0: Przy okazji Avant Artu był w ogóle świetny film o rezydencach i było z tej ich płyty, była udokumentowana trasa na 50-lecie. I to niesamowite, że oni wtedy występowali właśnie w takich garniturach całych w oczy już i już nie mieli nawet tych gałek założonych na głowie. Podejrzewam, że już ciężko mieć, nie wiem ile oni mogą mieć, oni już mają 80
1: no,
0: kilka, nie?
1: No,
0: w sensie to już jest,
1: to jest ta generacja.
0: 74 to był początek ich kariery, nie? Koncertowej, no, bo pierwsze wydawnictwo i tak dalej, więc bardzo to jest ciekawe, że też jest coś takiego uniwersalnego, oldschoolowego w tych zespołach takich jak oni, bo to są bardzo fajne występy. Jeżeli będziecie mogli kiedyś pójść, to myślę, że nie przepalicie budżetu waszego.
1: Absolutnie, polecam.
0: Sprawdźcie to, no a za chwilę koncert, na którym pewnie, w sensie zespół, na którego koncercie pewnie nie byłeś, tak jak wielu nie było, czyli Joy Division.
1: Ach, no właśnie.
0: Chcesz coś powiedzieć o swojej miłości do Joy Division?
1: Totalna,
0: ile masz koszulek z
1: Pleasures? Totalna to była, no przez lata to nie wiem ile ich znosiłem. Nie no, to była totalna miłość, bo tu było podobnie. Muzyka mnie walnęła oraz oczywiście opowieść, bo pamiętam, że to były audycje Tomka Beksińskiego, tam w Trójce, jako mało lat słuchałem. I puścił płytę Closer i ona była tak od razu zajebista. Ale jednocześnie się dowiedziałem, że wokalista właśnie się po prostu postanowił rozstać z tym światem i to była, jeszcze działało na wyobraźnię w ogóle, czemu, co, jak, dlaczego. No i oczywiście w związku z tym cała ta aura taka, no przyciągająca, aura tego smutku jakiegoś, a jednocześnie no świetnych dźwięków, głosu niepowtarzalnego Jana Curtisa. No bardzo ważny zespół dla mnie. Ja zresztą czasem ludzie, jak nie znają mojej muzy, to ja mam przynajmniej takie wyobrażenie, że moja muza to jest połączenie Kraftwerk z Joy Division. Coś takiego.
0: Rozumiem to. Jest jakoś... to, obydwie nuty sentymentalne są tutaj czułe. Postawiłeś na wokal przetworzony, co prawda. Nie mu ulicz niskim głosem, jak Jan. Ale to wszystko przed tobą. No to... Bardzo bym chciała posłuchać tych Beksińskiego audycji. Już tyle razy o nich słyszałam. Nie wiem, czy one gdzieś są gdziekolwiek zdigitalizowane.
1: Fragmenty są na YouTubie, gdzieś tam można
0: to
1: złapać.
0: To właśnie te fragmenty YouTubeowe wiem, ale ja lubię posłuchać sobie całej audycji. By the way, jeżeli chcielibyście posłuchać tej audycji od początku, to będzie dostępna na Mixcloudzie Beat Kultury. To co, posłuchamy sobie i potem jeszcze coś wam poopowiadamy, ale jak na razie Joy Division, kochani.

0: To disco i duet Sextile. Duet, dobrze mi się wydaje?
1: Duet z Los Angeles.
0: Jesus.
1: Świetna ekipa.
0: Mega wam polecam. Bardzo erotyczno-buntownicza muza. Kocham.
1: Kocham, taka, kocham. Dokładnie. Także ja to samo. No bo to są rzeczywiście utwory, które tu wybrałem. Wcześniej słuchaliście Kurzweil, też duet. Też duet.
0: Świetny jest ten zapis, uwielbiam go. Kurzweil jest pisany, słuchajcie, przez V i U z umlautem.
1: Umlau, dokładnie.
0: Więc naprawdę super.
1: Ukraiński duet, z którym grywałem też tutaj w Polsce koncerty. Bardzo fajna ekipa, świetna muza w tych klimatach. Bardzo wam polecam, podobnie jak amerykański Sextile. A takiej muzy możecie słuchać podczas imprez, między innymi, które tu w Warszawie grywam bardzo cyklicznie. Raz w miesiącu, raz na dwa miesiące w Chmurach. Cykl się nazywa Cold in Berlin i dużo, dużo takiej muzy prezentuje.
0: A już niedługo w Berlinie będzie realnie zimno i realnie szaro i będzie to najgorsza pora dla Berlina, ale też najlepsza pora dla berlińskich klubów, więc bardzo mi pasuje
1: sprawa,
0: to.
1: Dokładnie. No bardzo, taka sama pewno pogoda będzie.
0: To tam. Prawda. Bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś z piękną playlistą. Na sam koniec siekiera już blisko, żeby polskim akcentom nie było
1: tak
0: końca.
1: Jest, absolutnie.
0: Dziękuję, Grzesiu.
1: Dzięki ogromne.
0: Do zobaczenia online i wpadajcie na Cold in Berlin i śledźcie Hiroshima. Na wszelkich social media. Bye.
1: Dobrej nocy.

0: Dobry wieczór, z Circle Pit Stop i Robert Filipowski przy mikrofonie. Jestem z wami dzisiaj do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie ze mną i z nami, bo już w studiu mamy gościa, ale na początek słuchaliśmy Petera Hamilla. Peter Hamill powrócił w tym roku ze swoim nowym albumem studyjnym Tears in Time. Płyta się ukazała w piątek, a tak się złożyło, że w sobotę i w niedzielę grał dwa koncerty w Polsce, w sobotę w Krakowie, w niedzielę w Warszawie i grał sam, zupełnie sam, grał na fortepianie i na gitarze, był sam na scenie, nawet nie miał technicznych, jak trzeba było, to sam sobie tą gitarę stroił, przenosił sobie teksty piosenek z fortepianu do gitary i potem z powrotem, a potem jeszcze na bis wyszedł i zaśpiewał a cappella i w ogóle bez żadnego mikrofonu, tak po prostu jego głos się poniósł po całym paladium. Ludzie słuchali zasłuchani w takiej ciszy, której dzisiaj może dosyć rzadko da się na koncertach słyszeć, więc Peter Hamill z nowej płyty i na koncertach w Polsce już był. A z nami jest Dobrawa Czocher. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ty też lubisz sama występować na scenie?
1: Lubię występować z kimś, lubię występować sama. Każde to doświadczenie jest nieco inne i z czym innym się wiąże, ale rzeczywiście, kiedy występuje się samemu, to ma się takie poczucie, że zwłaszcza grając na instrumencie akustycznym, takim jakim na jakim ja gram, na wiolonczeli, to jednak ma się poczucie, że się kontroluje każdy, absolutnie każdy niuans, że jest się panem sytuacji, tak? A kiedy się jednak gra z kimś innym, to trzeba zaufać. Więc ten performance wtedy jest bardziej o zaufaniu, o pójściu w tę podróż gdzieś razem i zobaczeniu, co ta druga strona też jakby wniesie w energetykę performance'u.
0: A też istotna jest dla ciebie ta cisza między dźwiękami podczas koncertów?
1: Bardzo, w ogóle cisza. Myślę, że jest zawsze na każdym koncercie takim momentem magicznym, takim momentem, kiedy się zatrzymujemy i trochę ona odbiera nam dech w piersi, po to, żeby za chwilę wydech nastąpił razem z kolejnym dźwiękiem, ale to jest taki moment zatrzymania i to jest zazwyczaj coś niesamowitego.
0: Jeżeli ktoś nie wie, to ty grasz na wiolonczeli, grałaś w swoim życiu i w dużej orkiestrze, grałaś w mniejszych składach, grasz sama. Ta wiolonczela to jest trudny instrument do takiego grania samemu, czy jest właśnie wdzięczny instrument?
1: Kurczę, ciężko mi powiedzieć obiektywnie. No wydaje mi się, że wiolonczela jest mimo wszystko w ogóle trudnym instrumentem. Mówi się, że instrumenty smyczkowe w ogóle należą do tych najtrudniejszych do nauczenia się. Wiesz, no sam fakt, że żeby grać na niej, trzeba rozpocząć naukę gry na niej mniej więcej w siódmym roku swojego życia.
0: Jak masz 7 lat, to ta wiolonczela jest pewnie większa od ciebie jeszcze.
1: Troszkę tak, chociaż rzeczywiście te pierwsze lata gra się na takiej wiolonczelce malutkiej, to się nazywa 3/4. No w każdym razie, no to chyba samo za siebie mówi, prawda, że jednak trzeba zacząć naukę bardzo, bardzo wcześnie i no niestety, to chyba tak jak w sporcie, kiedy nie ćwiczy się, kiedy nie jest się w formie regularnie, nie dotyka się instrumentu, nie ma się kontaktu z nim, no to ta forma zanika, tak? Więc myślę, że jest to trudny instrument, ale wiesz, to co ja wykonywałam do któregoś momentu swojego życia, czyli wykonywałam muzykę klasyczną, to jest jakby dla mnie jednak zupełnie coś innego niż to, co robię teraz, kiedy ja te światy gdzieś przełamuję, tworząc, nie wiem, też jakiś pejzaż z muzyką związany z elektroniką. Śpiewam też, korzystam z efektów, no jednak poszerzam, teraz też na trasie State of Matter poszerzam instrumentarium też o syntezatory, na które gra Natalia Czekała, czasami też o altówkę. No w każdym razie ja trochę tak czuję, że ten etap muzyka klasycznego związał się zupełnie z czymś innym niż ten etap, w którym teraz jestem i kiedy byłam muzykiem klasycznym, to rzeczywiście jakby ta wirtuozeria, i umiejętności gry były najważniejsze, a teraz jednak ja się skupiam najbardziej na kreatywności, na poszerzaniu swojej wyobraźni, na szukaniu nowych pomysłów, na jakby cały czas próbie rozumienia muzyki na nowo. To jest dla mnie obecnie najważniejsze i to sprawia, że w ogóle też cały czas mi się chce. Mm.
0: Zapytałem o to, czy wiolonczela jest wdzięcznym instrumentem do grania samemu na żywo, bo kiedy tutaj, no już chyba prawie rok temu był Wojtek Mazolewski, który gra na jeszcze większym instrumencie, bo na kontrabasie, on wpadł na taki pomysł, który zresztą mu chyba tam przez przypadek przyszedł, żeby nagrać właśnie płytę solo na kontrabasie i potem ruszyć w nią trasę. Na początku on nawet nie sądził, że to się spotka z jakimś dużym odzewem, ale okazało się, że odzew był tak duży, że teraz już kolejna trasa startuje i ta płyta i te jego koncerty solowe na kontrabasie okazały się właśnie takim no, strzałem w dziesiątkę.
1: Dlatego może, że ta płyta jest świetna po prostu.
0: To raz, ale ja myślę, że tutaj może być jeszcze trochę inne zjawisko, że w dzisiejszym świecie, kiedy jesteśmy przebodźcowani różnymi elementami dźwiękowymi, wizualnymi i tak dalej, nam potrzeba troszkę takiego intymnego kontaktu, wyciszonego trochę, nie?
1: Myślę, że tak i powiem ci, że mam takie doświadczenie, no bo jednak jak byłam muzykiem klasycznym, to jak to powiedzieć, no wydawało mi się, że to, co przynoszę na scenę, no jakby, że trzeba jednak mieć jakiś poziom wiedzy o muzyce, żeby może docenić to, no nie wiem, sonatę Brahmsa czy jakiegoś innego kompozytora. I potem przez długi czas próbowałam jakby udowodnić sobie, że ja mogę więcej, czyli nawarstwiałam te warstwy wiolonczeli, czy teraz też jakby poszerzyłam instrumentarium, czy jakby nakładałam te elektroniczne brzmienia. I przyszedł taki moment, że przyszło mi stworzyć sonatę na wiolonczele, czyli utwór stricte klasyczny. Oczywiście to jest mój język pisania muzyki, więc to nigdy nie będzie takie jeden do jeden klasyczne. To jest jednak bardziej jakieś takie filmowe, powiedzmy, w swoim języku. Ale jednak jest to formalnie sonata wiolonczelowa, czyli jedna linia wiolonczeli, jakaś narracja, jakiś pomysł, są trzy części. W trzeciej części wracam do tematu z pierwszej części. Bardzo klasyczna forma. I ja się tego bardzo bałam wykonania tej sonaty, a wykonywałam ją podczas takiej opery, nowatorskiej bardzo opery, na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Zaproszono mnie wówczas do właśnie zagrania w ogóle też aktorsko bohaterki, która była wiolonczelistką i napisania dla niej utworu. No i napisałam tę sonatę. No i wydawało mi się, że właśnie z tą myślą taką, że już teraz tyle udowodniłam, tyle pokazałam, że mogę z tą wiolonczelą zrobić, to jak ja mogę wrócić do tej jednej warstewki wiolonczeli? Ale wróciłam do tego i okazało się, że tak jak właśnie mówisz, jest coś w wiolonczeli zwłaszcza, myślę, i w instrumentach smyczkowych, że liryka i narracja są stworzone pod ten instrument. Dzięki czemu, grając na wiolonczeli, grając na przykład tę sonatę, ja coś opowiadałam i wydaje mi się, że jest to bardzo dobry instrument po to, żeby właśnie słuchacz mógł wejść w tą opowieść. Opowieść bez słów, opowieść bez zbędnej otoczki. Później miałam drugi raz też taką sytuację, gdzie zagrałam tę sonatę na festiwalu bardzo rozrywkowym, bardzo nowoczesnym, współczesnym festiwalu w Brighton. Great Escape Festival. I zagrałam też to, odważyłam się, stwierdziłam, że chcę to zrobić, chcę sprawdzić, jak publiczność z Wielkiej Brytanii, czy w ogóle publiczność międzynarodowa, która przychodzi też na, nie wiem, indie bandy, zareaguje na tę sonatę wiolonczelową. I byłam w szoku. Był standing ovation, po prostu było szaleństwo. I do tej pory, mój menadżer był na tym koncercie, on do tej pory mi mówi, to prawa, no weź, tą sonatę musisz gdzieś zagrać jeszcze. To było świetne, naprawdę, to tak działało. I chyba rzeczywiście jest coś w tym, że jest tyle możliwości obecnie i tylu artystów jakby, no już teraz też operuje tym językiem elektroniki, czy nie wiem, produkcji muzycznej, że jak przychodzi do wysłuchania bardzo prostej, znaczy prostej i nieprostej, tak, bo powiedzmy pod innymi względami ta muzyka nie jest prosta, ale pod tym względem konstrukcji prostej muzyki, to skupienie chyba idzie razem właśnie z tą narracją, z tą linią i chyba bardzo możliwe, że tego właśnie w dzisiejszych czasach potrzebujemy.
0: Tak, i myślę, że tak samo to było odczuwalne na koncercie Petera Hamilla, kiedy on też sam instrumentem, którym był jego głos, się posługiwał i to też było słychać. Zwróciłem uwagę na jedną ciekawą rzecz, jestem ciekaw, czy ty to zarejestrowałaś, czy powiedziałaś to podświadomie i nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy, ale dwa razy powiedziałaś takie zdanie, kiedy byłam muzykiem klasycznym, to jest tak, że oddzielasz te dwa etapy, to nie jest tak, że jesteś po prostu muzykiem?
1: Chyba jednak robię to jakoś rzeczywiście podświadomie, że dzielę to swoje życie na ten etap. Wiesz dlaczego chyba? Dlatego, że ja byłam tak bardzo zdeterminowana jako ta wiolonczelistka klasyczna i tak bardzo nie brałam pod uwagę żadnej innej w ogóle funkcji swojej w świecie niż wiolonczelistka w orkiestrze i całe swoje życie jakby, wiesz, temu oddałam, poświęciłam, że to, co jakby wyniknęło w momencie, kiedy ja osiągnęłam ten swój cel, na który pracowałam w zasadzie od 7 roku życia, chyba tak mnie zaskoczyło, takim było zwrotem w moim życiu, że jakby no nie jestem w stanie myśleć o swoim życiu jako jakiejś jednej całości muzycznej, bo to jest tak inne, ta droga jest tak inna. Pomimo tego, że ja cały czas czerpię, wiesz, to jest moje źródło, wiesz, to są moje korzenie, ta muzyka klasyczna. Ale jednak całe moje życie się tak zmieniło, że ja trochę mówię o tym, że to był taki rozdział mój jako wiolonczelistki klasycznej i teraz rozdział mój jako... Jednak odważam się mówić kompozytorki głównie, już nie tylko wiolonczelistki, nie?
0: Czyli co, tym przełomowym momentem były płyty z Hanią Rani nagrane, czy był jakiś inny taki przełomowy moment?
1: To był ten przełomowy moment, absolutnie tak.
0: Najpierw z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego, a potem Inner Symphonies.
1: Chociaż tak? Wiesz co, ten Grzegorz Ciechowski się wydarzył jeszcze wtedy, kiedy jakby ja byłam absolutnie, mój wektor był orkiestra, to była zabawa. Ja nigdy nie przypuszczałam, że to gdzieś nas dalej zaprowadzi. Tak naprawdę dopiero kiedy w orkiestrze zorientowałam się, że czegoś mi brakuje po prostu. Brakuje mi przestrzeni na to, żeby wydobyć z siebie coś bardziej osobistego, coś mojego. No to wtedy po prostu poczułam, wiesz, no, że to się musi wydarzyć, a że już z Hanią, nie wiem, no miałyśmy ten, miałyśmy tą białą flagę rzeczywiście stworzoną i wiedziałam, że z Hanią takie rzeczy się najlepiej robi i dlatego też to Inner Symphonies to było dla mnie absolutnie naturalne, że to jest odpowiednia osoba.
0: No i tak się potoczyło, że w tym roku wydałaś kolejną swoją już tym razem płytę State of Matter. Rozmawialiśmy, kiedy wychodził pierwszy singiel Blue, zapowiadający tę płytę, to było na samym początku tego roku, był zimowy styczeń. Rozmawialiśmy o Bałtyku, o tym, jak Bałtyk może wyglądać zimą i czy ta piosenka, czy ten utwór to odzwierciedla. No i tak dzisiaj trochę zaczęliśmy od tej wody, bo utwór So Much Water Petera Hamilla nas trochę w ten klimat wprowadził. Teraz ta płyta State of Matter, gdzie ta woda, to morze jest troszeczkę taką metaforą tego, co... No właśnie, jest metaforą tylko tego, co płynie, czy tego, co jest tam gdzieś za horyzontem, a czego nie widzimy?
1: No jest metaforą tak naprawdę wielu jakichś odniesień. Na pewno jest podróżą. To jest taka przede wszystkim rzecz, o której myślałam, tworząc tę muzykę. Podróżą przez tę wodę, ale ta woda może być odniesieniem do na przykład zmiany w naszym życiu, bo każda zmiana wymaga najpierw zastanowienia się, dlaczego w ogóle chcemy tę zmianę wprowadzić. Potem wymaga od nas odwagi, żeby jednak ruszyć ku niej, naprzeciw niej. Często po drodze są jakieś turbulencje, a na końcu dopiero widzimy, co tam jest po tej drugiej stronie. I ja tak sobie myślę, że nawet jeśli po tej drugiej stronie, wiesz, nie czeka na nas jakaś wielka nagroda, się okaże, że na przykład ta zmiana wcale nie była taka dobra, to i tak sama ta decyzja i ta podróż, w którą wchodzimy razem z tym, jest już tak wzbogacająca, że jest warta tego. To jest jakaś taka też moja myśl może a propos tego albumu.
0: Czyli, że sama podróż jest tą nagrodą już?
1: Tak, bo podczas tej podróży uczymy się wielu nowych rzeczy.
0: No to sobie zajrzyjmy na płytę State of Matter, utwór Letter from the Soul.

0: Letter from the Soul, dobrawa Czocher z płyty State of Matter. Tak jak powiedziałaś, teraz uważasz się głównie za kompozytorkę, więc zastanawiam się, czy na przykład jak komponujesz taką płytę jak State of Matter, czy tematy do ciebie przychodzą wraz z muzyką, czy one gdzieś już się wcześniej rozmawiają, albo może niezależnie od muzyki?
1: Chodzi ci o temat, o koncept.
0: Koncept, tak, no i poszczególne, powiedzmy, utwory, które tam jakieś swoje miejsce w tym koncepcie mają.
1: To bardzo zależy od projektu. Jeśli chodzi o State of Matter, to było tak, że ja się przeprowadziłam nad morze i też byłam w takim miejscu, gdzie, wiesz, no już wydałam ten pierwszy album, zjeździłam całą Europę z nim, trochę sobie odpoczęłam, miałam tam różne, wiesz, turbulencje po drodze. Chyba poczułam w końcu taką gotowość na nowe. No i to się złożyło z prywatną sytuacją, że po prostu się przeprowadziłam nad morze i wiesz, no już opowiedziałam 100 razy o tym, ale opowiem jeszcze raz, że widziałam z okna Bałtyk. No i wiesz, no po prostu przyglądałam się mu i to było jakieś takie dla mnie szokujące właśnie to, co ci mówiłam wtedy, jak wyszedł singiel, że ten Bałtyk nie ma jednego koloru, że się okazuje, że ma milion odcieni błękitu. No i że my nawet w języku polskim nie mamy, wiesz, tyle określeń na niebieski. To też mnie jakoś tak zafascynowało, że wiesz, jak na przykład ten kolor w muzyce też pokazać. Te różne odcienie jego, nie? No i ten album jest taki pulsujący właśnie, The Letter from the Soul. No jest taki dość pulsujący, mroczny, taki do wewnątrz, ale już fluktuacje są bardzo takie dramatyczne, nie? Jest utwór Zenzucht, który jest tak naprawdę oparty na jednym akordzie. Jest bardzo taki stabilny i też taki właśnie taką odsłonę morza chciałam w nim przedstawić. Więc to, wiesz, przyszło prywatnie po prostu do mnie, to okno i to morze. I już później, jak wiesz, ten pomysł zakiełkował i ten błękit po prostu we mnie był i on sobie jakoś żył, to zaczęły przychodzić też te wątki filozoficzne jakieś takie, tak jak patrzysz na ten horyzont i się zaczynasz zastanawiać, co tam jest po tej drugiej stronie i ta druga strona zaczyna w tobie też tworzyć jakieś pytania w ogóle o to, co to znaczy ta druga strona i skąd w nas jest w ogóle ta chęć posiadania wiedzy, co jest po tej drugiej stronie. To jest zresztą też chyba coś, co ja bardzo lubię i w sobie, i w ludziach, że no, że odkrywamy, że nigdy nie mamy dość, że kiedyś ktoś po raz pierwszy zapytał, co tam jest po drugiej stronie tego oceanu, nie? I sprawdził. I wiemy, że mamy jakiś kontynent na przykład. Wiesz, no jakieś takie to moje myśli, tak? Tak to jakoś wędrowało. No już później jak w jaką formę to ubiorę, w jakie efekty i w jakie pomysły na melodię na przykład, to już jest proces twórczy, to już przychodzi, kiedy siadasz przy instrumencie, czy siadasz przy komputerze, czy przy syntezatorach, bo tutaj przy tym albumie też wykorzystywałam to. I siedzisz i szukasz po prostu odpowiednich dźwięków, czy melodii, czy form na to, co chcesz przekazać, co ta woda, czy ten główny pomysł na koncept, co chcesz przedstawić nim, nie? I tak to jakoś leci.
0: Warto mieć pokój z widokiem na morze, bo to może inspirować.
1: Bardzo.
0: Jest chyba takie buddyjskie powiedzenie, że czasami możesz patrzeć na jakiś przedmiot, na jakąś rzecz, którą znasz od dawna, ale widzisz ją jako coś nowego, jako coś, wiesz, postrzegasz jako coś zupełnie nowego. Mhm. Bo ty mieszkałaś w Gdańsku już wcześniej, więc to nie było coś zupełnie nowego dla ciebie, prawda?
1: Ale w jakimś sensie właśnie było, dlatego, że nigdy nie miałam mieszkania na wzgórzu i nie widziałam morza z okna. To była jakby zupełnie nowa jakość. Ja z morzem jestem związana od dziecka, bo ja w ogóle oryginalnie pochodzę z Tczewa, więc wszystkie wakacje rodzinne spędzaliśmy nad wodą, nad morzem, nad Bałtykiem. Ale jednak, wiesz, taka bliskość tej przyrody, tej zmienności, tego żywiołu, no bo Sopot jednak, wiesz, jest nieco inny niż Gdańsk.
0: A Gdynia jeszcze inna.
1: Ale Sopot szczególnie jest bliski przyrody, myślę, że ta przyroda jest Sopotem. Mieszkaliśmy też obok lasu, tutaj po drugiej stronie to morze i no i wiesz, mieszkałam tam rok, więc miałam też okazję zobaczyć wszystkie pory roku i zmienność tego Bałtyku, i zmienność liści, wiatru, kolorów, chmur. To było bardzo nowe dla mnie.
0: Zwłaszcza jak już z Sopotu turyści wyjadą, to się inny klimat tam zaczyna, prawda?
1: Prawda, ale akurat właśnie mieszkałam w takim miejscu dość oddalonym, tam w ogóle turyści nie dochodzili.
0: Mhm. No i tak powstają takie płyty właśnie jak State of Matter, gdzie można się zagłębić w tym morzu, w tym oceanie. Będzie można się zagłębić na żywo, słuchając tej muzyki, i to już niedługo.
1: Tak, trasa już trwa w zasadzie od jakiegoś czasu. Już zagraliśmy sporo koncertów, ale jeszcze też sporo przede mną, przed nami. Niektóre koncerty właśnie zagram w pojedynkę, niektóre w towarzyszeniu Natalii Czekały, która zagra na syntezatorach, a niektóre też właśnie jeszcze wzbogacamy o brzmienie altówki. Przede mną teraz najbliższe koncerty w Rzymie, później w Utrechcie, później w Brukseli. Po Brukseli zagram w Berlinie, ale to jeszcze inny materiał, bo związany z takim projektem, nad którym ostatnio pracowałam, nad audioserialem pod tytułem Sala 600, i wykonam w Berlinie muzykę, którą skomponowałam do tego audioserialu. Ale wracając do tematu State of Matter, to później w listopadzie zagram w Gdańsku na Inside Seaside. To jest taki też super festiwal i też blisko wody, więc mam nadzieję, że przybędziecie państwo.
0: Powrócisz do Gdańska właśnie z tym materiałem, który tam się zrodził.
1: Tak jest, dokładnie. Chociaż już też graliśmy to, ale teraz też będziemy w trójkę.
0: Ja tu widzę, że jeszcze Szczecin będzie, Katowice i Podkowa Leśna, jeżeli chodzi o koncerty w Polsce.
1: Właśnie i Szczecin, zapomniałam Szczecinia, przecież to właśnie tam grałam w orkiestrze, więc też wracam do miejsca, które było dla mnie ważne przez jakiś czas w moim życiu. Także gdzieś to wszystko wraca, to jest też super. Bardzo jestem wzruszona w ogóle tym, bo niedawno też miałam okazję zagrać w Tczewie, czyli w moim rodzinnym mieście. Tutaj wracamy do Gdańska, tak, czyli do miejsca, gdzie ta płyta powstała. Zagram w Szczecinie, gdzie ten mój głód twórczy się zrodził, i to jest miejsce, gdzie ja zrozumiałam, że muszę tworzyć. Więc no, też taka fajna, sentymentalna podróż.
0: Wspomniałaś o tym serialu audio, do którego muzykę stworzyłaś, Sala 600. Powiedz, bo takie komponowanie to jest trochę jak komponowanie muzyki filmowej? To jest takie troszkę inne, trzeba trochę inne klapki w głowie otworzyć sobie?
1: Tak, jak najbardziej. I myślę, że zwłaszcza przy okazji tego projektu bardzo filmowo o tym myślałam, ale dokumentalnie, bo to jest taki bardziej reportaż. I w związku z czym myślę, że mogłam sobie pozwolić też na nieco więcej szaleństwa, dlatego że w dokumencie nie ma postaci, które już są nasycone emocjami. Czyli ja muzyką mogłam wypełnić całą tą sferę emocjonalną, czyli oczywiście najlepsze zadanie z możliwych dla kompozytora. Więc sobie naprawdę pozwoliłam zaszaleć, a najlepsze jest to, że reżyserka i pomysłodawczyni Martyna Wojtkowska też mnie darzyła ogromnym zaufaniem i pozwoliła mi na to. Jestem bardzo zadowolona z tego projektu, także też zapraszam państwa do odsłuchu, bo niedługo to całość tego audioserialu będzie dostępna online. I też planujemy właśnie kilka koncertów z tą muzyką. Już wiem na pewno, że właśnie w Berlinie się najbliższe odbędzie, ale bardzo możliwe, że w Warszawie też to wykonamy. A temat Sala 600, dlaczego Sala 600? Jest to, są to reportaże odnoszące się do słynnych procesów norymberskich, więc temat ciężki, ale przedstawiony w sposób bardzo fascynujący, bo poprzez osoby, które były po prostu obecne na tej sali. I nie były jakimiś znanymi osobami, ale Martyna dotarła do nich znaczy do nich i też do ludzi obok nich, tak? I jakby stworzyła cały jakiś taki obraz, sylwetek tych postaci. Uważam, że jest to szalenie ciekawe i bardzo dużo się można dowiedzieć, i jest to w ogóle wręcz jakieś takie może trochę szokujące, jak się pomyśli, że to rzeczywiście miało miejsce i to całkiem niedawno.
0: Twoja muzyka już była w filmach, nie? W La Grazie, tak?
1: Tak, ale to właśnie tak zwana licencja, czyli ktoś się zgłaszał do
0: czyli
1: mnie.
0: Czyli utwór, który napisałaś wcześniej, ale po prostu ktoś go wykorzystał. A taka muzyka filmowa, stricte napisana do jakiegoś filmu, rozumiem, że to jest coś, co by cię bardzo interesowało.
1: Bardzo, ale to się wydarzyło też i całkiem niedawno, bo na gdyńskim festiwalu został do głównego konkursu dopuszczony film Marii Wider, jej debiut pełnometrażowy, pod tytułem Fluidy. No i Maria właśnie zaprosiła mnie do współpracy jako kompozytora, kompozytorki muzyki. Także mam już to za sobą, bardzo tym marzyłam, bardzo byłam wdzięczna Marii, że mnie zaprosiła, tym bardziej, że uważam, że film jest bardzo, jak to powiedzieć, no nie było takiego filmu, myślę, tu na rynku w Polsce. Jest bardzo europejski, jest bardzo niszowy w najlepszym tego słowa znaczeniu. I muzyka też taka była. Muzyka nie była właśnie takim szaleństwem jak w sali 600, bo tutaj już się tyle działo wśród bohaterów, że ja po prostu chciałam być takim towarzyszem, tłem. I tu z kolei trochę odkryłam w sobie jakąś taką stronę i miłość do ambientu, więc to jest bardzo ambientalny soundtrack. No, ale bardzo też go lubię i zapraszam Państwa do kin, bo niedługo Fluidy będą do kin wchodzić.
0: No właśnie mnie to zawsze fascynowało w muzyce filmowej, że to, co mówiliśmy na początku o koncertach, że trzeba tą gdzieś ciszę między dźwiękami odnaleźć w kinie, w filmie, to jest chyba jeszcze ważniejsze, żeby znaleźć ten balans między tą ciszą a muzyką. Nie można przedobrzyć, żeby tej muzyki nie ładować do każdej sceny, ale trzeba to jakoś tam wybrać, nie? To jest, był dla Ciebie jakiś problem z tym?
1: Nie problem, tylko wyzwanie i rzeczywiście, ponieważ to była moja pierwsza taka współpraca, to jakby zrozumiałam bardzo dużo, zrozumiałam właśnie to, tak, że każdy mikrodźwięk, każdy mikroniuans, nawet w wykonawstwie ma znaczenie i wpływa na kolor sceny. I to naprawdę ma to jest ogromna odpowiedzialność, żeby było to tak wyważone, żeby to coś podbiło, jednocześnie nie zabrało na przykład uwagi też, chyba że właśnie jest taka scena, gdzie muzyka powinna, tak, jakby porwać gdzieś widza, bo na przykład nie ma już tekstu, tylko muzyka wychodzi na pierwszy plan. To oczywiście wszystko zależy od sceny, od filmu, od pomysłu reżysera, reżyserki. Ale rzeczywiście tu przy okazji Fluidów to mniej jest, znaczy więcej. To była moja maksyma. Cały czas też Maria mnie trzymała, żeby po prostu nie za bardzo wyjść w ten dramatyzm taki, który gdzieś naturalnie ja mam gdzieś wewnętrznie wypisany. I tak jak przy sali 600 ten dramatyzm mógł sobie wyjść i mogłam, tak jak powiedziałam, zaszaleć, to tutaj musiałam się troszeczkę trzymać na wodzy. No ale właśnie to jest też super, bo to było wyzwanie dla mnie i dlatego jestem taka szczęśliwa, że się to udało, myślę, osiągnąć. Ta muzyka jest jakimś takim, taką otula te sceny. Ona nie wychodzi, ona po prostu otula gdzieś w tle tych bohaterów i no myślę, że fajnie to wyszło. Zapraszam Państwa serdecznie.
0: A masz ulubionych kompozytorów filmowych?
1: No na pewno Johnny Greenwood, na pewno Alexander Desplat, na pewno Mika Levy, na pewno, no pojadę tu klasykiem, no ale John Williams uważam, że jest genialny. Ostatnio a propos Fluidów i soundtracku, który mnie inspirował, to był soundtrack do filmu After Sun. I ja nie pamiętam do końca, jak się nazywa ten Oli, zapomniałam nazwiska kompozytora, przepraszam bardzo, ale też uważam, że to jest soundtrack bardzo prosty, ale jednocześnie nowatorski. Też coś otworzył nowego we mnie, także na przykład ten kompozytor ostatnio mnie bardzo zainspirował.
0: A znasz takiego kompozytora jak Michał Iwik, węgierskiego?
1: Do którego filmu napisał może?
0: On komponował muzykę do filmów Belitara.
1: Okay.
0: Między innymi do Harmonii Werkmeistera. Ja już tutaj na antenie parę razy mówiłem, ale Harmonii Werkmeistera to jest tam, to jest najpiękniejsza scena zaśmienia słońca, jaka jest tam w kinie. Jak ktoś zobaczy ten film, to będzie wiedział, mimo że to, ja to mówię bardzo przewrotnie, ale tak. I tam, no, on jest właśnie takim kompozytorem, gdzie on tą muzykę daje bardzo, bardzo minimalistyczny sposób. Tam te dźwięki się pojawiają bardzo oszczędnie, ale kiedy się już pojawiają, to naprawdę robią robotę.
1: No tak jak u Miki Levy, nie? Też myślę, że ona jest właśnie mistrzynią tego wyważenia. Na przykład, nie wiem, czy znasz soundtrack do filmu Under the Skin. No to jeden z moich ulubionych w ogóle, jaki istnieje. Właśnie jest po prostu, no jest doskonały w swojej prostocie właśnie. Ale posłucham z przyjemnością, zainspiruję się tym, o którym mówisz.
0: W ogóle polecam filmy Belitara. Niedawno zmarły reżyser, genialne filmy kręcił. Nie wiem, czy akurat takie kino cię fascynuje, ale Koń Turyński absolutnie, absolutnie najlepszy film wszechczasów ever.
1: Dobra, no to koniecznie.
0: To a propos filmów. A propos samej muzyki, tak jak powiedzieliśmy, album State of Matter ukazał się w tym roku, ale jeszcze są koncerty, będą koncerty w Polsce z tą muzyką, będą koncerty z muzyką do sali 600. Pracujesz nad czymś jeszcze?
1: Obecnie mam taki moment, że w zasadzie skończę trasę w styczniu i chcę sobie zrobić przerwę właśnie po to, żeby zastanowić się, co dalej.
0: Czy... A znowu pojedziesz nad morze, czy może teraz w góry na przykład, żeby szukać innych inspiracji?
1: Wiesz co, no myślę, że życie mnie samo gdzieś rzuci. Ostatnio byłam we Francji na takiej rezydencji artystycznej i tam moja głowa dostała naprawdę porządne, nie wiem, co powiedzieć, no po prostu przewrót jakiś całkowity. Stanęłam do góry nogami i zobaczyłam muzykę zupełnie w innym świetle i bardzo się zainspirowałam dziewczynami, z którymi tworzyłyśmy taką jedną wielką improwizację, to artystki z Francji głównie. Każda zupełnie inna, jedna z Kamerunu, która też wykonuje swoje utwory, śpiewa przede wszystkim, ale też gra na takich instrumentach etnicznych. Coś niesamowitego. Druga, która totalnie zdekonstruowała znaczenie harfy i robi po prostu dzikie techno niemalże na tej harfie. Trzecia.
0: Ty, ale to właśnie jest właśnie patent, że można instrumenty na nowo odkrywać.
1: Absolutnie,
0: to jest każdego instrumentu to dotyczy, nie?
1: To w ogóle, wiesz, dotyczy chyba nie tylko instrumentów, w ogóle wszystkiego mam wrażenie. I na tej rezydencji ja też jakby zrozumiałam, że ja jeszcze mam, wiesz, że świat jest tak szeroki, tak pojemny, tak fascynujący. No, to było coś naprawdę wartościowego. Myślę, że na pewno wniosło to coś takiego, że jeśli cokolwiek powstanie nowego ode mnie, skomponowanego przeze mnie, to będzie miało ogromny wpływ na to.
0: No to słuchaj, czekamy na to i mam nadzieję, że przyjdziesz do nas z tą nową muzyką, jak już będzie.
1: Pewnie.
0: Dobrawa Czocher, bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i że udało nam się tutaj spotkać w studiu Radia Campus.
1: Dziękuję bardzo.
0: A na koniec sobie jeszcze zajrzymy na tą płytę State of Matter, inspirowaną Bałtykiem, morzem, które jest wzburzone czasem, czasem bezkresne, czasem groźne, ale czasem warto mieć kogoś przy sobie, kiedy jest się nad tym morzem. Someone on your side z płyty State of Matter.

Rava Chohar i Someone on Your Side z płyty, która została zainspirowana morzem. A skoro już mówimy o morzu, to może przejdźmy do oceanu. Zespół The Ocean wydał niedawno swój najnowszy album Solaris. To jest zespół, który lubi w swojej twórczości łączyć sztukę z nauką. Mieli płyty na temat historii człowieka, na tematy filozoficzne, na tematy psychologiczne. Nowa płyta nazywa się Solaris. O czym jest? To może innym razem o tym porozmawiamy. A teraz sobie posłuchajmy utworu Milk of My Dreams.

tak się zasłuchaliśmy, że poleciał jeszcze kolejny numer, który tą płytę zamyka, oprócz Milk of My Dreams, numer, którego tytułem są po prostu koordynaty. Jak sobie wpiszecie je w mapach Google, to się przekonacie, dokąd was to zaprowadzi. To jest w ogóle zespół, który gra muzykę metalową, jeżeli ktoś by się nie zorientował. The Ocean. Nowa płyta, a zespół będzie grał w Polsce niedługo, 8 grudnia w Krakowie i 9 grudnia w Warszawie. Także będzie można sobie posłuchać jeszcze więcej. Ja już wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Zapraszam za tydzień od godziny 22 do Radia Campus z Circle Pit Stop i na Facebooka, gdzie będzie tam można znaleźć link do rozmowy wideo z Dobrawą i do innych wywiadów, które tutaj były. A na koniec nowy A Perfect Circle. Dzisiaj wydali nowy singiel zatytułowany To Whom It May Concern. No i ponoć płyta najnowsza coraz bliżej, aczkolwiek w przypadku A Perfect Circle bliżej to jeszcze nie znaczy, że blisko. Posłuchajmy. To Whom It May Concern.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Radio Campus. Siedem i jeden FM.